Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w mi-

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Przy mikrofonie Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Odwiedzimy dzisiaj ulicę Napędową. To niewielka ulica w Komorowicach Krakowskich. Mieszkańcy tej okolicy sprzeciwiają się zrealizowaniu tam planowanej inwestycji. Plany zakładają utworzenie składu materiałów sypkich w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej. Bielszczanie z tej dzielnicy miasta protestują. Kilka tygodni temu złożyli pismo do prezydenta. Rozmawiam dzisiaj z jednym z mieszkańców okolicy, który chciał pozostać anonimowy.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jestem mieszkańcem jednym z okolicy ulicy Napędowej.
1: Czego dotyczy protest mieszkańców z okolic, no właśnie wspomnianej ulicy Napędowej?
2: Ten protest, odnośnie którego tutaj się spotkaliśmy, dotyczy konkretnie inwestycji, która ma powstać przy ulicy Napędowej na jednej z działek. I to jest inwestycja, która według naszej wiedzy, którą zresztą miasto potwierdziło, ma należeć do firmy Terma. Ma to być skład materiałów budowlanych, w tym materiałów sypkich. Od tego się teraz zaczęło, jakby to było takie już punkt, w którym mieszkańcy zdecydowali się coś zrobić z uwagi też na wcześniejsze problemy, które pojawiły się na tej ulicy, a które również wynikają z polityki przestrzennej miasta właśnie.
1: Czyli co, poszło pismo do prezydenta, do Urzędu Miejskiego?
2: Tak, poszło między innymi pismo do pana prezydenta, do Urzędu Miejskiego. Poszły pisma również też do instytucji, które zajmują się ochroną środowiska w szerokim znaczeniu tego słowa, którym gdzieś na sercu leży, czy w ramach kompetencji których jest ochrona przyrody. Poprosiliśmy też o pomoc jako mieszkańcy jednego z radnych miasta, pana Rafała Leśków i pana posła Przemysława Drabka, którzy również z tego, co się orientuje, to przeprowadził w tej sprawie interwencję poselską. No i pan radny, pan Rafał, złożył stosowną interpelację w tej samej sprawie. My otrzymaliśmy oczywiście odpowiedź. Ta odpowiedź była jedną z tego, co się orientuje. To była jedna odpowiedź ze strony miasta, która trafiła i do mieszkańców, i do pana radnego, i do pana posła, do biura poselskiego. Była też odpowiedź, którą sama firma Terma również odpowiedziała na zapytanie ze strony pana Przemysława Drabka, czyli pana posła.
1: Jakie są to odpowiedzi?
2: Odpowiedź ze strony miasta, ogólnie rzecz ujmując, jest taka formalna, to znaczy formalnie poprawna, ale, że tak powiem, społecznie już to troszkę inaczej wygląda z naszego punktu widzenia. No, może tak na tym zostańmy, że jest to formalnie poprawna odpowiedź, natomiast no, nie zawiera jakichś takich elementów, które by mieszkańców uspokajały albo które by usprawiedliwiały zaistniałą sytuację. Przynajmniej z naszego punktu widzenia oczywiście.
1: Czyli nic konkretnego można powiedzieć?
2: To znaczy miasto się ustosunkowało tylko tak ogólnie do pisma, wskazując po prostu, że dany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje na to, że taka działalność może tam powstać. No i powołuje się też na kontynuację tego planu sprzed 40 lat tak naprawdę, że jest to kontynuacja tego samego planu. No to jak można się domyśleć do mieszkańców, taki argument nie trafia, bo to, że jakiś plan miejscowy coś umożliwia, to nie znaczy, że jest to no, społecznie dopuszczalne albo że to sprawiedliwe względem mieszkańców. Myślę, że tutaj no, pan prezydent na pewno przyjrzy się tej sprawie bardziej. To znaczy z pisma może powiedzmy, że to nie wynika, nie jest to pismo, które by nas napawało jakimś optymizmem, ale no, myślę, że pochylą się nad tym w jakiś sposób taki bardziej ludzki, bo tu myślę, że oprócz argumentów i prawnych, i formalnych ważne jest takie po prostu podejście ludzkie. Spojrzenie z punktu widzenia drugiego człowieka, kto tam mieszka. Czy sami sobie państwo mogą odpowiedzieć, czy mieszkanie po sąsiedzku zamiast z drugim sąsiadem, to ze składem materiałów budowlanych albo z jakąś firmą, która pracuje w sposób uciążliwy dla środowiska i dla mieszkańców, czy to jest coś, co powinno mieć miejsce w ogóle w dzisiejszych czasach, skoro w XXI wieku miasto Bielsko-Biała chodzi za piękne miasto, no i żeby gdzieś nieopodal takie sytuacje miały miejsce. Myślę, że nikt z mieszkańców by nie chciał tego. Każdy by chciał mieszkać i chce mieszkać w miejscu, które jest spokojne, posiada odpowiednią zieleń i odpowiedni komfort życia.
1: Są różne obawy właśnie w związku z planami firmy, bo w proteście jest mowa też o hałasie, jakichś zanieczyszczeniach, ale też o samym stanie ulicy, po którym te ciężarówki miałyby jeździć.
2: Tak, jeżeli chodzi o stan ulicy, sam jako infrastruktury takiej technicznej, to jest bardzo, no ulica jest zniszczona, może tak. Ulica jest bardzo zniszczona. Jest to w ogóle droga z punktu widzenia tych jest to droga techniczna, zbudowana z płyt, które posiadają dziesiątki lat. Ona powinna być już pewnie dawno wymieniona, natomiast to się na razie nie dzieje. Mieszkańcy składali pismo czy pisma w tej sprawie do Zarządu Dróg w Bielsku-Białej. Na pismo na pewno jedno jeszcze z 2024 roku do dnia dzisiejszego nie uzyskali odpowiedzi w ogóle, a miasto, powiedzmy, w ramach jakby tych czynności, które wykonywało w kontekście tego pisma, bo tak rozumiem, że to dlatego było, to były jakieś takie czynności naprawdę pozorne, jeżeli chodzi o naprawę, czyli jakieś w kilku miejscach, dosłownie kilka elementów asfaltu, ale to w zupełności jest niewystarczające, żeby uznać to za przywrócenie tej drogi do takiej właściwości, jak powinna być.
1: W tym momencie na tym terenie co się znajduje? To jest po prostu pusta działka?
2: W chwili obecnej tak, jest to pusta działka, którą zajmuje drzewostan. No, kilkunastoletni już, można powiedzieć.
1: I tam faktycznie mieszkańcy wchodzą na ten teren, czy on jest odgrodzony?
2: Ten teren jest normalnie przy ulicy, więc on jest ogólnodostępny, można na niego wejść, można tam pospacerować. Generalnie też znajdują tam schronienie zwierzęta, sarenki, tak jak po prostu jak w lesie. Tylko tyle, że jest to, nie jest to jakieś duże masyw leśny, po prostu działka, która jest pokryta drzewostanem. Zresztą, który jest w pobliżu, również też się znajduje, bo taki drzewostan odgradza, można powiedzieć, całość, to znaczy rozdzielnię elektryczną, która znajduje się na samym szczycie tej ulicy, no od reszty, od zabudowań i reszty działek.
1: Pismo wpłynęło już kilka tygodni temu, są jakieś pierwsze odpowiedzi. Jakiego rozwoju tej sytuacji się spodziewacie jako mieszkańcy?
2: Trudno mi odpowiedzieć za wszystkich mieszkańców. Ja jestem pozytywnie nastawiony, no to znaczy wiem, że miasto w jakiś sposób no, będzie broniło swojej narracji, swojej polityki, dlatego, że tam właściwie w Komorowicach podobnego typu problemy i sytuacje występują już od lat, więc liczę się z tym, że miasto nie będzie chciało nagle zmienić całej po prostu polityki przestrzennej i uznać, że ta część będzie tak samo miała wyglądać jak powiedzmy na przykład część Wapienicy, góry na przykład ulicy Jaworzańskiej czy podobnych terenów, gdzie jest dużo zieleni, gdzie są ścieżki rowe i tak dalej. Natomiast myślę, że też ktoś się nad tym pochyli i jakby przyjmie do wiadomości, że to, że dana część jest przeznaczona jako przemysłowa, no to nie znaczy, że się nie możemy liczyć w ogóle z mieszkańcami, którzy tam ten teren zamieszkują tak naprawdę od lat i którzy tam byli pierwsi, nim ten teren został w taki sposób zagospodarowany. Mieszkańcy tam byli pierwsi i no wypadałoby teraz wziąć pod uwagę również ich interesy, przede wszystkim ich dobro. Tutaj pan prezydent, z tego co widzę gdzieś tam w social mediach, zawsze to podkreśla, że wszystkie inwestycje, które wykonuje, chce w to wierzyć, że są budowane i realizowane, że tak powiem, w interesie społecznym i w interesie mieszkańców i dla ich dobra. I mam nadzieję, że tutaj też się nad tą sytuacją pochyli. Mam świadomość tego, że to jest jedna z ulic, problemów w takim dużym, dosyć dużym mieście jest sporo, więc możliwe, że nawet nie zna po prostu tak by szczegółów samej tej ulicy i samej specyfiki tego rejonu. Być może stamtąd nie pochodzi, nie wiem, nie znam dokładnie też jego sytuacji, natomiast no myślę, że w całym kontekście tej sprawy na pewno zapozna się z nią gdzieś bardziej szczegółowo i że te argumenty nasze jako mieszkańców do nich trafią.
1: Czyli jaka byłaby tutaj rola miasta, bo to firma jest spółką miejską, czy tu chodziłoby tylko o zmianę tego planu miejscowego, planu zagospodarowania?
2: My wnioskowaliśmy poza pismami również o zmianę tego miejscowego i ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego w stosunku do tego naszego terenu, żeby był to teren zabudowy, bo on taką rolę faktycznie pełni. Co prawda jest tam rozdzielnia elektryczna, którą miasto już jeszcze w poprzedniej epoce, która została zbudowana, jak wiadomo, wtedy nikt za bardzo z interesem mieszkańców się nie liczył. Natomiast no, moim zdaniem nie implikuje to tego, że teraz wszyscy mieszkańcy poza tą rozdzielnią jeszcze mają przyjmować poza swoje ogrodzenia jako sąsiadów kolejne firmy. Bo tak już się dzieje. To nie jest tak, że my protestujemy tylko przeciwko tej firmie i jako, że to jest jedyny problem, który teraz się pojawił. Dlatego, że w tym rejonie, nawet na ulicy Napędowej, tego typu problemy już były. Tam już się pojawiła firma bodajże w 2016 albo w 2018 roku, która powstała. I praktycznie od tego samego roku, to znaczy od roku 2018 już miały miejsce różnego typu postępowania, które miały miejsce z uwagi na uciążliwość tej działalności, która w naszej ocenie w ogóle ogóle nie powinna w takich miejscu powstać. Z tego, co się orientowałem i starsi mieszkańcy mówili, to ten teren miał być takim terenem rzemieślniczym, to znaczy w domyśle jakaś taka drobna działalność, która nikomu nie przeszkadza, ale nie działalność stricte taka przemysłowa, która emituje jakieś odory do atmosfery, która emituje nadmierny hałas, który jest uciążliwością dla innych mieszkańców. A to ma miejsce i to nie zostało w dalszym ciągu przez miasto naprawione. Mało tego, mieszkańcy zostali poinformowani, co prawda nieformalnie, bo to było telefonicznie, przez urzędniczkę, między innymi właśnie w kontekście sprawy związanej z hałasem, że aby miasto mogło tę sytuację rozwiązać, ten problem rozwiązać, to konieczna jest zmiana planu zagospodarowania, miejscowego planu zagospodarowania i o to mieszkańcy powinni wnioskować. Co prawda na piśmie się to nie pojawiło, ale taka sytuacja miała miejsce. Spółka Terma obecnie należy, z tego co się orientowaliśmy, do miasta. Samą działkę miasto przekazało Termie z uwagi na to, że przynajmniej jaką informację uzyskałem z Urzędu Miasta, że w ramach jakiejś inwestycji, z tego co się orientuję, drogowych, miasto, mogę coś teraz faktycznie przekłamać, jeżeli niedobrze pamiętam, albo ktoś mnie telefonicznie niedokładnie poinformował. Chodziło o to, że miasto pewne działki, Terma ma być pozbawiona z pewnych działek z uwagi na jakieś prace związane z drogami czy z nowymi inwestycjami. W związku z powyższym zdecydowali się na przekazanie pewnej działki jakby zamiennie za te, które Terma w chwili obecnej użytkuje. Właśnie użytkuje w takim celu jak skład materiałów budowlanych czy sypkich na czas awarii, przynajmniej tak to nam zostało przedstawione. No i trudno powiedzieć dlaczego i nie wiem kto, bo tu akurat miasto się nie wypowiedziało, kto był inicjatorem tej decyzji, że ktoś wskazał właśnie tę działkę w tej okolicy jako działkę, która bardzo dobrze spełni swoją rolę w tym samym celu.
1: Rozmawiałem z bielszczaninem mieszkającym w okolicy ulicy Napędowej. To niewielka ulica w Komorowicach Krakowskich. Mieszkańcy sprzeciwiają się planowanej inwestycji. Skład materiałów sypkich miałby powstać w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej. Spółka Terma odpowiedzialna za planowaną budowę jest w większości własnością miasta. Mieszkańcy złożyli kilka tygodni temu pismo do prezydenta i są w trakcie rozmów. Mieszkaniec, z którym rozmawiałem, powiedział, że to nie jedyna taka sytuacja w Komorowicach, gdzie zabudowa przemysłowa czy usługowa przeplata się z mieszkalną. Działka, o którą walczą mieszkańcy, jest zaznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako obszar usługowo-rzemieślniczy. To właśnie zmiany w tym planie są głównym celem protestu. Przenosimy się teraz do Kaniowa, gdzie powstał nowy most nad rzeką Białą. Wybudowano również odcinek nowej drogi. To wszystko w ramach odbiorów dużej inwestycji, która komunikuje ze sobą Bestwinę i Czechowice-Dziedzice. Inwestycja ma upłynnić ruch w kierunku drogi krajowej nr 1, a w przyszłości także do węzła S1. Mówi wicestarosta bielski Bartłomiej Pfeiffer.
3: Przede wszystkim chcemy udrożnić tereny, które na przyszłość mogą zostać terenami inwestycyjnymi. Do podstawowych zadań samorządu terytorialnego należy właśnie zapewnienie tego typu potrzeb jak bezpieczeństwo komunikacyjne, bezpieczne, nowoczesne drogi o odpowiednim tonażu i uważamy, że w przyszłości te tereny oraz tereny wokół lotniska mogą być jeszcze bardziej efektywnie wykorzystane pod względem gospodarczym, co spowoduje zwiększenie popytu na usługi lokalnych przedsiębiorców, zwiększenie wpływu z podatków oraz wzrost zatrudnienia na tym terenie. Poza tym ten most łączy w chwili obecnej dwie bardzo szybko rozwijające się gminy powiatu bielskiego, czyli Czechowice-Dziedzice oraz Bestwina. Będziemy mogli się w sposób bezpieczny i szybki poruszać i bezkolizyjny w kierunku drogi krajowej nr 1 oraz węzła na drodze S1.
1: Zdaniem wójta gminy Bestwina Grzegorza Bobonia jest to bardzo istotne zadanie drogowe.
4: No jest to bardzo istotne zadanie, które zostało przez powiat zrealizowane. Odciąży na pewno ruch w naszej miejscowości, jednocześnie stworzy możliwości dalszego rozwoju gminy, przede wszystkim przodstwa Kaniów. Także czekamy jak gdyby na drugą też część, jeżeli chodzi o powiat, czyli połączenie do batalionów chłopskich z jednej strony, natomiast tak jak deklarowałem, ten odcinek tutaj ulicy Czechowickiej, który nie jest zaasfaltowany. Myślę, że w pierwszym półroczu do końca czerwca jest po naszej stronie, zostanie zaasfaltowany, także ten ciąg tutaj w kierunku Czechowic przez Kaniów będzie drożny.
1: Mówił wójt gminy Bestwina Grzegorz Boboń. W Kaniowie trwają odbiory nowego mostu i odcinka drogi. Powinny się one zakończyć jeszcze w tym tygodniu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam na magazyn. Za nami majówka oraz pierwszy dzień matur. Oba te tematy dzisiaj. Powiemy sobie o wydarzeniu Aerosploty, jak zostało odebrane przez mieszkańców, ale najpierw trochę o egzaminie dojrzałości. Zapytałem kilku bielskich maturzystów, jak poradzili sobie z językiem polskim, jakich wyników się spodziewają.
5: Jestem z technikum numer 7 z TSTiH Bielsko-Biała i pisaliśmy maturę podstawową z polskiego.
6: Jak poszło, jak myślisz, ile procent będzie?
5: Myślę, że tak od 50% do 70%.
6: Okej, okay, co było najtrudniejsze?
5: Na pewno była ciężka interpretacja Ferdydurke, że tam było pytanie o formę, która została przytoczona w tym fragmencie. Oraz ciężkie było interpretacja Olgi Tokarczuk postaci, jaką jest Rzecki. I tam było pytanie, o jaką było cytat Olgi Tokarczuk z jej wiersza. I potem było pytanie, do jakiej postaci z lalki się to odnosi oraz jakie ma to uzasadnienie do tego jakby fragmentu. No i to było o tyle mylące, że większość zupełnie napisała tam Wokulskiego, a trzeba było napisać Rzeckiego.
6: Czyli jutro matma.
5: Jutro jest pogrzeb.
7: Testujemy się najbardziej matematyką chyba, no bo tam jednak nie możemy lać wody, nie ma swojej interpretacji, tylko tak bardziej musimy się w ramy wbić i to będzie najcięższe, nam się wydaje.
6: A angielski najłatwiej czy...?
7: Nie no, angielski chyba dla każdego z nas najłatwiej będzie. Też ustnych się jakoś bardzo nie boimy, może polskiego, no. Bo angielski tak samo musimy, daje, że damy radę.
8: Pisaliśmy maturę z języka polskiego, chodzę do zespołu szkół technicznych i handlowych.
6: Jak myślisz, jak poszło, ile procent?
8: Myślę, że tak z... 70% będzie. No taka nie była prosta ta maturka, ale byłem przygotowany. Myślę, że bez problemu będzie 70%.
6: Co takiego trudnego?
8: Trudne ogólnie były pytania w teście historyczno-literackim. Tematy też nie były jakieś proste, ale myślę, że właśnie jak ktoś się przygotował, to bez problemu był w stanie napisać, tak jak ze wszystkim w życiu, prawda?
6: I jak się zapatrujesz na matematykę, angielski?
8: No, na matematykę myślę, że też przygotowany jestem. Myślę, że cała moja klasa jest przygotowana, bo mieliśmy cudowną panią z matematyki.
6: Może chcesz pozdrowić?
8: Pozdrawiam panią Dorotę Fuchs. Matematyka myślę, że bez problemu też pójdzie. Angielski, no to ja mam mamę, nauczycielkę angielskiego, pozdrawiam mamę. I no, trzeba być mądrym człowiekiem.
6: Powiedzcie mi, z jakiej szkoły jesteście, co dzisiaj pisaliście, jaki przedmiot?
9: Jesteśmy z tej oto tutaj piąteczki. Nie wstydzimy się do niej przyznawać, ale no tak.
6: Co mu się wstydzicie?
9: No bo ta szkoła troszeczkę zasysa, nie wiem tylko.
10: Szkoła bardzo fajna, ja uważam, że szkoła bardzo fajna. Okay. Bardzo fajnie się bawiłem.
9: Opinia kolegi, no ale tematy, no to przejdźmy tak. Temat pierwszy, praca. Koledzy się ze mną nie zgadzają, ale temat pierwszy to kurczę, jakaś praca, to o pracy kto by chciał pisać. A temat drugi, no wpływ postrzegania ludzkich na społeczeństwo. No jakiś to jest życiowy temat, jakież to jest naprawdę, można się odwołać do wielu pięknych rzeczy. Z mojej opinii, bardzo dobra matura. Z opinii kolegów, proszę powiedzieć.
10: Matura bardzo fajna, ale z tematem się nie zgodzę, bo temat pierwszy był według mnie dużo lepszy. No, jak można pisać jakieś tam uczucia, nie? Przereklamowane, praca lepsza, nie? Wiadomo.
6: Dla każdego coś innego. A ilu procent się spodziewacie z polskiego?
9: 31?
11: Tak, nie, aby no. Zdać.
9: Nie, myślę, że będzie okej.
11: Okay. Nie, będzie okay. Będzie.
6: Piątka przynajmniej mi się kojarzy bardziej z takim ścisłym umysłem, z matematyką, więc nie wiem, czy jutro matma bardziej wam podchodzi, czy niekoniecznie?
9: Szczerze, no jutro matma podstawowa, umówmy się, nie liczy się za bardzo na tych kierunkach, co my idziemy, więc jakby nie przejmujemy się tym.
11: Ale setka,
9: bardziej
11: setka
9: pod taką setkę można celować, ale kurczę, bardziej rozszerzenie jest martwiące. Ale no to już zobaczymy. Poniedziałek, następny tydzień jeszcze mamy. Jakoś to się okaże w praniu.
1: Po egzaminie z języka polskiego na maturzystów czekają jeszcze testy z matematyki i języka obcego nowożytnego. Większość oczywiście wybiera angielski. Życzymy wszystkim maturzystom powodzenia, a tymczasem cofniemy cofniemy się jeszcze do majówki. Rozploty to wydarzenie zorganizowane w ramach Polskiej Stolicy Kultury. Pierwsze od kilku lat lotnicze wydarzenie na terenie miasta. Cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Pokazy naprawdę robiły niesamowite wrażenie. Rozmawiam dzisiaj z organizatorką tego eventu.
12: Agnieszka Paszyńska, organizatorka Rozplotów.
6: To było chyba pierwsze takie wydarzenie pod tą nazwą. Pierwsze od paru lat wydarzenie lotnicze tutaj w Bielsku-Białej. Powiedz mi proszę, jak to wszystko minęło? Jaki był odbiór mieszkańców? Ile ludzi się pojawiło?
12: Zdania zawsze będą podzielone. Ja chciałabym wierzyć, że jak na pierwsze tego typu wydarzenie, ogromnym sukcesem jest to, że przede wszystkim udało nam się zorganizować wszystko bardzo bezpiecznie. Niezwykłe dla nas jest to, że bilety na wydarzenie zostały całościowo wyprzedane, bo rzadko który organizator ma taki komfort. Pojawiło się na wydarzeniu około 8 tysięcy osób. Tego się nie spodziewaliśmy, tak przychylnego przyjęcia. Mamy nadzieję, że te osoby, które tutaj u nas gościły, czuły się u nas mile widziane i przede wszystkim miały poczucie, że spędziły cudowny czas, miły i poczuły tą magię, którą staraliśmy się stworzyć.
6: Bo w sobotę były te, powiedzmy, główne wydarzenia, które były najbardziej widoczne na niebie, a piątek i niedziela, jaki tam odbiór?
12: Mieliśmy bardzo liczne stawiennictwo i w piątek, i w niedzielę. Większe w piątek, natomiast w niedzielę również wszystkie warsztaty modelarskie, wycieczki organizowane tutaj u nas w Szybowcowym Zakładzie Doświadczalnym albo na Aeroklubie też cieszyły się ogromną popularnością. Pracownicy dołożyli wszelkich starań, aby każdy czuł się mile widziany, żeby każdy dostał tutaj jak najwięcej informacji o tym, co robimy na co dzień i ile serca w to wkładamy przede wszystkim.
6: Z tych sobotnich pokazów chyba najbardziej wizualnie robią wrażenie te nocne, ta nocna część całego eventu.
12: To jest takie wydarzenie, które ciężko opisać, to trzeba doświadczyć. Myślę, że każda osoba, która była na miejscu, wie, jak wyjątkowa energia wytwarza się wtedy w powietrzu. Te zachwyty, które słyszeliśmy,

0: Wiemy, że mamy tutaj w społeczeństwie część osób, które no zawsze znajdą jakiś powód do narzekania, natomiast my na pewno włożyliśmy w to ogrom serca i ogrom zaangażowania i w momencie, kiedy jakieś przedsięwzięcie buduje się pozytywną energią, to chcę wierzyć, że ta prawda się obroni.
1: Rzeczywiście zawsze znajdzie się powód do narzekania, do składania różnych skarg. Niektórzy mieszkańcy byli niezadowoleni z tego, że teren lotniska został ograniczony. O reakcjach na tę sytuację rozmawiam z radnym Rady Miejskiej Romanem Matyją.
2: Jestem radnym Rady Miejskiej Bielska-Białej, jestem przewodniczącym Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.
3: No, na początek powiem tak, że jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony, że w ogóle wróciła ta impreza. Ona miała i ma już historyczny wymiar, jest bardzo dobrze odbierana przez mieszkańców i myślę, miasto na takie imprezy zasługuje. Natomiast co do organizacji, no to wiele mieszkańców dzwoniło do mnie, z niektórymi osobiście rozmawiałem, mówiąc o mankamentach, no jakby nie deprecjonująca imprezy. Pierwsza rzecz podstawowa to to, że zostało ograniczone prawo dostępu do istniejących dróg, dróżek, ścieżek rowerowych na okres tej imprezy. Niektórzy nie chcieli korzystać z tej imprezy, chcieli skorzystać właśnie z tej infrastruktury, która tam jest. No i przez to mieli kłopoty. Część mieszkańców, którzy systematycznie korzystają tam z jednego z lokali, ale nie tylko tego, no mieli utrudnienia, nie mogli z tego lokalu korzystać, mówię o lokalu gastronomicznym. No i to są takie dwa podstawowe mankamenty. No i trzecim takim też poważnym mankamentem tej imprezy było to, że niestety nie można było zaparkować swoich pojazdów w pobliżu na parkingu miejskim, ponieważ tam parking jest ograniczony, ma ograniczoną liczbę miejsc.
1: Są jakieś propozycje rozwiązań, żeby na przyszłość uniknąć takich sytuacji?
3: Tak, po pierwsze my tam jakiś czas temu kupiliśmy drugą działkę, na której można nieopodal istniejącego parkingu, gdzie można zlokalizować, no, jakby rozszerzyć ten parking. Myślę, że niewielkim nakładem finansowym i to byłoby jakby, to było oczekiwanie naszych mieszkańców. Po drugie, no cóż, organizację należałoby po pierwsze uzgodnić z miastem, po drugie ograniczyć te miejsca, do których będzie biletowany wstęp przez to, żeby pozwolić ludziom jakby korzystać z infrastruktury, która tam się znajduje. I trzecie, jakiś czas temu napisałem do miasta, do prezydenta, no to iżby miasto zważyło możliwość zakupu kilkuhektarowej działki, obok, która tam się znajduje i mogło dodatkowo ją zagospodarować poprzez to właśnie, że będzie tam jakaś część parkingowa, no i jakby rozszerzy się tą część rekreacji wokół lotniska, która jest jakby niezbędna, bo naprawdę wiele głosów jest takich, żeby rozszerzyć tą strefę rekreacyjną, wypoczynkową, parkową, właśnie z tym założeniem, żeby tam być może dosadzić troszkę roślinności, kwiatów, no albo też drzew, żeby po prostu ta przestrzeń rekreacyjna była większa. Takie jest zapotrzebowanie, tym bardziej, że wokół są takie duże osiedla jak Polski Skrzydeł, Wojska Polskiego, Kopernika, Beskidzkie, Karpackie, no i część Kamienicy.
1: A jeżeli jeszcze chodzi o zamknięcie tych ścieżek rowerowych czy tych dróg pieszych, to było spowodowane jakimiś kwestiami bezpieczeństwa?
3: Tego nie umiem powiedzieć, jak tak bardzo się nie zagłębiałem w ten temat, natomiast no na pewno jakieś tam elementy bezpieczeństwa były. Natomiast no, gdyby ta impreza miała już, była już wcześniej, nigdy tam tych dróg nie było zamykanych. Należy, uważam, dojść do porozumienia. Gmina powinna wystąpić do osób, które organizowały takie wydarzenie, żeby na tyle zoptymalizować to rozwiązanie, żeby było korzystne dla miasta i gminy, ale też dla mieszkańców, no i firmy, która tym się zajmowała.
1: Ale wydarzenie było organizowane w ramach Polskiej Stolicy Kultury. To nie było współorganizowane z miastem?
3: Nie umiem tego powiedzieć, bo aż tak się tym nie interesowałem, nie zagłębiłem się. Natomiast no jeżeli byłoby organizowane, współorganizowane, no to należałoby się tylko cieszyć, ale tą organizację by w przyszłości trzeba było poprawić.
1: Mówił radny Rady Miejskiej Roman Matyja. Główna organizatorka aerosplotów Agnieszka Paszyńska tłumaczy, czym spowodowana była taka sytuacja.
0: Przepisy lotnicze są nieubłagane. One są inne, jeżeli chodzi o pokazy lotnicze, od tych, które obowiązują na co dzień. To, że lotnisko może funkcjonować w sposób bezpieczny na co dzień. To, że imprezy masowe mogą być organizowane na co dzień. Nie jest

0: jednoznaczne z tym, że Urząd Lotnictwa Cywilnego wydałby zgodę na organizację tego typu przedsięwzięcia, gdybyśmy nie zapewnili bezpiecznej, zabezpieczonej strefy pokazu lotniczego. To nie jest tylko fragment nad lotniskiem, to jest duży kwadrat i prostokąt, w zależności od tego, jakiej prędkości statki poruszają się aktualnie w pokazie, który należy zabezpieczyć przed tym, żeby przede wszystkim nie było na nim skupisk ludzkich. Jesteśmy sobie chyba w stanie wyobrazić, jakie skupisko ludzkie powstałoby na ulicy Zwardońskiej, gdybyśmy tego zamknięcia tylko w tym fragmencie ścieżki nie dokonali. Reszta ścieżki była jak najbardziej aktywna, jeżeli chodzi o podmioty, które się znajdują na tej przestrzeni. Natomiast nawiązaliśmy łączność ze stosownym wyprzedzeniem z każdym podmiotem i ze zdecydowaną większością, już nie będę mówiła o nazwach, ale powiedzmy tak, niemal z każdym udało nam się osiągnąć kompromis, który doprowadził do tego, że podmioty te były beneficjentami tego zamieszania. Chodziło nam o to, jesteśmy sąsiadami na co dzień, nie zależało nam na tym, żeby mieć tutaj sytuację jakąś taką kryzysową między tymi podmiotami. Rozmawialiśmy z podmiotami, znajdowaliśmy rozwiązania i również z tymi, które w tym momencie najgłośniej zgłaszają swój przeciw, nawiązaliśmy łączność i zaproponowaliśmy co najmniej kilka rozwiązań. Jeżeli z wyprzedzeniem nie było zainteresowania rozmową, a opór, doprowadziliśmy do tego, że tutaj w porozumieniu z służbami była zgoda na to, żeby wpuszczać osoby, które wyrażając chęć wejścia bezpośrednio do tego podmiotu, i tak się działo. Także w tym momencie jakiekolwiek działania, które mają na celu nakręcenie hejtu i nienawiści w naszym kierunku, nie są w ogóle uzasadnione, bo my od początku deklarowaliśmy chęć rozmowy.
1: Czyli jeżeli ktoś na przykład nie miał biletu, ale konkretnie chciał pójść do jednego miejsca, jednej kawiarni, restauracji, mógł tak zrobić?
0: Absolutnie każda osoba, która deklarowała chęć wejścia do podmiotu gastronomicznego znajdującego się na strefie wydzielonej, strefie pokazu, miała to umożliwione. Jedynym podmiotem, który nie miał takiej możliwości, była restauracja Fly Cafe, która była zaangażowana tutaj w organizację przedsięwzięcia, tak jak każdy podmiot mógł i miał szansę się zaangażować. Fly Cafe skorzystało z tej opcji i fantastycznie z nami współpracowali, co oczywiście jest z korzyścią dla wszystkich.
1: Mówiła organizatorka wydarzenia Aerosploty Agnieszka Paszyńska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Przy mikrofonie Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Usłyszymy dzisiaj o planowanej budowie oczyszczalni w Rybarzowicach, a również o zbliżającym się biegu Fiata. Jednak nie zapominajmy, że trwają egzaminy dojrzałości. Ponownie wybrałem się na ulicę, żeby złapać kilku maturzystów. Tym razem chodziło o egzamin z matematyki.
3: Cześć, proszę cię, wracasz może teraz z matury?
4: No, ale śpieszę trochę.
3: Chciałem cię tylko zapytać, do jakiej szkoły chodzisz i jak myślisz, jak ci poszła ta matematyka dzisiaj?
4: Do medyka, no myślę, że zdane.
3: Ile procent?
4: Nie wiem, zobaczymy, ale zdane na pewno, 30 będzie.
5: Chodzimy do medyka i matematyka poszła bardzo dobrze. Po części dlatego, że my na rozszerzeniu chodziliśmy, ale proste zadania były, uważam, i będzie dobrze.
3: Tutaj ilu procent się spodziewasz?
6: No chciałabym 100 jak każdy, więc, ale wydaje mi się, że tak normalnie to 90 ileś będzie na spokojnie, więc no, czyli raz to było.
3: Czyli jak mieliście rozszerzenie z matematyki, to ta podstawowa matma to taka formalność.
6: Żeby tylko napisać i się zjawić.
7: Ja mam nadzieję na 30, nie poszło zbyt dobrze.
3: A coś, jakiś taki trudny temat się trafił?
7: Trochę według mnie trudny, ale też średnio się uczyłem na to.
3: A na jakim jesteś profilu?
7: Biolchemang.
3: No, czyli ta matematyka nie najważniejsza.
7: No, żeby zdać.
3: A jutro angielski lepiej będzie?
7: Jutro angielskim się nie stresuję zbytnio.
1: Niestety na matmie trzeba podawać konkretne odpowiedzi, nie można tak sobie lać wody. A skoro jesteśmy przy tym temacie, spółka Aqua, odpowiedzialna w Bielsku-Białej i okolicznych miejscowościach za wodociągi, ogłasza kolejne inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową. Chodzi m.in. o budowę oczyszczalni w Rybarzowicach.
8: Mariusz Jurzak, zastępca dyrektora techniczno-inwestycyjnego firma Aqua S.A. Bielsko-Biała. Inwestycja budowy oczyszczalni w Rybarzowicach w gminie Buczkowice rozpoczęła się już dosłownie miesiąc temu. Jest w fazie projektowania. bo jest to formuła zaprojektuj i wybuduj. Planowane zakończenie inwestycji to trzeci, czwarty kwartał 2029. Łączny koszt inwestycji około 100 milionów, z tego 51 milionów to ponad 5 milionów to dotacja z NFOŚiGW.
1: W Rybarzowicach powstała już kiedyś oczyszczalnia ścieków.
8: W latach 70. Była tam rzeczywiście wybudowana oczyszczalnia. W tamtych czasach rzeczywiście były problemy z technologią. No byliśmy jeszcze poza Unią oczywiście Europejską. Nie chcę używać tutaj, w jakich warunkach żeśmy żyli. I rzeczywiście wtedy budowano się wielkogabarytowe oczyszczalnie, które z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych kompletnie się rozjechały. Oczyszczalnia zaczęła się budować w latach 70. Jej zakończenie było w 1988 roku i dosłownie po 12 latach eksploatacji przy bardzo wysokich kosztach i następnie kosztach, które nas czekały związanymi z modernizacją, podjęliśmy decyzję o budowie przepompowni i z rejonu ścieki z rejonu Szczyrku i Buczkowic kierować bezpośrednio do nowo zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Bielsku Białej Komorowica. Całość tej inwestycji szacujemy na ponad 100 milionów.
1: Zastępca prezydenta Bielska Białej, Przemysław Kamiński, jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Aqua.
9: Nasza oczyszczalnia ścieków troszkę odetchnie, a to z kolei pozwoli w przyszłości przyłączać nowych mieszkańców do tejże instalacji, a także no wiadomo, że teraz mamy takie dość gwałtowne zjawiska atmosferyczne z dużymi opadami. To na pewno powoduje większe bezpieczeństwo dla naszej oczyszczalni. Po prostu jest większy zapas i bufor tej wody, którą możemy przy okazji niektórych kanałów ogólnospławnych przyjąć po prostu na oczyszczalnię ścieków. Zgodnie z nową dyrektywą spełniamy ten wymóg 98% przyłączonych budynków, natomiast wiadomo, to są te tereny, które są objęte tą aglomeracją, więc na pewno są jeszcze obszary, gdzie wymagają pewnych działań. Na pewno dzisiaj się pochwaliliśmy też tym, że uzyskaliśmy dofinansowanie do rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wapienicy i przy okazji tej rozbudowy albo modernizacji, tak byśmy powinniśmy nazwać, będzie również budowana kanalizacja sanitarna w Komorowicach, a także w Jasienicy, więc to jest też jakby istotne z punktu widzenia mieszkańców całego regionu.
1: Inwestycja budowy nowej oczyszczalni ścieków w Rybarzowicach ma znaczenie również dla Szczyrku, mówi burmistrz miasta Antoni Byrdy.
10: Początki kanalizacji w Szczyrku to wiążą się z Rybarzowicami, bo tam były transportowane ścieki ze Szczyrku, jeszcze jak były ośrodki, górniczy ośrodek narciarski, to jeszcze te wielkie rury, budowa kanalizacji w latach 60. i 70. Natomiast później zostały transportowane ścieki do Komorowic, bo powiedziano, że tak będzie lepiej, tak będzie taniej. No i możemy powiedzieć, że wracamy dziś z dalekiej wędrówki, wracamy do Rybarzowic i tam będzie docelowo ścieki ze Szczyrku oczyszczane.
1: Nowa oczyszczalnia raczej nie wpłynie na obniżenie cen.
10: Ja bym chciał, żeby ceny nie rosły, a już o obniżeniu raczej nie mówimy w tej chwili. My dążymy do jednego, żeby była ujednolicona cena wody i ścieków dla wszystkich odbiorców Aqua, a nie żeby nie było to tak jak w tej chwili. Praktycznie każda gmina ma trochę inną cenę i to jest naszym celem. Natomiast jesteśmy świadomi tego, że dziś nic nie tanieje. Ważne jest, żeby nie drożało po prostu.
1: Mówił burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy. Budowa oczyszczalni ścieków w Rybarzowicach oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Komorowicach ma zakończyć się do roku 2029. Z Rybarzowic wrócimy do Bielska Białej, gdzie po raz 31 odbędzie się Bieg Fiata. 1800 biegaczy i biegaczek przebędzie 10-kilometrową trasę, która jest niezmienna od pierwszej odsłony wydarzenia. Rozmawiam dzisiaj z dyrektorem i głównym organizatorem tego biegu.
11: Andrzej Filipiak, dyrektor 32. biegu Fiata.
3: To już 32. edycja. Czy trudno panu uwierzyć, że tak wiele razy już udało się zorganizować to wydarzenie?
11: Nic, tylko się cieszyć, że tak długo udaje nam się kontynuować ten piękny bieg w Bielsku Białej. To już 34 lata, bo 2 lata przerwy pandemicznej mieliśmy i w tym roku 32. edycja z dużym, jak co roku, zainteresowaniem uczestników.
3: Zainteresowanie jest duże, jak pan wspomniał, i też myślę, że to jest wydarzenie, które się wpisało
1: na stałe w ten kalendarz wydarzeń sportowych w mieście. Jak to wyglądało na samym początku, jak się cofniemy te 34 lata? Czy pamięta pan jeszcze ten pierwszy bieg?
11: Pamiętam doskonale. W 1993 roku udało nam się rozpocząć współpracę z ówczesnym Fiatem Autopoland, który powstał właśnie w tym roku, i pierwszy bieg to skromna ilość 189 biegaczek i biegaczy i wózkarzy. Dwóch było wtedy na mecie pierwszego biegu.
1: A w tym roku ile ma być uczestników?
11: Mamy limit 1800 uczestników. Na tą chwilę ponad 1700 jest zarejestrowanych i kilkunastu zawodników i zawodniczek na wózkach.
1: I to jest cały czas niezmiennie ta sama trasa, tak? Od samego początku?
11: Tak, trasa z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na 10 km. Start pod bramą Del Invest Park przy ulicy Warszawskiej i głównymi ulicami miasta z metą pod pięknym bielskim ratuszem na placu ratuszowym.
1: Czy teraz jakieś takie prace drogowe, różne tam inwestycje, remonty nie przeszkadzają w ułożeniu trasy?
11: Na szczęście nie. Trasa biegu nie ma w tym roku żadnych przeszkód remontowo-budowlanych, także spokojnie będzie przygotowana, oznakowana dla biegaczy.
1: A zdarzało się tak w poprzednich latach, że trzeba było zmienić trochę trasę?
11: Zdarzały się, ale były to drobne korekty, przeniesienie z jednej nitki na drugą. Natomiast co roku niezmiennie ta sama trasa, tej samej długości, z tym samym startem i metą od wielu, wielu lat, bo pierwsze edycje biegu kończyły się na ówczesnym stadionie BKS-u Stal przy ulicy Rychlińskiego. Ale dawno już przenieśliśmy metę na plac ratuszowy i jest tam piękna sceneria, zawodnicy są zadowoleni. Z tej lokalizacji, bliskość biura zawodów, to myślę, że jest z korzyścią dla tej imprezy.
1: Bieg rozpoczyna się 17 maja. Proszę powiedzieć, jak wcześniej już są jakieś zapytania do pana o tegoroczną edycję? Czy już na początku roku, czy może jeszcze w zeszłym roku ktoś pytał?
11: Bieg jest ugruntowaną imprezą i w kalendarzu od wielu lat. W związku z tym uczestnicy, czy też organizatorzy innych imprez biegowych pytają. Jesień to jest taki czas, kiedy buduje się kalendarz i wszyscy zainteresowani już wtedy pytają, kiedy zorganizujemy bieg, żeby zaplanować sobie czas i zarezerwować sobie czas na ten bieg.
1: Chciałem jeszcze zapytać o nagrody, bo są różne kategorie, różne klasyfikacje, w których zawodnicy są nagradzani.
11: Tych kategorii jest wiele. Najważniejsza to oczywiście klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Na trasie mamy letnią premię na 3 kilometrze. Kategorie wiekowe to ta klasyfikacja, która budzi największą rywalizację wśród poszczególnych grup wiekowych. Co 10 lat kategoria wiekowa, zarówno w kategorii kobiet, jak i mężczyzn. Oprócz tego mamy klasyfikacje dodatkowe pracowników spółki FCA Poland. Organizujemy też Mistrzostwa Polski Lekarzy w biegu na 10 km. Oczywiście nieodłączną klasyfikacją to klasyfikacja wózków w kategorii wózków sportowych i handbajków w kategorii kobiet i mężczyzn. Bieg Fiata to także zakończenie kolejnej edycji Pucharu Euroregionu Beskidy, który obejmuje w tym roku 25. PKO Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego, 16. Cieszyński Fortuna Bieg, te biegi za nami, i trzecim biegiem w tym cyklu to 32. Bieg Fiata. Najlepszych 5 biegaczy i 5 biegaczek będzie nagradzana na mecie nagrodami finansowymi za najlepszy łączny czas w tych 3 biegach.
1: Ludzie też się zgłaszają grupowo, całymi rodzinami czy firmami?
11: Tak, zdecydowanie. Wiele jest takich grup formalnych, nieformalnych. Są to kluby, stowarzyszenia, kluby biegacza. Coraz więcej, co cieszy, jest grup zorganizowanych z zakładów pracy, również jakieś grupy, które spotykają się i na co dzień, czy też często biegają, zapisują się na nasz bieg. Często są jednakowo ubrani w koszulki swoje firmowe i dodaje to kolorytu naszemu biegowi. Na uwagę zasługuje fakt, że co mnie bardzo cieszy, że coraz więcej mieszkańców Bielska-Białej bierze udział w naszym biegu. 1/3 uczestników to mieszkańcy Bielska-Białej. Podobnie cieszy coraz większy rosnący udział kobiet, bo również 1/3 uczestników to panie, które serdecznie zapraszamy do startu w biegu Fiata.
3: Czyli jest dużo uczestników spoza miasta, spoza regionu, też pewnie są jacyś z zagranicy?
11: Tak, co roku przyjeżdżają goście z zagranicy, około 10 krajów jest reprezentowanych na trasie biegu i z całej Polski. Bieg jest postrzegany już od dawna jako ważne wydarzenie w tej kategorii biegów krótszych, to znaczy na 10 kilometrów.
3: Dobrze, to jeszcze przypomnijmy na koniec, kiedy, gdzie, o której to wszystko się odbywa.
11: Biuro Zawodów rozpoczyna pracę w sobotę 16 maja od godziny 14 do 20 będą wydawane pakiety i numery startowe. Biuro Zawodów w niedzielę czynne jest od godziny 7 do godziny 9. Biuro Zawodów mieści się na sali sportowej 3 Liceum Ogólnokształcącego imieniem Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej na ulicy Bohaterów Warszawy 20. Następnie zawodnicy przewożeni są komunikacją zorganizowaną przez nas na miejsce startu. Start od bramu DL Invest Park o godzinie 10. Po zakończeniu biegu oczywiście długa dekoracja licznych kategorii i wiele nagród do rozdania na mecie biegu.
3: Mówił Andrzej Filipiak, dyrektor i główny organizator 32. biegu Fiata.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam na magazyn. Bielski Muzyk, czyli Zespół Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej, to szkoła z 80-letnią historią. Wszystko zaczęło się w latach 40., kiedy placówka była jeszcze prywatna. Obecnie absolwenci szkoły to nie tylko znani w kraju czy na świecie muzycy, ale również informatycy, prawnicy czy lekarze. O tym jubileuszu i czym szkoła może pochwalić się przez ostatnie 80 lat, rozmawiam z jej dyrektorem, Barbarą Cybulską-Kąsek.
12: Barbara Cybulska-Kąsek, jestem dyrektorem Zespołu Szkół Muzycznych Bielsko-Białej.
3: W tym roku mija 80 lat szkoły. Czuć gdzieś taką dumę z tego jubileuszu, takie przejęcie?
12: Zdecydowanie tak. Tak jak pan powiedział, duma i przejęcie i, no i taka wielka radość, bo jednak 80 lat swoje robi.
3: Dzisiaj Bielski Muzyk ma już taką swoją pozycję gdzieś w krajobrazie miasta, wśród nie tylko szkół, ale też jako taka jednostka kultury. Jak wyglądały początki szkoły?
12: Początki szkoły, czyli lata 40, 45, 46 rok, czasy powojenne, tak jak no, w większości miast, tak i w Bielsku, początki szkoły muzycznej. Początkowo była to prywatna szkoła w dość wąskim zakresie nauczania. No, wszystko działo się w budowie, ale w szybkim czasie zarówno możliwości kadrowe, jak i możliwości kształcenia w różnych specjalnościach rozwijały się bardzo dynamicznie. Oczywiście były lata bardziej aktywne i bardziej, powiedzmy, stagnacyjne, zachowawcze, ale generalnie coraz więcej specjalności przybywało w kolejnych latach i no i do dzisiaj szkoła rozwija się w wielu, wielu specjalizacjach i w wielu zakresach, bo też w początkowych latach, jeszcze na etapie szkoły prywatnej, było to nauczanie tylko muzyczne. Później wprowadzone zostały również przedmioty ogólnokształcące i też ten kształt szkoły zmieniał się przez tych 80 lat.
1: I też szkoła miała różne siedziby, nie byliście tutaj zawsze na Wyspiańskiego?
12: Tak, szkoła miała różne siedziby. Początek na ulicy Dąbrowskiego, ale zdecydowanie najwięcej emocji, najdłuższy okres czasu to szkoła przy ulicy Schodowej, gdzie no, większość absolwentów właśnie tam wykształciło się. Mało tego, później po wielu latach wróciło do szkoły też jako nauczyciele, ale ponieważ siedziba na ulicy Schodowej 4 nie do końca spełniała warunki lokalowe, też poszczególne specjalizacje rozwijały się, potrzeba było nowego lokum i stąd następne miejsce to szkoła przy placu Marcina Lutra i obecne budynki w liczbie mnogiej, nieprzypadkowo mówię, włącznie z salą koncertową przy ulicy Wyspiańskiego 5A. Także tych siedzib było rzeczywiście kilka, każda ze swoją historią.
1: I tutaj na Wyspiańskiego raczej już pozostaniecie na długi czas.
12: Na to wygląda.
1: Wspomniała Pani o tym, że niektórzy absolwenci szkoły wracają tutaj, żeby nauczać. O to też chciałem zapytać, jakie sukcesy udaje się osiągnąć absolwentom, jak wygląda później ich droga po ukończeniu tej szkoły?
12: Tak, bardzo często nasi absolwenci wracają do szkoły jako nauczyciele, pedagodzy. Natomiast również jednocześnie obok pracy pedagogicznej są aktywnymi artystami albo solistami, muzykami orkiestrowymi albo grają w rozmaitych zespołach. Natomiast zdarza się i to wcale nie rzadko, że absolwenci naszej szkoły muzycznej niekoniecznie wybierają studia muzyczne, bo mamy wśród naszych absolwentów również prawników, lekarzy, informatyków.
1: No akurat jak dzisiaj rozmawiamy, to trwają matury i to też jest taki istotny element tej szkoły, że jest ogólnokształcąca. Czy ta ogólna edukacja jest tutaj tak samo ważna jak ta muzyczna?
12: Musi być tak samo ważna, ale to też wielkie wyzwanie dla pedagogów prowadzących właśnie przedmioty ogólnokształcące, bo specyfika szkoły muzycznej polega na tym, że zajęć muzycznych jest bardzo dużo. Ale uczeń musi również w godzinach pozalekcyjnych wykonywać swoją indywidualną pracę z instrumentem. To są wielogodzinne ćwiczenia, wprawki i nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących musi mieć specyficzne podejście do ucznia w tej szkole, żeby jak najwięcej nauczyć go w czasie lekcji, mając świadomość, że po lekcjach no, może tylko delikatnie utrwalać sobie. Także duże wyzwanie dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Dzisiaj piszą matematykę również w zakresie matematyki. To, co najważniejsze, musi być wykonane na zajęciach.
1: Ale myśli Pani, że to jakoś może dobrze wpływa, że uczniowie tutaj się rozwijają muzycznie, to równocześnie wpływa na rozwój ich umysłów, że może łączą tą naukę właśnie taką ogólną, jak w zwykłej szkole i tę muzyczną?
12: No zdecydowanie tak, bo uczeń w szkole muzycznej tego typu to uczeń, który musi być dobrze zorganizowany. Zajęcia w szkole wymagają swojego czasu, ale również zajęcia pozalekcyjne, te indywidualne, wymagają niesamowitej organizacji czasu własnego. I stąd uczeń szkoły muzycznej sam sobie, w początkowych latach oczywiście przy pomocy rodziców, przy wsparciu rodziców, ale musi wytworzyć sobie swój własny system pracy i nauki.
1: Rozmawiam z dyrektor Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej Barbarą Cybulską-Kąsek. Szkoła obchodzi w tym roku szkolnym swoje 80-lecie. Za chwilę wrócimy do rozmowy o bielskim muzyku, ale nie tylko uczniowie ze szkół muzycznych dojeżdżają do swoich placówek autobusem. Miejski Zakład Komunikacyjny stawia w tym roku na misję bez emisji. Coraz więcej pojazdów to pojazdy niskoemisyjne lub zeroemisyjne, na przykład autobusy elektryczne. Zakład ogłosił przetarg na postawienie ładowarek takich pojazdów na niektórych pętlach autobusowych.
13: Kamil Młotek, specjalista do spraw polityki informacyjnej. 27 kwietnia 2026 roku Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej ogłosił przetarg na realizację nowoczesnej infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych na wybranych pętlach autobusowych w Bielsku-Białej, połączoną z kompleksową przebudową zatok autobusowych. Zamówienie będzie dotyczyło trzech pętli: osiedle Polskich Skrzydeł, osiedle Beskidzkie oraz osiedle Karpackie. Zgodnie z założeniami przetargu, pętle autobusowe przy ulicy Czesława Tańskiego oraz przy ulicy Babiogórskiej zostaną wyposażone w pojedyncze ładowarki pantografowe o mocy 420 kW każda. Z kolei na pętli osiedle Karpackie zostaną zamontowane dwa punkty ładowania pantografowego. Projekt obejmuje nie tylko instalację infrastruktury ładowania, ale również wykonanie nowych nawierzchni, montaż elementów wyposażenia i oznakowania oraz budowę nowego oświetlenia ulicznego. Prace będą postępowały etapowo. W pierwszej kolejności w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy wykonawca zrealizuje inwestycje na pętlach przy ulicy Babiogórskiej i ulicy Czesława Tańskiego. Po zakończeniu tego etapu rozpocznie się przebudowa pętli przy osiedlu Karpackim. Cała inwestycja ma zostać zakończona do 12 miesięcy od podpisania umowy.
1: Mówił Kamil Młotek, MZK. Wracamy do rozmowy z Barbarą Cybulską-Kąsek, czyli dyrektorką Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. Placówka obchodzi w tym roku swoje 80-lecie.
14: Wspomniała Pani o sali koncertowej, która jest tutaj w szkole i to jest takie miejsce, takie pomieszczenie, które chyba pozwala na też inne funkcje niż tylko szkoła. Odbywają się tu różne koncerty, wydarzenia i chyba jako jedyni w mieście możecie się pochwalić taką salą wśród szkół.
12: No na pewno, zresztą w mieście szkoła muzyczna jest jedyną szkołą muzyczną, są oczywiście placówki miejskie, które w domach kultury również prowadzą zajęcia umuzykalniające, ale jako szkoła to jedyne takie miejsce kształcące uczniów w kierunku muzycznym, a jeśli chodzi o salę, to uczniowie przygotowują się do wykonywania zawodu muzyka właśnie prezentując się na sali koncertowej, ale również sala koncertowa jest miejscem, do którego zapraszamy muzyków, artystów spoza szkoły, gdzie nasi uczniowie, nasi rodzice i mieszkańcy miasta mogą właśnie w tej sali wysłuchać wspaniałych koncertów, wydarzeń muzycznych.
14: Chociażby niedawno odbyło się tutaj wydarzenie Zadymki Jazzowej. Proszę powiedzieć mi o nagrodzie, którą w imieniu szkoły Pani odbierała w tym czasie.
12: No, nagroda jest, tak jak powiedziałam, podczas uroczystości niesamowita, ponieważ jest rodzajem docenienia i myślę podziękowania za to, co szkoła, a szkoła to przecież uczniowie i nauczyciele, daje miastu i nie tylko miastu w zakresie również muzyki jazzowej. Nasza młodzież, niezależnie od kształcenia w tak zwanym nurcie klasycznym, ma wielką potrzebę muzykowania jazzowego i ta nagroda jest właśnie dedykowana im za tą chęć i za oddolne i zainteresowanie i wykonywanie właśnie jazzu.
14: A w jaki sposób świętujecie swoje 80-lecie?
12: Świętujemy w różnorodny sposób. Oczywiście przygotowujemy się do wydarzeń finałowych, które będą miały miejsce w czerwcu, ale cały rok wspominamy również to, co działo się przez 80 lat w naszej szkole muzycznej. Przyjmujemy naszych gości, absolwentów, którzy na hasło jubileusz szkoły muzycznej nie tylko zapisywali się na owe uroczystości, ale przybywają tutaj do naszej szkoły, oglądają nowe mury, dzielą się tym, co do tej pory osiągnęli i jakie są ich wspomnienia, ale również organizujemy spotkania i koncerty z absolwentami i w najbliższy czwartek właśnie koncert muzyki dawnej zgromadzi wielu naszych absolwentów, którzy rozrzuceni po całym świecie przyjadą, żeby również celebrować to święto, święto szkoły muzycznej w zakresie muzyki dawnej.
14: Właśnie, po całym świecie też chciałem o to zapytać, bo to jest szkoła taka bardzo specyficzna, może jest ich niewiele w kraju i przyjeżdżają tutaj uczniowie nie tylko z miasta, z regionu, ale z całej Polski.
12: Tak, gdzieś renoma samego sposobu nauczania, ale również atmosfery, która tutaj istnieje według relacji właśnie absolwentów, powoduje, że wyjeżdżając w różne rejony Polski i nie tylko, potrafią nasi absolwenci mówić na tyle dobrze o szkole i na tyle zainteresować tym, co dzieje się w Bielsku, również w szkole muzycznej, że mamy wielu uczniów, którzy nie tylko z Bielska i z okolicy, ale również z odległych zakątków Polski, bo i ze Szczecinka, i z Podbiałegostoku, i spod Warszawy przybywają właśnie do Bielska i tutaj chcą się kształcić. Dzięki temu, że przy szkole działa również internet, uczniowie mogą przyjechać właśnie do Bielska i my z uśmiechem mówimy, że niemalże w pantoflach z internetu do szkoły mogą przejść na zajęcia, no a później ćwiczyć właśnie w salkach lekcyjnych.
1: Rozmawiałem z Barbarą Cybulską-Kąsek, dyrektorką Zespołu Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej. Placówka ma za sobą już 80 lat historii.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: autopromocja.
1: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15. Opoka, zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam na magazyn. Kilka tematów przed nami, m.in. nowa filia Bielskiego Centrum Psychiatrii Olszówka, która otworzyła się w Czechowicach-Dziedzicach. Nową siedzibę ma również Miejskie Centrum Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej, a niedługo do miasta zawita wyścig kolarski Kryterium Asów. Na początek jednak zapytam kilku maturzystów z Bielska-Białej, jak poszła im część z języka angielskiego.
2: Cześć, proszę was. Chcielibyście może powiedzieć parę słów o dzisiejszej maturze?
3: Bardzo chętnie.
2: Chciałbym zapytać na początku, do jakiej szkoły chodzicie i ilu procent się spodziewacie z dzisiejszego testu?
3: Szkoła Kopernik, spodziewam się 100%, bo łatwiutko.
4: Również Kopernik i no mam nadzieję na 100%, ale to będzie pewnie raczej 90 ileś. Bo może się jakiś jeden błąd gdzieś tam wkraśnie.
2: A na jakim rozszerzeniu jesteście?
4: Matematyka, fizyka i angielski. Zapomniało się przez chwilkę.
2: Okej, czyli ten angielski podstawowy raczej łatwo, tak? A jutro rozszerzenie, tak?
4: Tak, jutro rozszerzenie.
2: Tam ile będzie procent? Też 98?
4: Oby 100, ale zobaczymy. Myślę, że jeżeli 90, to też będzie dobrze.
5: Chodzę do Kopernika i z dzisiejszego testu bardzo chciałabym mieć 100%, ale wiadomo, jakieś potknięcia mogły się zdarzyć.
1: Przed maturzystami już tylko rozszerzenia. Życzymy oczywiście powodzenia na wszystkich egzaminach. A tymczasem przenosimy się do Czechowic-Dziedzic, gdzie otwarło się nowe miejsce Bielskiego Centrum Psychiatrii Olszówka. To budynek przy ulicy Kasprowicza 48. Mówi koordynatorka czechowickiego oddziału, psycholog Magdalena Falewska.
6: Zapraszamy wszystkich pacjentów, którzy doświadczają trudności w życiu psychicznym. Przede wszystkim pacjentów afektywnych, lękowych. No, wykluczenia na oddział to oczywiście trudności poznawcze i aktywne uzależnienie. Dla takich pacjentów też jest osobna oferta Bielskiego Centrum Psychiatrii, ale dzienny oddział psychiatryczny w Czechowicach to 12 tygodni intensywnej pracy podczas psychoterapii grupowej, gdzie pacjenci mogą doświadczyć żywych więzi, ale także żywych wglądów na temat przyczyn swoich trudności i objawów. Zespół leczący to psychoterapeuci, psychologowie, lekarz psychiatra, terapeuta zajęciowy i pielęgniarka.
1: W czechowickiej filii Bielskiego Centrum Psychiatrii Olszówka mieszkańcy mają dostawać taką samą pomoc jak dotychczas w Bielsku-Białej, mówi dyrektor PCP Olszówki Sabina Nowak.
7: To jest placówka, która mam nadzieję będzie służyć. Kolejne miejsce, w którym będziemy udzielać świadczeń i pomocy dla pacjentów, będzie tutaj oddział dzienny. Wszyscy tęsknieni, żeby już powstał, ponieważ rzeczywiście mieliśmy trochę perturbacji, ale wszystko szczęśliwie się skończyło. Bardzo dziękujemy zarządowi powiatu za możliwość uruchomienia tutaj placówki, bo to dzięki staraniom zostało to miejsce pozyskane. Także bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni.
1: Takie miejsce jak nowy oddział Bielskiego Centrum Psychiatrii było potrzebne już od kilku lat. Mówi o tym starosta Bielski Andrzej Płonka.
8: Proszę państwa, jesteśmy w miejscu, które tak naprawdę toczyło się wiele lat, jeżeli chodzi o to, żeby ono tu mogło być. Kiedyś tam do tyłu lat trochę udało się staraniem, no też paru lat, pozyskać pilotaż na to, że działania psychiatrii w Bielsku-Białej, czyli nasz dzisiaj szpital psychiatrii w Olszówce, mógł rozwinąć skrzydła. Chyba ze 3 lata się starali o to, żeby ten pilotaż był, a pilotaż trwa chyba 6, nie? 8. No to sobie policzcie państwo razem do kupy, co się musiało zadziać, żeby tak to miało miejsce. I o paniach dyrektor już nie będę mówił, bo tylko o panach mogę mówić. Gdyby one nie były na tym miejscu, które są, pani dyrektor i pani zastępczyni, że już nie mówić jak to dalej jest, proszę państwa, to byśmy nie poradzili temu. Pilotaż zacny, udało się faktycznie go zrobić, pani dyrektor się tak lakonicznie przemknęła, to było trochę kłopotów. Proszę państwa, to były kłopoty, które naprawdę parę razyśmy tym rzucali, do tego stopnia prowadzące, że już nie chcieliśmy tego miejsca. Już nie wiadomo, czy się da, bo to nie jest kwestia tylko budynku, któryśmy w międzyczasie zakupili i całego centrum, które tutaj się dzieje. To były też kwestie niestety później już i osobowe, które się działy i teraz jeszcze trzeba to miejsce wypełnić, żeby lekarze tutaj chcieli pracować, żebyśmy tych lekarzy przede wszystkim mieli, chcieli tutaj być, bo to się przecież wiąże z całością działania. W międzyczasie takim drugim budynkiem, który nam przekazał prezydent miasta Bielska-Białej z kolei jest w Bielsku-Białej, który też w ramach pilotażu został wyremontowany i tam się już to dzieje, co się tutaj będzie dziać. Żebyśmy mogli jednak tą naszą całą społeczność, ja chcę powiedzieć, że powiat bielski i miasto Bielsko-Biała w tej psychiatrii jest liczone razem, a więc mamy około 340 tysięcy mieszkańców. Tak na skróty mamy co robić i żeby to zabezpieczyć, to całe działania i specjalistyki, i psychiatrii, i to, że dzisiaj sam szpital już kształci kadry przyszłych lekarzy w tej dziedzinie specjalizacji, naprawdę zasługuje na uznanie i bardzo, bardzo za to dziękuję, że dzisiaj się tutaj po tych wszystkich mandrach możemy spotkać i powiedzieć, że jest to dobry dzień dla zabezpieczenia zdrowotnego dla tych mieszkańców tutaj w Czechowicach, dzielnicach i myślę okolicznych. Z jednej strony trochę nam to udrożni kolejki i to, co się dzieje dzisiaj w samej Olszówce, czyli Bielsku-Białej. A z drugiej strony, no dojazd do nas, czy tam do tego miejsca przez Bielsko i te korki, no naprawdę to była makabra. Myślę, że tutaj to się powinno wszystko w jakiś sposób już stać, jak to mówiąc, ludzkim obliczem. Czyli będzie dla tych, którzy tej pomocy potrzebują, będzie łatwiej, będzie bliżej. Nie będzie pewnie, żeby to zdrowie psychiczne, gdzie tak się już dzisiaj wszyscy opowiadają, co to jest, ile to problemów mamy, tylko nikt jakoś nie chce za bardzo pomagać. Mogło mieć tutaj to przesłanie, i to tą działalność, która wynika z wielu, wielu lat, a przecież wiemy, że to nie tylko kwestia dorosłych, ale i dzieci, które też się nam udało przecież zbudować, bo w pediatrii mamy psychiatrię dziecięcą, której przecież w Bielsku-Białej nie było. Myśmy ją dopiero rozwinęli, były poradnie i tyle. Mamy dzienną i całodobową opiekę nad dziećmi, 20 chyba 7 czy 8 łóżek, drodzy Państwo, i wszystko pełne. Więc tego chyba nie trzeba tutaj wiele mówić, jak to się dzieje i skąd te zamysły i te zakusy. Radnym dziękuję, że ten budynek mogliśmy zakupić, bo przecież bez tego by się nie udało. No zarząd pracuje i wie, że to jest ważne. Na ten temat wiele spraw u nas jest podnoszonych. Panie dyrektor, mają okazję o tym mówić na zarządach, gdzie to jest bliżej tych spraw trudnych, które trzeba rozwiązywać na co dzień, ale dopnęliśmy do tego miejsca.
1: Mówił starosta bielski Andrzej Płonka. Bielskie Centrum Psychiatrii Olszówka uruchomiło nowy oddział w Czechowicach-Dziedzicach. Wracamy do Bielska-Białej, zostajemy przy temacie nowo otwartych miejsc, ponieważ kilka tygodni temu otwarto nową siedzibę Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej. To miejsce, w którym zarówno mieszkańcy, jak i oczywiście turyści mogą dowiedzieć się, co ciekawego można zobaczyć w Bielsku-Białej i jak dotrzeć do tych interesujących miejsc. Przez ostatnie kilka tygodni MCIT nie był dostępny, ponieważ trwał remont nowej siedziby. Centrum nie przeniosło się daleko, zaledwie kilkaset metrów od dawnej lokalizacji, z Placu Ratuszowego na ulicę Ratuszową. Wejście jest od strony Placu Wojska Polskiego. Otwarcie odbyło się kilka tygodni temu. Odwiedzam dzisiaj to miejsce, połączone zresztą z kawiarnią, żeby dowiedzieć się, jak odbierają je turyści i mieszkańcy.
9: Iwona Naumowicz-Tworzańska, kierownik Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej. W Bielsku-Białej.
1: Nowa siedziba Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej. Już kilka tygodni jesteśmy po otwarciu. Proszę powiedzieć, jak to wszystko się tutaj kręci, jaki jest odbiór mieszkańców, turystów?
9: Odbiór mieszkańców i turystów jest bardzo dobry. Wszystkim się nowa siedziba nasza podoba. Bardzo podoba także nam się, dlatego że jest większa przestrzeń, mamy bogatszą ofertę materiałów promocyjnych, bogatszą ofertę gadżetów odnośnie Bielska-Białej. Większość z tych rzeczy, które Pan tutaj widzi, są to produkty naszych lokalnych producentów. Natomiast mamy też rzeczy dedykowane stricte pod Polską Stolicą Kultury i są to koszulki ze wzorami naszych lokalnych artystów, są to magnesy, przepiękne kubki. Wszystko są to produkty robione tutaj u nas w Bielsku. No i oczywiście taka nowość, jesteśmy chyba jedyną informacją taką w Polsce, która ma także w swojej siedzibie kawiarnię. Serwujemy przepyszną kawę, jedyną taką w Bielsku, pyszne ciastka, przepiękny wnętrzu zabytkowej kamienicy.
1: Ta kawiarnia tutaj działa tak trochę osobno, trochę wspólnie. Click on Cafe, proszę powiedzieć, skąd ta nazwa, co to oznacza?
9: Click on to była kiedyś taka osoba, która chodziła i obwieszczała pewne rzeczy. Więc takie nawiązanie do starej tradycji i taka nazwa dość niezwykła, ale się przyjęła. Funkcjonuje już w mieście, już słyszałam parę razy, że ktoś tam mówi, idzie do Clickona, albo jestem w Clickonie, spotkajmy się tutaj. Także myślę, że nazwa jak najbardziej trafiona. i funkcjonujemy razem. Click on Cafe funkcjonuje w ramach Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej i uważamy, że póki co był to pomysł bardzo trafiony.
1: I chyba sama lokalizacja też jest bardziej dogodna.
9: Lokalizacja przy Placu Wojska Polskiego myślę, że jest jeszcze lepsza niż przy ratuszu. Mamy tę siedzibę tuż przy trzech fantastycznych figurkach bajkowych, przy Don Pedro, Kucharzu i Smoku. Także jesteśmy na trasie w zasadzie każdego turysty.
1: A co z tamtą dawną siedzibą? Co tam się teraz dzieje?
9: Bardzo bym chciała panu odpowiedzieć na to pytanie, ale to już jest chyba tajemnica ZGM-u, bo ja niestety nie znam odpowiedzi na to pytanie.
1: Czyli tam już wszystko się przeniosło tutaj na ulicę Ratuszową. Jeszcze chciałem tylko zapytać, czy w związku z Polską Stolicą Kultury widzicie jakiś może większy ruch turystyczny? Może nie ma jeszcze takich statystyk, bo pewnie będą podsumowania pod koniec roku, ale z takich obserwacji naocznych.
9: Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że przez te parę tygodni, jak tutaj działamy, ruch jest dużo większy. Być może jest to na początek zainteresowanie mieszkańców nową siedzibą, bo rzeczywiście jest ona przepiękna. Natomiast też widzimy zainteresowanie turystów, którzy akurat nie mają takiej wiedzy, a mimo wszystko ten ruch jest większy.
1: Mówiła Iwona Naumowicz-Stworzańska, dyrektor Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej. Niedługo do miasta z pewnością przyjedzie sporo gości, ponieważ do Bielska-Białej zawita wyścig kolarski Kryterium Asów. Zbliża się już 50. edycja tego sportowego wydarzenia, które podzielone na etapy zawita również na Podbeskidzie.
10: Nazywam się Bogdan Szczygiel, jestem organizatorem 50. wyścigu Kryterium Asów.
1: Jakby mógł pan wyjaśnić, co to jest za wyścig tak dla niewtajemniczonych?
10: Wyścig się narodził w 1954 roku i do tego momentu trwa z różnymi przerwami, ale od 5 lat jest wyścigiem już wpisanym w kalendarz UCI, czyli do Światowej Federacji Kolarskiej, i mamy taki poziom wyższy, zjeżdżają się do nas kolarze praktycznie z całego świata.
1: Jak to ma wyglądać w tym roku z okazji tego, że to jest 50. edycja? Coś wyjątkowego się szykuje?
10: No tak jak powiedziałem, jest to 5-etapowy wyścig, no, ale my zmierzamy do właśnie tu z Katowic, z Pszczyny, zmierzamy do etapu, który się nazywa Laguna Beskidów. Będzie to etap królewski, będzie liczył 134 km. Zaczyna się w Zarzeczu, a meta jest w Wilkowicach. Będą szły rundy przez Kocierz, 3 rundy przez Kocierz. Na Kocierzy będzie górska premia i później na Zaporze będzie lotny finisz. I meta w Wilkowicach. I to, tak jak powiedziałem, ma 134 km.
1: Też jeden etap ma zawitać do Bielska-Białej, do Jaworza?
10: Tak. I później w sobotę mamy etap tego, że następny wyścigu, czyli 4. etap. I będzie start w Bielsku-Białej. Etap liczy 159 km. Start w Bielsku przy hali Bobosiru i to będzie etap Bielsko-Biała z rundami przez Jaworze. W Jaworzu będzie usytuowany lotny finisz i będziemy przejeżdżać tak przez 7 razy.
1: Czyli jakieś utrudnienia dla kierowców się tutaj szykują?
10: No nie, no mam nadzieję, że kierowcy się będą cieszyć z tego, że będą mogli kibicować, ale to będzie bardziej tak jak co roku, sprawnie policja nam to wszystko tam zabezpiecza, w związku z tym będą to utrudnienia takie chwilowe tylko, tak co raz na 40 minut będzie droga zamykana na 10 minut. Także pół godziny będzie można jeździć. Prosiłbym, żebyście zmierzali w kierunku jazdy kolarzy. Nie pod prąd, tylko w kierunku jazdy kolarzy. Mogę tylko przeprosić, no mam nadzieję, że to nie są utrudnienia, że to jest przyjemność obejrzenia kolarzy z całego świata, no ale mogą być ludzie niezadowoleni, to za te utrudnienia przepraszam, ale mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku, będzie wyścig przeprowadzony bezpiecznie.
1: Jak dużo zawodników ma wziąć udział?
10: Na daną chwilę jest zgłoszonych 136 kolarzy. Mamy jeszcze tydzień do wyścigu, w związku z tym czekamy jeszcze na zgłoszenia. Duży mamy na daną chwilę 23.
1: Mówił Bogdan Szczygieł, organizator 50. wyścigu kolarskiego Kryterium Asów. W tym roku pośród 5 etapów wyścigu kolarze zawitają również do Pszczyny i na Podbeskidzie. Etap w Zarzeczu i Wilkowicach odbędzie się 7 maja, a etap w Bielsku-Białej i Jaworzu 9.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski przy mikrofonie. Bielsko-Biała to w tym roku polska stolica kultury. Nie zabraknie wydarzeń kulturalnych przez cały rok. Jednym z nich jest już 31. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej. To wydarzenie organizowane przez Teatr Lalek Bania Luka, mówi dyrektor teatru Jacek Popławski.
11: 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej. W 1966 roku Jerzy Zicman powołał do życia wydarzenie. I kto by pomyślał, że 60 lat później nadal ono będzie funkcjonować i nadal będzie spełniać tę rolę, którą w jego zamyśle, jego kontynuatorów miało spełniać, czyli bycie takim centrum, hubem dla ogólnoświatowej twórczości teatru lalek, teatrów ożywionej formy, przedmiotu, animacji. Festiwal nie skostniał, festiwal rozwija się, cały czas jego celem było bycie w awangardzie, obserwowanie środowiska, zapraszanie i prezentowanie tego, co jest najciekawsze, tego, co jest najnowsze. Szczególnie w naszym polu widzenia są teatry i spektakle, których jeszcze nie było w Polsce. Tak, żeby tutaj w ciągu tych kilku festiwalowych dni dać szansę mieszkańcom oczywiście przede wszystkim, ale i wszystkim przyjezdnym, wszystkim zainteresowanym wzięcia udziału, zobaczenia jak największej liczby przedstawień, których obejrzenie w życiu zajęłoby im bardzo dużo czasu. Musieliby zwiedzić bardzo dużo miejsc, wydać niesamowite ilości pieniędzy, a u nas to wszystko jest. Festiwal przez długi czas pełnił rolę takiego pomostu ponad żelazną kurtyną. Kiedy tutaj panował komunizm i cała Polska była szaro-bura, w Bielsku-Białej spotykały się teatry z całego świata, Stany Zjednoczone, Japonia, Wietnam i tak dalej. Można by mnożyć, naprawdę każdy zakątek świata tutaj był obecny. Wojny się pokończyły, ale wojny nadal trwają. Różne konflikty, różne podziały na świecie istnieją, natomiast my pokazujemy sztukę teatru lalek, kulturę różnych krajów. Jesteśmy zdania i stoimy na stanowisku, że kultura łączy. Kultura, póki istnieje dialog kulturalny, póty mogą istnieć dialogi polityczne, póty mogą ludzie się poznawać, mogą się widzieć, nie bać się siebie, tylko mogą się poznawać i rozumieć i być ze sobą w kontakcie. Sztuka teatru lalek jakby przelatuje ponad znaczeniami intelektualnymi tylko. Teatr dramatyczny opiera się na słowie i tym słowem przede wszystkim porozumiewa się aktor z widownią. Teatr lalek, teatr formy rozpoczyna od słowa, ale idzie dalej. Idzie w stronę metafory, idzie w stronę uniwersalizmu, tego, żebyśmy bardziej emocjami, tego, co jest w nas najgłębsze, mogli przeżywać sztukę teatru. I dzięki temu teatr formy jest uniwersalny, jest międzynarodowy, nie dotyczą go granice. Jest to moje też doświadczenie od dzieciństwa. Ja urodzony w rodzinie lalkarskiej, od urodzenia brałem udział w festiwalu lalkarskim. Tutaj mi nigdy nie przeszkadzało to, że nie rozumiem słów. Ja oglądałem swoje własne przedstawienia. To było dla mnie niesamowite przeżycie. Myślę, że w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, z jednej strony kultury obrazkowej, z drugiej strony pewnego skrótu, teatr formy, światowy teatr formy, teatr lalek, teatr przedmiotu, ma przed sobą coraz ważniejsze zadanie i dlatego to zadanie, które my mamy wpisane w statut, przypomnę, że Teatr Lalek Bania Luka jako jedno ze swoich działań statutowych, co jest w ogóle ewenementem, nie zdarza się to w kraju raczej, ma wpisaną organizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej. Podkreślam to tym bardziej, bo świadczy to o tym, że zarówno organizator, jak i dyrektorzy poprzedni uznali, że to jest tak wartościowe i tak podatne na zmiany finansowe, polityczne, że trzeba zabezpieczyć. Trzeba zadbać o to dobro, które jest, które było, tą tradycję, ale zabezpieczyć festiwal na przyszłość. I dlatego wykonano wysiłek i wpisano to jako jedno z działań statutowych. Na szczęście to nie jest tak, że my musimy robić ten festiwal, my go chcemy bardzo robić i to już będzie 31. edycja. Wydaje się, że ona jest szybciej niż powinna być, ale to dlatego, że poprzednia była w październiku. Zrobiliśmy eksperyment i dlatego mamy półtorej roku po poprzedniej już kolejną. Wróciliśmy na maj i myślę, że tak już zostanie. Jednak tradycji musi stać się zadość i wiosna zaczyna się w Banialuce. Przed nami 6 dni, od 15 do 20 maja. Będziemy gościć 11 teatrów, 11 spektakli zagranicznych z 12 krajów świata, jeden teatr polski, czyli 12 teatrów będzie brało udział w konkursie, ponieważ w tym roku festiwal ma formę konkursu, będzie wręczone Grand Prix, mamy nadzieję. Oceniać spektakle będzie 5-osobowe jury profesjonalne, 3-osobowe jury młodych krytyków. Swoją nagrodę wręczy Związek Artystów Scen Polskich ZASP Stowarzyszenie oraz Polski Ośrodek Lalkarski Polunima. Tych 12 spektakli weźmie udział konkursie. Oprócz tego Teatr Bania Luka zaprezentuje swoje dwa spektakle, cztery pokazy studenckie studentów z Akademii Teatralnej w Białymstoku, Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, z Ukrainy, z Wyższej Szkoły Aktorskiej oraz ze Słowacji, z Bratysławy też studenci. Cztery pokazy studenckie. Będą do tego warsztaty, będzie Uniwersytet Lalek, wystawa plakatów, rozproszona wystawa, nie w jednym miejscu, ale tam, gdzie będą wydarzenia, tam będzie można też popatrzeć na stare, klasyczne plakaty, które towarzyszyły festiwalowi. Naliczyliśmy, że ogólnie to będzie około 40 wydarzeń w ciągu tych 6 dni.
1: Oczywiście tak duże wydarzenie nie odbyłoby się bez potrzebnych środków finansowych.
11: Środki dało miasto Bielsko-Biała, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Teatr oraz Województwo Śląskie. Będziemy współpracować z Ars Cameralis Silesie Superioris.
1: Dodatkowego waloru do festiwalu dodaje fakt, że miasto jest w tym roku polską stolicą kultury.
11: No właśnie, koincydencja dwóch co najmniej spraw. Po pierwsze jest to 60-lecie festiwalu, jest to jeden z najstarszych festiwali tego typu. Z drugiej strony polska stolica kultury, Bielsko-Biała, pierwsza polska stolica kultury. Bardzo cieszymy się, że ten tytuł Bielsko-Białej przypadł wtedy, kiedy my mamy festiwal. Nie musieliśmy przekładać edycji, tylko tak jak jest w 26 roku zaplanowane, akurat możemy wykorzystać ten tytuł do tego, żeby bardziej wzmocnić siłę festiwalu, żeby zaprosić Państwa na większą liczbę wydarzeń, żeby troszeczkę zmienić akcent w tym roku w festiwalu, o czym ja powiem troszeczkę później. Na razie powiem jeszcze tak. 12 krajów. Litwa, Norwegia i Francja to jest koprodukcja, Szkocja, Niemcy, Niderlandy, Szwajcaria, Izrael, USA i Japonia. Kolejna koprodukcja, Belgia, Słowenia. Francuskie spektakle plenerowe i do tego polskie spektakle. Teatr Lalek, Teatr Formy ma to do siebie, że łącząc wszystkie możliwe formy sztuki, też musi podejść do tego, żeby te wszystkie formy sztuki były jak najlepiej zaprezentowane.

0: ogóle premiera ich obecności w Polsce. 9 spektakli to będą spektakle premierowe, które jeszcze nigdy nie były grane w Polsce. Niektóre są bardzo świeże, niektóre są już grane od wielu lat, ale jakoś tak się zdarzyło, że no, mijały się te ścieżki, coś się nie udawało, coś nie wyszło i ci artyści nie mogli być w Polsce zaprezentowani. Bardzo cieszę się, że cały czas jeszcze potrafimy dotrzeć, potrafimy odnaleźć te perełki i móc zaprezentować u nas.
1: Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej odbędzie się w kilku miejscach w Bielsku-Białej, mówi Justyna Kudelska, koordynatorka festiwalu.
2: Festiwal oprócz okazji do współpracy międzynarodowej rozwija oczywiście też współpracę lokalną tutaj na naszym podwórku bielskim. Współpracujemy z Teatrem Polskim w zakresie wynajmu 2 scen, z czego jednego dnia korzystamy, w zasadzie 2, licząc montaż ze sceny dużej, natomiast scenę małą mamy do dyspozycji przez cały czas trwania festiwalu i tam te spektakle się odbywają też zazwyczaj podwójnie, to są spektakle poranne. Współpracujemy również z Książnicą Beskidzką w ramach cyklu Uniwersytet Lalek, o którym powie Monika Jabłonowska, z Galerią Bielską BWA w zakresie warsztatów. W tym roku mamy warsztaty zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych i seniorów, jak również warsztaty plenerowe. W Domu Kultury imienia Wiktorii Kubisz z kolei będą się odbywały warsztaty pedagogiczno-teatralne po spektaklach. Współpracujemy także z Muzeum Historycznym, Bielskim Centrum Kultury oraz szeregiem firm zewnętrznych, tutaj korzystając z zaplecza technicznego, które, jak się można domyślać, szczególnie przy organizacji spektakli plenerowych, jest ogromne, dlatego sami byśmy sobie z tym nie poradzili i są nam tutaj potrzebne do tego firmy. To są też zazwyczaj firmy sprawdzone, więc w zasadzie ta sieć festiwalowa sięga dość szeroko i też, co nas cieszy, ona się powtarza. Podobnie jest, jeżeli chodzi o wolontariat. Rozwijamy gałąź wolontariatu tutaj bardzo owocnie przy festiwalu i tutaj też mamy osoby, które wracają do nas, były na poprzednich edycjach i pojawiają się znowu. Mogą zobaczyć festiwal od kuchni, natomiast my możemy tutaj podzielić się naszym doświadczeniem i jest to, myślę, obustronnie bardzo cenne dla każdego.
1: Patrycja Bożek z działu promocji Bania Luki mówi o wydarzeniu, które odbędzie się jeszcze przed samym festiwalem.
3: Festiwal zapowiada się bardzo różnorodnie i zobaczymy spektakle z całego świata. Dla naszych widzów i wszystkich gości, którzy tak samo jak my nie mogą się doczekać festiwalowych wrażeń, zapraszamy na popołudnie w Galerii Gemini Park już w najbliższą sobotę, czyli 9 maja na 15:30. Do 19:30 będziemy działać tam prężnie. Nasi aktorzy zaprezentują różne działania performatywne, będą animować lalki, na pewno też będą chodzić na szczudłach, więc będzie ciekawie. Do swoich działań zaprosiliśmy również Teatr Akt, który zaprezentuje paradę, spektakl Jak ryba w wodzie, więc na pewno wspólnie razem popłyniemy w tym spektaklu. Będą to wyraźne formy, piękne kostiumy oparte na ruchu działania. Dla najmłodszych przygotowaliśmy strefę kreatywną, w której razem z naszymi rzemieślnikami teatralnymi będą mogli wykonać samodzielnie przypinki według własnych projektów. Cokolwiek sobie narysują, będą mogli oczywiście z tego zrobić swoją własną personalizowaną przypinkę i nosić ją dumnie oczywiście po Galerii Gemini, ale nie tylko, bo przypinki będą dla Państwa. I mam nadzieję, że zobaczymy się na całym festiwalu, jak i na dniu promocyjnym.
1: Takie wydarzenie jak Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej wymaga sporej organizacji. Mówi o tym Wojciech Dominiak, zastępca dyrektora teatru do spraw administracyjnych.
4: Żeby nam wszystkim ten odbiór i sztuka służyła jak najpełniej, abyśmy ją mogli przeżyć i żeby nas poruszyła, przygotowaliśmy i tutaj prosimy Państwa również o informowanie szereg różnych komunikatów, które będą wpływały na organizację naszej codzienności. Dwa wydarzenia plenerowe, 15 maja plac Bolesława Chrobrego i 16 maja spektakl Cinematic of Fluids. To są dwa duże wydarzenia i w tym celu wydarzenia, które odbędą się między godziną 21 a 22:30. W tym celu, aby zapewnić największy komfort, zostaną wprowadzone utrudnienia w poruszaniu się po mieście w zakresie dostępności ulic, przejezdności dla ruchu kołowego. I tak oto w godzinach od 19 do zakończenia spektaklu

0: 15 maja zamknięta dla ruchu kołowego zostanie ulica Wzgórze od skrzyżowania ulicy 3 maja wzdłuż placu Bolesława Chrobrego. Utrudnienia te są podyktowane przede wszystkim bezpieczeństwem, ale także komfortem, komfortem uczestników, komfortem aktorów. Drugie wydarzenie, spektakl plenerowy planowany na 16 maja, również w godzinach między 21 a 22, około 22.30. Tutaj tych spraw organizacyjnych jest zdecydowanie więcej. I tak oto od 12 maja już systematycznie będziemy wyłączać powierzchnię dostępną i użytkowaną jako parking miejski, tak aby 14, 15 i 16 maja ona była całkowicie dostępna już dla ekip technicznych, przygotowujących spektakl, przygotowujących montaż. Również w tym celu w dniu wydarzenia, czyli 16 maja, w godzinach od 18 do 22.30, 23 do zakończenia spektaklu, zostanie zamknięta dla ruchu kołowego ulica Władysława Broniewskiego na odcinku od ulicy PCK od ronda do wjazdu w osiedle w ulicy Milusińskich, co jest również bardzo ważne ze względu na charakter spektaklu. Ten spektakl będzie odgrywany na pełnej wysokości. W dniach 15 i 16 maja w strefie wydarzenia będzie obowiązywał całkowity zakaz poruszania się bezzałogowymi statkami powietrznymi. To jest bardzo ważny wymóg związany z bezpieczeństwem aktorów i z bezpieczeństwem i komfortem nas wszystkich.
1: Mówił Wojciech Dominiak, zastępca dyrektora Teatru Lalek Banja-Luka w Bielsku-Białej. Od 15 do 20 maja w mieście odbędzie się 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej.
2: To jest tydzień! To jest tydzień! Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski przy mikrofonie. Zapraszam serdecznie na magazyn. To kolejny dzień matur, tym razem rozszerzenie z angielskiego. Wybrałem się ponownie na ulicę, żeby zapytać bielskich maturzystów, jak poszła im ta część egzaminu dojrzałości.
3: Z czego dzisiaj pisaliście w ogóle?
4: Rozszerzony angielski.
3: I co, do jakiej szkoły? Jakie procenty będą?
4: Do ZSIM, numer 3 technikum. Wydaje mi się, że będzie powyżej 90.
3: A tutaj też tak pozytywnie reszta?
5: Tak, raczej na spokojnie, tak 70-80 powinno być.
6: Stabilnie, 90 musi być.
3: Jakieś rozszerzenia jeszcze przed wami?
4: Geografia.
7: Tutaj do liceum Reja ogólnokształcącego, no i dzisiaj rozszerzony angielski.
3: Myślicie, że ile procent będzie?
7: 90.
8: 80.
3: Czyli ale i tak dobrze.
8: Tak.
7: Fajny, naprawdę fajny, nietrudne. Strasznie fajne tematy artykułu i eseju, także naprawdę fajne.
3: A poprzednie dni, polski, matma, angielski, podstawowy, jak to poszło?
7: Dla mnie matematyka dość trudna, z uwagi na to, że nie rozszerzam jej. Polski też, polski w porządku, tak w sam raz. A angielski podstawowy, no to bardzo łatwe.
8: U mnie podobnie.
3: Jakieś rozszerzenia jeszcze przed wami?
8: Jedynie 15 geografia.
7: Koniec.
3: Dobra, dzięki.
7: Dzięki bardzo, cześć.
1: Wybierzemy się teraz do Pszczyny, gdzie starosta pszczyński Grzegorz Wanot podpisał umowę z wojewodą śląskim Markiem Wójcikiem na dofinansowanie przebudowy ulicy Pszczyńskiej w Woli. Mówi wojewoda Marek Wójcik.
9: Szanowni Państwo, dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wspieramy drogi gminne i powiatowe. To są środki, które są przekazywane samorządom i dofinansowujemy prace na drogach w 50%. To są bądź budowy, rozbudowy, przebudowy, remonty dróg powiatowych i gminnych. W tym roku jednym z zadań wybranych do dofinansowania jest właśnie przebudowa ulicy Pszczyńskiej w Woli w gminie Miedźna. To jest ważne zadanie, dlatego że to ulica Pszczyńska jest właściwie taką jedną z najważniejszych dróg w Woli. W ramach zadania, którego wartość wynosi 11 milionów złotych, dofinansowanie z budżetu państwa to będzie kwota ponad 5 milionów złotych i w ramach tego zadania zostanie wykonana jezdnia, natomiast oprócz tego zostanie wybudowany chodnik, oświetlenie, do tego przejścia dla pieszych, przebudowane zostaną skrzyżowania i wyznaczone miejsca postojowe. Oczywiście w ramach zadania zostanie wykonana również kanalizacja na tym odcinku, więc myślę, że to na pewno te prace będą takimi pracami na wysokim poziomie, dlatego że staramy się dofinansowywać tylko takie drogi, które pozwalają z jednej strony rozwiązywać problemy komunikacyjne, poprawiać jakość tych dróg, ale także być drogami dobrej jakości, bezpiecznymi dla użytkowników, właśnie z oświetleniami, z chodnikami, po to, żeby to bezpieczeństwo w ruchu drogowym również dla niechronionych użytkowników drogi zapewnić. Ta droga jest bardzo ważna, dlatego że po pierwsze jest w centrum miejscowości, ale także jest drogą, która łączy powiat pszczyński z powiatem biurusko-lędzińskim. Otwiera również wolę na tereny inwestycyjne, dlatego że to jest droga, która jest skomunikowana z węzłem drogi ekspresowej S1, w związku z czym liczymy na to wspólnie z panem starostą, że również tutaj budowa tej drogi pozwoli na podniesienie atrakcyjności gospodarczej również terenu.
1: O tym, jak ważna jest ta inwestycja, mówi starosta pszczyński Grzegorz Wanot.
10: Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować za współpracę, bo to już kolejna droga, którą będziemy wspólnie dzięki rządowemu programowi przebudowywać. W ubiegłym roku podpisywaliśmy umowę na ulicę Świętego Jana Pawła II w Studzienicach. Te roboty się już rozpoczęły, budowa trwa. Ulica Pszczyńska, tak jak pan wojewoda już podkreślał, to bardzo ważny element komunikacji na terenie powiatu. Chcemy poprawić tam bezpieczeństwo. Odcinek prawie 2,5 kilometra łączący właśnie gminę Miedźna z jednej strony z gminą Pszczyna, z drugiej strony z powiatem bieruńsko-lędzińskim. Na tym odcinku od ulicy Kopalnianej do ulicy Oświęcimskiej nie tylko wymienimy nawierzchnię, ale wybudujemy również ścieżkę, ciąg pieszo-rowerowy, wzmocnimy podbudowę oraz przebudujemy całe sieci, instalacje, oświetlenie. Poprawimy przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ta droga już czekała bardzo długo na remont, więc na pewno nie tylko poprawi się bezpieczeństwo, ale również komfort dla użytkowników. Myślę, że do 3 miesięcy zaczniemy. Jesteśmy już w trakcie przetargu. Do 22 maja musimy wybrać wykonawcę. Wiadomo, że jeszcze jakiś okres później na przygotowanie organizacji ruchu i myślę, że za 3 miesiące wykonawca będzie już na budowie, a kończymy w październiku 2027. Przynajmniej takie mamy marzenia. W ramach tej współpracy pozyskaliśmy pieniądze z rządowego programu, ale oprócz tego musimy podkreślić też tutaj wkład gminy Miedźna, która wspólnie z powiatem pszczyńskim współfinansuje to zadanie. Podzieliliśmy się po połowie, także prawie po 3 miliony. Każdy z samorządów będzie tutaj do tej inwestycji dokładał. Gmina Miedźna, powiat pszczyński i ponad 5 milionów w ramach montażu finansowego z rządowego funduszu.
1: Mówił starosta pszczyński Grzegorz Wanot. A teraz przeniesiemy się do Jaworza. Już niedługo w Jaworzu 6. edycja Jaworzyńskiego Festiwalu Młodzieży. Tym razem impreza będzie połączona z wydarzeniem dla tych młodszych mieszkańców z okazji Dnia Dziecka. Wszystko dzieje się 31 maja. Rozmawiam dzisiaj z przewodniczącym Rady Gminy Jaworze, która to jest m.in. odpowiedzialna za organizację całego wydarzenia.
11: Dzień dobry, jestem Marcel Krzemień, przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze.
1: Młodzieżowa Rada Gminy, co robi taka instytucja, że tak powiem, czym się zajmujecie jako Młodzieżowa Rada?
11: Młodzieżowa Rada Gminy jest ciałem doradczym Urzędu Gminy Jaworze, pod którym działa. Obecnie jest to już 6. kadencja, która trwa 3 lata. Poprzednie kadencje trwały 2 lata.
1: 6. kadencja, czyli w sumie stosunkowo od niedawna jest coś takiego w Jaworzu.
11: No można powiedzieć, pomysłodawcą całego pomysłu był wójt gminy świętej pamięci już Radosław Ostałkiewicz, który pomagał i zawsze wspierał nas poprzednie kadencje w tym pomyśle, więc za jego czasów było to zakładane i dlatego też jest to dopiero 6. kadencja.
1: Również 6., tak jak 6. kadencja Młodzieżowej Rady Gminy. 6. raz Jaworzyński Festiwal Młodzieży. Powiedz nam, co w tym roku będzie się działo. To jest też połączone równocześnie z inną imprezą skierowaną do tych młodszych mieszkańców.
11: Tym razem po raz pierwszy u nas festiwal łączymy z wydarzeniem Majówki Jaworzańskiej oraz baśniowym Dniem Dziecka, czyli na amfiteatrze 30 i 31 maja będzie się działo, ponieważ 30 maja odbywa się coroczna majówka, a 31 maja odbywa się Dzień Dziecka, na którym od rana są różne atrakcje dla młodych mieszkańców. A w późniejszym czasie, bo o godzinie 18.30 występuje Support, czyli nasz lokalny zespół Runway Band, po którym na scenę wchodzi Shafter, który jest w tym roku headlinerem naszego wydarzenia.
3: Właśnie, w zeszłym roku, tak, było BSK, teraz Shafter. Powiedz, jak się załatwia taką gwiazdę, żeby przyjechała tutaj do Jaworza?
11: Młodzieżowa Rada Gminy, kiedy pada tylko pomysł organizacji festiwalu, bierze udział w budżecie obywatelskim, zgłaszając projekt na Festiwal Młodzieży. Poza tym nasza Rada co roku dostaje z gminy przydzielany budżet, który również pomaga nam w tym, żeby ten festiwal zorganizować, oraz w tym roku po raz pierwszy dostaliśmy patronat ze Starostwa Powiatowego, który tak naprawdę sprawił, że możemy taką gwiazdę do Jaworza zaprosić.
3: To przypomnijmy jeszcze, kiedy, gdzie to wszystko się odbywa.
11: Odbywa się to 31 maja na Jaworzańskim Amfiteatrze i główny koncert odbywa się o godzinie 20.
3: I też, co ważne, wstęp wolny.
11: Tak, wstęp jest kompletnie darmowy, ponieważ jest to wydarzenie otwarte, tak jak wydarzenia wszystkie, które odbywają się na amfiteatrze.
1: Mówił Marcel Krzemień, przewodniczący Rady Gminy Jaworze. Rada jest odpowiedzialna za organizację 6. edycji Jaworzańskiego Festiwalu Młodzieży. Z Jaworza wrócimy do Bielska Białej, gdzie trwają przygotowania do kolejnej edycji rowerowego Pucharu Reksia.
12: Dzień dobry, Barbara Ilewicz, prezes klubu sportowego Life, organizatorka 6. rowerowego Pucharu Reksia.
3: Ten narciarski Puchar Reksia już za nami. Jak tam ta impreza się potoczyła? Jak to się udało w nowej lokalizacji?
12: Tak, jesteśmy już po imprezie i można powiedzieć, że była to bardzo, bardzo udana impreza. Złoty Groń i gmina Istebna oczekują na Reksia w przyszłym roku, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
3: A przed nami teraz nie narciarski, a rowerowy Puchar Reksia. Jak to ma wyglądać w tym roku?
12: Tak jak w zeszłym roku, planujemy zorganizowanie 6. edycji rowerowego Pucharu Reksia pod Stokiem Dębowiec w takiej samej formule, jak była w zeszłym roku, czyli będzie tor przeszkód wybudowany, oczywiście dopasowany do umiejętności poszczególnych grup wiekowych.
3: Tor przeszkód podobny jak w zeszłym roku, czy może jakieś większe utrudnienia?
12: Myślę, że będzie jakaś modyfikacja toru przeszkód, aby nie było powtórki z zeszłego roku, ale zapewne będzie do przejechania dla każdego uczestnika.
3: Kto może wziąć udział, kto może się zgłosić?
12: Na rowerowy Puchar Reksia może się oczywiście zgłosić każdy kolarz, rowerzysta, tak to nazwijmy, który urodził się w 2022 roku. Jest to grupa najmłodszych kolarzy, 2022 i młodsi. Natomiast najstarsza grupa wiekowa to jest rocznik 2015-2014. I zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tej fajnej imprezie.
3: Czyli tutaj uczestnicy będą podzieleni na grupy wiekowe. A jak wyglądają zapisy? Kiedy one się odbywają? W jakiej formie?
12: Tak, uczestnicy będą podzieleni na grupy wiekowe, co dwa roczniki. Zresztą wszystko jest w regulaminie, który jest na stronie Pucharu Reksia. Natomiast zapisy już ruszyły, więc internetowo, tak jak w zeszłym roku, bardzo prosimy o zapisywanie się, bo widzę, że tam się dużo dzieje na tej stronie, także oby nie było później smutku, że nie można się zapisać, bo planujemy dopuszczenie 300 zawodników, tak jak w poprzednich edycjach.
3: Jakie nagrody, co można wygrać?
12: No, jesteśmy w trakcie zdobywania, pozyskiwania sponsorów. Jak co roku jest tych nagród sporo, no oczywiście taką nagrodą, o którą każdy walczy, chce dostać, jest to leżak z Reksiem. Zapewniam tutaj, że leżaki w tym roku również będą. Przypomnę jeszcze tylko, że impreza odbędzie się 6 i 7 czerwca, 6 od godziny 14.30 do 17.00. Będzie możliwość odbierania pakietów startowych i numerów i próbnych przejazdów po torze przeszkód. Także zapraszamy serdecznie już 6 czerwca na trening, tak to nazwijmy, i 7 oczywiście już na główną imprezę.
1: Mówiła Barbara Ilewicz z klubu sportowego Life, organizatorka rowerowego Pucharu Reksia.
3: Sport to zdrowie, o zdrowie dbają również lekarze, między innymi w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku Białej. Dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy szpital podpisał umowę na sprzęt dla oddziału kardiologii, mówi rzecznik prasowa szpitala Anna Szafrańska.
13: Nasza placówka podpisała umowę z Ministerstwem Zdrowia na pozyskanie ponad 11 milionów złotych netto dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Te pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie oddziału kardiologicznego oraz pracowni elektrofizjologii i elektroterapii serca. projekt pod nazwą Rozwój i modernizacja infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziału kardiologicznego realizowany jest w ramach komponentu D – efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 12 milionów złotych brutto, z czego ponad 1 milion stanowi wkład własny Szpitala Wojewódzkiego. Jak podkreślił Łukasz Matlakiewicz, zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych naszej placówki, zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zostanie sfinalizowany jeszcze w tym roku. Doktor nauk medycznych Wojciech Jaszczurowski, ordynator oddziału kardiologicznego Szpitala Wojewódzkiego, podkreślił, że z pieniędzy KPO zostanie zakupiony między innymi nowy aparat RTG z ramieniem C oraz echokardiograf z opcją echa przezprzełykowego i wewnątrzsercowego. Ordynator dodał, że kupimy również nowe monitory do ciągłej, nieinwazyjnej oceny parametrów hemodynamicznych pacjentów. Te urządzenia umożliwią skuteczne monitorowanie chorych w stanie krytycznym na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej, co znacząco ułatwi podejmowanie decyzji w złożonych sytuacjach klinicznych, no i oczywiście prowadzenie terapii. Szpital Wojewódzki kupi również nowy przenośny ultrasonograf, który pozwoli na szybkie i bezpieczne kaniulowanie naczyń żylnych i tętniczych u leczonych pacjentów.
1: Mówiła rzecznik prasowa Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Anna Szafrańska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Z tej strony Jonasz Cecerski, zapraszam serdecznie na magazyn. Dzisiaj w Bielsku-Białej coraz więcej rowerzystów. Nie chodzi tylko o to, że pogoda nam się polepsza, ale również warunki dla cyklistów są coraz korzystniejsze. Udało mi się dzisiaj porozmawiać z panem Bronisławem Szafarczykiem, czyli tak zwanym oficerem rowerowym, choć jego oficjalny tytuł brzmi nieco inaczej.
14: Bronisław Szafarczyk, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw komunikacji rowerowej.
15: Proszę powiedzieć, jakie rozwiązania ostatnio udało się wprowadzić w mieście. Chodzi o kontrpasy rowerowe. Gdzie możemy je zobaczyć w Bielsku teraz?
14: Właściwie należałoby zacząć od zdefiniowania, bo to niekoniecznie są kontrapasy, ale kontraruch. Rozróżnimy to dość wyraźnie, ponieważ kontraruch jest pojęciem nieco szerszym, może być realizowany tak jak na przykład na ulicy Bohaterów Warszawy poprzez wyznaczenie torów jazdy i dopuszczenie ruchu rowerów w kierunku przeciwnym, aniżeli jeden ten dla powszechnie obowiązującego dla wszystkich samochodów, poprzez odpowiednie oznakowanie. Natomiast kontrapas to już bardziej szczegółowe rozwiązanie poprzez wydzielenie dodatkowego pasa ruchu o szerokości niezbędnej dla ruchu rowerowego.
15: Czy akurat takie rozwiązania są wprowadzane? Jakie to ma zalety?
14: Oj, to zacznijmy od badania mobilności rowerowej, jakie było przeprowadzane w minionym roku. Powszechnie w wypowiedziach rowerzystów przewijała się potrzeba poprawy całej infrastruktury rowerowej, jej spójności, przejezdności, ułatwień dla rowerzystów. Rozwiązania w postaci kontraruchu są dość powszechnie stosowane na całym świecie, w naszym kraju, ale także w naszym mieście, ponieważ już od szeregu lat na ulicy Podwale mamy i kontrapasy, i kontraruch rowerowy. Wprowadzaliśmy i będziemy wprowadzać takie rozwiązania po to, żeby poprawić spójność całej infrastruktury rowerowej, a więc ułatwić poruszanie się na rowerze po mieście.
15: I co do spójności, to też chodzi tutaj nam o przejazdy rowerowe. One mają być wszystkie pomalowane na jednolity kolor?
14: Tak, zauważyliśmy, że kierujący samochodami nie zawsze rozróżniają oznakowanie poziome pomiędzy sobą i nie zauważają, że w poprzek są wyznaczone przejazdy dla rowerów, natomiast znacznie lepiej się zachowują na tych przejazdach, które dodatkowo posiadają nawierzchnię koloru czerwonego. W związku z tym podjęliśmy decyzję, żeby wszystkie przejazdy dla rowerów w mieście uzyskały taki kolor nawierzchni.
1: Mówił Bronisław Szafarczyk, pełnomocnik prezydenta miasta Bielska-Białej do spraw komunikacji rowerowej. Chodzi konkretnie o ośrodek sportów wodnych w Łące, gdzie tydzień temu rozpoczął się nowy sezon.
16: Sławomir Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie.
3: Teraz ładna pogoda ostatnimi czasy, chociaż dzisiaj akurat jak na złość, jak rozmawiamy, to trochę się zachmurzyło i już od tygodnia w zasadzie otwarty jest Ośrodek Sportów Wodnych w Łące. Proszę powiedzieć, jakie zainteresowanie w tym roku, czy sporo ludzi pojawia się tam, żeby skorzystać z tych atrakcji rekreacji?
16: Zgodnie z tym, co pan powiedział, jeżeli tylko jest pogoda, to nasz ośrodek sportów zawsze jest pełny chętnych wypoczynku, aktywnego wypoczynku i nie tylko aktywnego. Od tygodnia działamy, pogoda na razie dopisuje, więc zainteresowanie jest duże nie tylko mieszkańców i wypoczywających, ale również mamy dużo młodzieży, która w ramach godzin czy po godzinach przychodzi, czy wypożyczyć sprzęt, czy po prostu poleniuchować.
3: Jaka jest oferta ośrodka?
16: Nasza oferta jest w miarę stała. Do czasu rozpoczęcia wakacji wypożyczalnia sprzętu wodnego jest czynna od 11 do 19. Mamy kajaki, rowerki wodne, sapy. No i to są te rzeczy, które najbardziej budzą zainteresowanie. Oczywiście mamy też parę omek, jak ktoś chce pożeglować po Jeziorze Łąckim, też może.
3: Jeszcze dzisiaj kolejna edycja, czy kolejny dzień czwartków lekkoatletycznych akurat się odbywa w Pszczynie.
16: Tak, jako że finał czerwcowy się zbliża, więc współzawodnictwo naszych uczniów szkół podstawowych jest duże i dzisiaj jest kolejny czwartek, za tydzień następne zawody.
3: To jest cykliczna impreza, rozumiem, że co roku wraca do Pszczyny?
16: Tak, jest to cykliczna impreza ogólnopolska, bo finał jest właśnie mniej więcej w połowie czerwca. No, cieszy się dużym zainteresowaniem szkół, więc korzystamy z naszego stadionu miejskiego i staramy się wyjść naprzeciwko zapotrzebowaniu naszej młodzieży.
3: A tak patrząc trochę szerzej, to jeszcze chciałem zapytać, jak pan widzi tą aktywność mieszkańców Pszczyny? Czy popularny jest sport coraz popularniejszy, czy może kiedyś to wyglądało trochę lepiej?
16: Patrząc tak na przestrzeni ostatnich kilku lat, to myślę, że tak od czasów covidowych sport jest coraz bardziej popularny. Mamy coraz więcej rowerzystów na naszych ścieżkach rowerowych, mamy coraz więcej turystów w górach, mamy olbrzymie zainteresowanie bieganiem w Pszczynie. Między innymi właśnie mamy w najbliższym czasie bieg Karbu Asekury, na który też zapraszamy Państwa serdecznie. Więc moim zdaniem naprawdę jest to coraz bardziej popularne. Mieszkańcy coraz bardziej mają ochotę się ruszać, prowadzić zdrowy styl życia.
1: Mówił Sławomir Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie. 1 maja rozpoczął się sezon w Ośrodku Sportów Wodnych w Łące, a wspomniane czwartki lekkoatletyczne odbywają się również w Bielsku-Białej. Cieszy wiadomość, że żyjemy coraz aktywniej, coraz dalej możemy również podróżować dzięki rozwoju infrastruktury drogowej. Jesteśmy coraz bliżej wybudowania obwodnicy Hałcnowa, mówi Wojciech Barteczko, Miejski Zarząd Dróg.
17: A więc w ostatnich tygodniach miasto Bielsko-Biała uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na bieżący rok. Dofinansowanie w wysokości 3,9 miliona. Docelowo liczymy na dofinansowanie do 50%, czyli do około 6 milionów, ponieważ cała inwestycja to 12 milionów. Inwestycja polega na kontynuacji już wykonanego odcinka drogi serwisowej, która została podniesiona do parametrów drogi zbiorczej, która ma swój ciąg pieszo-rowerowy, oświetlony odcinek, który został zrealizowany w ramach budowy drogi ekspresowej przez Generalną Dyrekcję i w ramach porozumienia z Generalną Dyrekcją ten właśnie odcinek będzie służył jako odcinek już obwodnicy, a miasto będzie teraz kontynuowało prace związane z realizacją odcinka od ulicy Księży Las aż do Wyzwolenia, gdzie docelowo przy ulicy Wyzwolenia powstanie rondo i na całym odcinku i to wybudowanym i projektowanym i będącym w realizacji będzie wybudowana ścieżka z chodnikiem, czyli tak zwany ciąg pieszo-rowerowy. Oczywiście będzie budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenie na całym już właśnie odcinku, przepustów i konieczna przebudowa infrastruktury. To jest ważna inwestycja, która pozwoli wyprowadzić ruch z centrum Mocławia, w szczególności w okolicy Bazyliki Szkoły, gdzie no, w godzinę porannych jest największy ruch i liczymy na to, że to poprawi płynność w tym rejonie ze względu na tranzytowy charakter tej ulicy i przez to będziemy mieli mniejsze utrudnienia w dojeździe do miasta, jak i z miasta w kierunku Wilamowic.
1: Mówił Wojciech Barteczko, Miejski Zarząd Dróg. Realizację obwodnicy Hałcnowa zbliża się wielkimi krokami. To w najbliższej przyszłości, a teraz cofniemy się nieco w przeszłość. Jak się okazuje, nie tylko miasta, urzędy czy wielkie instytucje prowadziły swoje kroniki i archiwa. Bielski historyk Łukasz Giertler mówi o tym, jak zakłady pracy w mieście spisywały swoją historię i ile możemy wyciągnąć z takich materiałów.
18: Łukasz Giertler, historyk z Bielska Białej. Co, dzisiaj chciałbym poopowiadać troszeczkę o książkach, publikacjach, prasie, jaka funkcjonowała właśnie od końca II wojny światowej do praktycznie lat 90., czyli troszeczkę sobie powiedzieć o tym przemyśle, który funkcjonował w Bielsku i Białej, czyli od 51. już w Bielsku Białej, ponieważ to jest taki temat mocno niedoceniony, a bardzo interesujący, jeżeli chodzi o wiedzę, którą o tamtych czasach moglibyśmy pozyskać z tych materiałów.
15: Czemu to jest takie interesujące?
18: Biorąc pod uwagę, że to są czasy często naszych rodziców czy dziadków, to wychodzimy z założenia, że ta historia jest na tyle bliska, że może niekoniecznie jest aż tak ciekawa. Tymczasem okazuje się, że jest szereg sytuacji, których dzisiaj byśmy sobie nie wyobrazili, a wtedy były całkiem normalne i chociaż były dość absurdalne momentami, no to wtedy jednak budziły jakiś taki lekki uśmiech i jakoś sobie ludzie z tym radzili. Przykładem może być dziennik społecznego inspektora pracy w zakładach filcowych w Bielsku, gdzie dowiadujemy się, że w 70-tych latach dochodziło do sytuacji, że dwa wydziały pracowały jednocześnie, przy czym jeden pracował tylko na jedną zmianę, drugi na dwie zmiany. Przy czym, żeby do tego drugiego się dostać, trzeba było przejść przez ten pierwszy. No i wyobraźcie sobie Państwo, że te kobiety, które kończyły w tym drugim dziale pracę, po drugiej zmianie, żeby opuścić swoje miejsce pracy, musiały wychodzić przez okno, bo ten pierwszy dział, przez który przechodziły, był zamknięty. No i mamy zabawną dość notatkę inspektora pracy, który nagle pisze, że stosowana aktualnie metoda wychodzenia przez okno jest niezgodna z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. No dzisiaj takie rzeczy byłyby nie do pomyślenia w ogóle, że ktoś wpadłby na taki pomysł, prawda? A wtedy to była rzeczywistość, z którą mierzyli się ówcześni mieszkańcy, mówię, nasi rodzice, nasi dziadkowie. Także takie sympatyczne sytuacje są jak najbardziej do odnalezienia, ale są także wspaniałe na przykład albumy, które nam pokazują też, jak wyglądało życie w czasie PRL-u w Bielsku Białej, gdzie widzimy fantastyczne zdjęcia na przykład z pochodów pierwszomajowych, super fotografia, którą mam okazję pokazywać ze studia filmów rysunkowych, które uczestniczyło w takim pochodzie, czy pracowników BFAM-y. Wspaniały materiał archiwalny, jeżeli chodzi o badania historyczne.
15: Czyli to każdy zakład miał takie archiwa, jakąś osobę, która spisywała to, co się działo, zbierała materiały, zbierała zdjęcia?
18: I tak i nie. Jeżeli chodzi na przykład o BFAM-ę, jeden z największych zakładów, który produkował maszyny włókiennicze, to faktycznie mamy takie albumy, które gromadziły jakieś, powiedzmy, towarzystwa, które się zawiązywały wokół zakładu. Akurat w przypadku BFAM-y mamy do czynienia także z orkiestrą zakładową, która funkcjonowała. Mamy koło emerytów, które funkcjonowało i podtrzymywało tam tradycje, powiedzmy, spisywało historię, prowadziło też kroniki, etc. Mamy też koła partyjne, które wówczas funkcjonowały przy zakładach. One też nierzadko swoje kroniki posiadały. W przypadku BFAM-y mamy czasopismo typu Horyzonty BFAM-y, gdzie też możemy sporo się dowiedzieć o życiu w zakładzie, ale nie tylko, bo mamy też tam wspominki historyczne ówczesnych mieszkańców, co fajnie nam przedstawia pewną perspektywę perspektywę na ówczesne Bielsko, Białą i okolice i też to, co się działo przed wojną, bo to mam praktycznie wspomnienia z pierwszej ręki, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o inne zakłady, to na pewno warto spojrzeć na Befaszczot na przykład, albo na dawne zakłady graficzne. No dzisiaj zrujnowany budynek praktycznie przy ulicy, na rogu ulicy Grunwaldzkiej i Drukarzy. To były zakłady, które nawet swoje książeczki własne wydawały o dziejach zakładu, tak? I stamtąd też możemy czerpać pewnymi garściami tak naprawdę o wiedzę na temat całego przekroju historii i jak tam wyglądała w ogóle praca. To jest fantastyczne, zwłaszcza, że w kontekście tych warsztatów, tych zakładów mamy do czynienia z ludźmi, którzy zarówno mieszkali z dziada pradziada w Bielsku, jak i tych, którzy się zjechali i którzy tak naprawdę tworzyli jedną społeczność i odnajdywali się w nowej PRL-owskiej rzeczywistości.
15: I te albumy, które tutaj dzisiaj masz z BFamy już zlikwidowane, udało ci się jakoś zdobyć? Czy one są pożyczone, muszą gdzieś wrócić? Jak to wygląda?
18: To już jest kwestia mojej zawodowej i jednocześnie pasjonarskiej pracy, że udało mi się dotrzeć do osób życzliwych, które po prostu mi to sprezentowały, natomiast no, udało się to tak naprawdę uratować, prawda? Już wiemy, że BFama nie istnieje i często materiały, które udało mi się pozyskać, to były materiały, które tak naprawdę był już ostatni dzwonek dla nich, gdyż zakłady były likwidowane, budynki były burzone, etc., etc. Także generalnie rzecz biorąc, chyba to jest kwestia troszeczkę szczęścia jednak, a przy tym powiedzmy zajawki i odpowiednich kontaktów, że udało się to uratować przed zniszczeniem, ponieważ no, są to absolutnie unikaty, które w żadnym archiwum się nie znajdują.
1: Mówił historyk z Bielska Białej Łukasz Giertler. Takie archiwa i pamiątki mogą się łatwo stracić. Zapewne jest ich gdzieś więcej, w piwnicach, strychach, magazynach. Jeżeli znajdziecie coś w domach swoich dziadków czy rodziców, to zgłaszajcie się do historyków, na przykład z Bielsko-Bielskiego Towarzystwa Historycznego. Być może okaże się, że odnaleźliście jakąś historyczną perełkę.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski przy mikrofonie. Zapraszam serdecznie na magazyn. Galeria Bielska BWA to miejsce, w którym zawsze sporo się dzieje. Obecnie możemy oglądać tam dwie ciekawe wystawy. Z Agatą Smalcerz i Pauliną Darłak z Galerii BWA rozmawia Magdalena Mleczko.
2: Przyjechałeś też, żeby opowiedzieć o dwóch wspaniałych wystawach, które u was można zobaczyć. Pierwsza wystawa, o której opowiemy wam, to jest wystawa, której istotą jest tkanina, ale nie jest traktowana jako dekoracja, tylko jako nośnik historii. Co to znaczy tkanina jako nośnik historii? I jaki jest tytuł tej wystawy?
3: Tytuł wystawy jest Przedpokój. Artystkami, które wystawiają swoje prace, jest Małgorzata Łuczyna i Paulina Poczęta. To są artystki lokalne, z Bielska Białej, które jednak trochę wyfrunęły, ponieważ Małgorzata Łuczyna pracuje w Krakowie. Paulina Poczęta pracuje z kolei w Cieszynie na Uniwersytecie Śląskim. Obie więc są pedagogzkami, pracują z młodzieżą, mają swoje autorskie pracownie. Małgorzata Łuczyna w dziedzinie wideo multimediów, a Paulina Poczęta autorską pracownię, w której też są multimedia, ale opierające się bardziej na analogicznych materiałach, na tkaninie, ponieważ Paulina Poczęta potrafi wyczarować właściwie z niczego cokolwiek. Od dziecka nauczona była tego, żeby nic nie wyrzucać, żeby ubrania cerować, naprawiać, i zostało jej to poczucie tego, że każdy materialny ślad jest ważny w życiu, i prace swoje wykonuje właśnie albo z resztek tkanin, które jej ofiarowują znajomi, albo z ubrań niepotrzebnych już, znalezionych czy kupionych w Ciucholandzie. Tworzy z nich niezwykłe formy, niezwykle wizualne, pełne bogatego koloru, form, faktur. Natomiast dla niej szycie jest taką też arteterapią nieco, odwoływaniem się do wspomnień, działaniem manualnym, które daje pokój, które przynosi spokój w trudnych sytuacjach, a wszystko to służy budowaniu form, które nas, widzów, oszałamiają swoim bogactwem.
2: Mhm. Jakie to są formy? W jakiej formie te tkaniny my tam zobaczymy na wystawie?
3: Ubrania, po prostu ubrania są też elementem tej wystawy, przy czym są to prace akurat Małgorzaty Łuczyny, która wykorzystała ubrania po swojej zmarłej mamie. Po wielu latach od śmierci, decydując się na to, żeby sięgnąć do tych materialnych śladów tej osoby, co jest bardzo trudne. Każdy, kto stracił pewnie rodziców, zna to uczucie, kiedy trzeba w końcu to wyrzucić, a jest w tym i zapach, i pamięć ciała. I Małgorzata Łuczyna tworzy performensy, angażuje inne osoby do tego, żeby z tymi ubraniami popracować. Również łącznie z tańcem, z performensem, czyli nawiązanie do ciała, ale już nie tego ciała, które nie istnieje, tylko tego ciała, które jest w tej chwili. Natomiast Paulina Poczęta rzeczywiście z tych z tkanin skupionych w Ciucholandzie z używaną odzieżą sklepów tworzy nową jakość. Na przykład są to formy przestrzenne, są to trójwymiarowe obiekty, są to rzeźby, które bardzo umiejętnie zszywa i tworzy z nich właśnie nową jakość, ale też wykorzystuje na przykład skarpetki, stare skarpetki, które już rzeczywiście nikomu nie będą do niczego służyć, i tworzy z nich formy, które zadziwiają swoją właśnie niezwykłością. Jedyne takie płaskie tkaniny, które powstały, to są fugi, takie, które powstały z resztek materiałów, z resztek takich fabrycznych wzorników tkaninowych, i rzeczywiście tworzą takie wielobarwne, abstrakcyjne formy. Natomiast najważniejsze u Pauliny jest to, że dla niej te prace, które tworzy, są taką pracą z pamięcią, z traumą, z trudnym dzieciństwem, z problemami, które miała w domu, które próbuje wypracować i które próbuje właśnie poprzez sztukę nadać im jakby nową zależność od właśnie osobowości już artystki. I rzeczywiście widać po niej, że te przepracowane traumy jakoś tworzą nową całość.
2: A co znaczy samo słowo przedpokój w tytule wystawy? Czy w ogóle tytuł wystawy Przedpokój? Jak mamy to odczytać?
3: Tak, przedpokój, czyli coś, co jest przed jeszcze tym najważniejszym, co nie jest jeszcze salonem, co jest takim miejscem, gdzie na przykład odkłada się jakieś niezałatwione sprawy. Odkłada się coś, co wymaga dłuższego przepracowania, a tego nie ma. I właśnie ten przedpokój na naszej wystawie służy takim celom.
2: A ubrania, tak zwane, no dzisiaj bardzo popularny trend zero waste, czyli dawanie ubraniom, materiałom drugiego życia, rozumiem, że ma świadczyć w kontekście relacji, na przykład nie odrzucajmy, tylko naprawmy, porozmawiajmy, usiądźmy, może jest jeszcze szansa na to, że to się sklei.
3: Dokładnie, to jest tendencja, która jest bardzo dobra, bo rzeczywiście miliony ubrań, które są wyrzucane, nie służą niczemu. Natomiast taki szacunek zwykły do każdego materialnego śladu rzeczywiście może przynieść znaczną poprawę jakości życia na świecie.
2: Teraz o drugiej wystawie chciałabym, żebyśmy słów kilka opowiedziały, może nawet więcej niż kilka. Ta wystawa nosi tytuł Ukorzenianie, czyli mam takie też poczucie, że jak przejdziemy, że te dwie wystawy mogą się chyba przeplatywać, bo jeżeli coś z tego przedpokoju już przerobimy, przeniesiemy do salonu głównego, to potem jak już jest to dobre, to ukorzenimy to. Ta wystawa wychodzi też poza przestrzeń galerii, prawda?
4: Tak, można w ten sposób rozumieć też połączenie tych wystaw, szczególnie, że wystawa Przedpokój znajduje się na górnej sali, a wystawa Ukorzenianie znajduje się w Galerii Bielskiej BWA w sali dolnej, która jest przeszklona z widokiem na miasto, na mieszkanki i mieszkańców, więc tutaj rzeczywiście ten tytuł Ukorzenianie odnosi się do pewnej procesualności, nie jest to już dokonany akt, tylko jest to jednak proces poszukiwania właśnie takiego miejsca. Miejsca, które Paweł Matyszewski, artysta, odnalazł w swojej miejscowości na Podlasiu, w miejscowości, która nosi nazwę Łękobudy. Tam artysta ma swój ogród, który jest również jego pracownią artystyczną. Jest to sytuacja pewnego rodzaju taka złożona, ponieważ artysta swoją praktykę twórczą podporządkowuje jednak temu życiu roślin, tej opiece nad ogrodem. To tak naprawdę ta natura układa ten harmonogram pracy artystycznej i to właśnie ta natura, ta flora, roślinność jest jakby tym takim tematem, w którym porusza się Paweł Matyszewski i rzeczywiście jest to w pewien sposób bardzo przewrotne, ponieważ ta roślinność, którą w swojej twórczości przedstawia artysta, odnosi się w zasadzie do jego radykalnej wyobraźni, czyli otwiera nas na zdziwienie. Wszystko, co widzimy w jego pracach, to rzeczywiście są znane fragmenty roślin, łodyg, płatków kwiatu, korzeni oraz fragmenty części ciała ludzkiego. Natomiast jednak ta natura jest dzika, nieokiełznana. Możemy tylko sobie wyobrazić tak naprawdę, jak jesteśmy wszyscy jakby uwikłani w to jako jedna samoorganizująca się materia. Na tej wystawie zobaczymy zupełnie nowe realizacje. Szczególnie tutaj takie prace, o których chciałabym opowiedzieć, są to rzeźby z cyklu Organizm na chwilę. Są to rzeźby stojące w przestrzeni galerii, ale również, tak jak już pani wspomniała, jedna z rzeźb znajduje się w ogrodzie przy willi Sixta, naszej drugiej siedzibie, w ogrodzie Różanym. Poza tym w tym ogrodzie również posadzony został jeszcze w XIX wieku miłożom, który już dzisiaj ma ponad 100 lat. Właśnie to drzewo jest takim sąsiedztwem dla rzeźby artysty i nawiązując jeszcze do tej procesualności, wystawa ma charakter efemeryczny, skończy się z końcem maja, natomiast rzeźba pozostanie na dłużej. Podczas otwarcia wystawy artysta rozdał nasiona wszystkim obecnym osobom i wspólnie wokół rzeźby posadziliśmy różne gatunki od fasoli po różne nasiona z taką nadzieją, że zobaczymy, jak ta roślinność wejdzie w tę symbiozę z tą rzeźbą, której podstawy są wykonane z opalanych gałęzi zebranych podczas wycinki lasów w Puszczy Knyszyńskiej, która sąsiaduje z ogrodem artysty.
1: Z Agatą Smalcerz i Pauliną Darłak z Galerii BWA rozmawiała Magdalena Mleczko. Wystawy Przedpokój i Ukorzenienie można oglądać do końca maja. Ze sztuki przejdziemy płynnie do najszybszej dyscypliny sportowej na świecie, czyli badmintona. Beskidzki Klub Badmintona działa w Arena Park w Parku Włókniarzy. Miałem okazję porozmawiać z prezesem klubu.
5: Bartek Pietryja, prezes Stowarzyszenia Beskidzki Klub Badmintona Bielsko-Biała.
1: Jak długo tutaj już działacie w Bielsku jako klub?
5: Generalnie działamy już oficjalnie, jak powstał tutaj obiekt. Założyliśmy oficjalny klub badmintona od półtorej roku tak naprawdę. Z tym, że generalnie trenowaliśmy tutaj w Bielsku od dłuższego czasu. Zawodnicy również tak naprawdę prowadziliśmy zajęcia. Graliśmy na różnych halach, również w Mazańcowicach, tutaj na obrzeżach Bielska prowadzimy zajęcia. No i tak naprawdę przez to, że obiekt powstał, Arena Park, mamy możliwość na trenowanie na profesjonalnych kortach, na profesjonalnych boiskach, gdzie tak naprawdę prowadzimy zajęcia od poniedziałku do piątku dla dzieci, dla młodzieży, dla również dorosłych. Nasza drużyna tutaj drugoligowa ma treningi, ale również prowadzimy zajęcia dla osób dorosłych, starszych i tak naprawdę na różnym poziomie. Na poziomie początkującym, na poziomie wyczynowym i dla dzieci, i dla dorosłych. No w tym sezonie weszliśmy do drugiej ligi badmintona, Polskiego Związku Badmintona, no gdzie staramy się po prostu walczyć. No udaje nam się to dosyć mocno. Byliśmy pierwsi w pierwszej grupie jakby drugiej ligi, no i udało nam się awansować tak naprawdę do play-offów, do trzech najlepszych drużyn, które mają szansę rozegrać ten turniej, no i zagrać o awans do pierwszej ligi.
1: I to wszystko będzie się rozgrywać w niedzielę tutaj we wspomnianym już Arena Parku.
5: Tak, dokładnie. No, Arena Park, no, obiekt wysokiej klasy tak naprawdę. Idealne warunki do tego, żeby rozgrywać mecze badmintona na najwyższym poziomie. Mają trzy korty do badmintona profesjonalne z super oświetleniem do tej dyscypliny. Również tutaj znajdują się trzy korty do tenisa. No, ale nasz klub jak gdyby korzysta z kortów do badmintona, gdzie naprawdę dzieci, młodzież oraz nasi zawodnicy ligowi, dorośli również, amatorzy mogą spokojnie korzystać z tego obiektu.
1: Czyli tutaj osobno mamy tenisa, badmintona. Nie jest tak, że trzeba jakoś przerabiać tą powierzchnię do jednego czy drugiego sportu?
5: Nie. Dokładnie. Powierzchnia jest specjalnie przygotowana z certyfikatem do rozgrywania właśnie meczy ligowych, no, oraz treningów.
1: Czy to prawda, że badminton jest najszybszym sportem świata?
5: No, powiedzmy tak. No, jest to bardzo szybki sport, bardzo dynamiczny. Wiele osób no, gdzieś postrzega go na zasadzie grania w kometkę na podwórku, gdzieś tam w parku i tak dalej, ale no, tak naprawdę badminton jest sportem olimpijskim. Są turnieje, są mistrzostwa świata, są mistrzostwa Europy, także no, ta hala nam daje do dyspozycji to, że możemy jakby tutaj rozwijać na profesjonalnym poziomie badmintona. No tak, badminton jest bardzo szybkim sportem, bardzo dynamicznym. No, rekordy gdzieś tam w uderzeniu lotki podchodzą powyżej 400 km na godzinę, także bardzo dynamiczny, ale fajny sport, ponieważ no, w każdym wieku można go uprawiać, jest ogólnorozwojowy i na każdym poziomie, bo tak naprawdę przyjść, poodbijać sobie lotkę w gronie rodzinnym, mega fajne, w różnym wieku, także naprawdę polecam.
1: Ile osób jest obecnie w drużynie, w klubie?
5: No około niecała setka dzieciaków mamy z zawodnikami ligowymi, z całą drużyną, no i rozwijamy się tak naprawdę. No, prowadzimy zajęcia praktycznie codziennie już tutaj na hali dla dzieciaków, również dla osób dorosłych, no i coraz bardziej jakby ludzie chcą grać w badmintona, robi się coraz bardziej popularny. No a myślę, że drużyna ligowa i te mecze ligowe, które tutaj rozgrywamy w Bielsku i mamy okazję rozegrać w Bielsku, no daje nam to, że możemy spokojnie popularyzować tą dyscyplinę i dzieciaki czy osoby, które grają amatorsko, mogą sobie przyjść i popatrzeć na profesjonalny badminton na wysokim poziomie.
1: To jak będzie wyglądać to spotkanie w niedzielę, czy spotkania, powinienem powiedzieć, bo będą łącznie trzy mecze, tak?
5: Tak, dokładnie. Rozgrywamy jakby w formie takiego turnieju. Pierwszy mecz mamy o 9 godzinie i gra Bielsko-Biała z drużyną z Sulęcina. Drugi mecz jest rozgrywany między drużyną Sulęcin i Warszawa, a ostatni pojedynek no to jest Bielsko-Biała z Warszawą. No te mecze tak naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, dwie drużyny wchodzą bezpośrednio do pierwszej ligi. Trzecia drużyna jeszcze ma szansę zagrać baraże ze spadkową z pierwszej. No, my mamy nadzieję i liczymy na zwycięstwo, no ale wiadomo, to jest sport i tak naprawdę zobaczymy. Poziom jest bardzo wyrównany, zawodnicy są na bardzo równym poziomie drużyny. No, myślę, że będzie ciężko, trzeba się będzie napocić i postarać, no ale liczymy tutaj na Bielszczan, że dają radę i uda się przynajmniej jeden mecz wygrać, jak nie dwa.
1: Rozmawiałem z prezesem Beskidzkiego Klubu Badmintona, Bartoszem Pietryją.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony. Witam Was serdecznie i zapraszam na dzisiejszy magazyn. Niedawno odwiedziliśmy szkołę muzyczną w Bielsku-Białej z okazji 80 lat działania placówki. Tak się składa, że ten sam jubileusz obchodzi działający po sąsiedzku gastronom. Po sąsiedzku do czasu, bo szkoła jest jedną z placówek, które dotyczy wrześniowa reorganizacja. O jubileuszu oraz przeprowadzce rozmawiam z pracującą w szkole polonistką.
6: Nazywam się Ewelina Kaps i uczę języka polskiego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej oraz w drugim liceum ogólnokształcącym imieniem Adama Asnyka w Bielsku-Białej.
1: Tak, ale dzisiaj mówimy o gastronomie tak zwanym, bo w tym roku obchodzicie 80-lecie, czyli rozumiem, że to jest 80. rok szkolny tej placówki.
6: Tak, to jest 80. rok szkolny. Zaraz po wojnie szkoła wystartowała. Było ogromne zapotrzebowanie na takie zawody. One nie były takie jak dzisiaj. One były bardziej dostosowane do ówczesnych realiów i to była jakaś taka szkoła przysposobienia w gospodarstwie domowym. No ale tam po raz pierwszy pojawił się w ogóle temat szkoły, która uczy gotowania.
1: No i tak jest do dzisiaj. 80 lat minęło. Jest jakieś takie przejęcie w szkole, że trwa jubileusz, świętujecie to w jakiś widoczny sposób?
6: Ogromne przejęcie i wśród nauczycieli i uczniów, ale wydaje mi się, że największe wśród absolwentów jednak, bo uczniowie są w szkole przez chwilę i taki pierwszoklasista nie może poczuć jakiejś nadzwyczajnej więzi po paru miesiącach ze szkołą, co jest naturalne, ale im głębiej w las, jak to mówią, im więcej czasu upływa, tym wszyscy się bardziej wiążemy ze swoją przeszłością, z przedszkolem, ze szkołą podstawową, ze szkołą średnią, więc absolwenci bardzo emocjonalnie do tego podeszli, podchodzą dalej. My nauczyciele również, nauczyciele emerytowani, to już w ogóle ze łzami w oczach. Jest poruszenie, jest przejęcie. Tak ma być. No jak się celebruje urodziny babci 80-letniej, staruszeńki, która ma cały ogrom doświadczeń i emocji ze sobą i wszystkiego, co niesie życie, bo to są dobre rzeczy, bardzo dobre rzeczy, fantastyczne rzeczy, ale czasami też jakieś takie smutne, no to jest bagaż doświadczeń, to wzrusza.
1: Czyli absolwenci wracają, wspominają, opowiadają, co się u nich dzieje po zakończeniu szkoły?
6: Mieliśmy 10 marca galę jubileuszową, na którą zaprosiliśmy tych absolwentów, do których się nam udało dotrzeć. I nie ma chyba bardziej wzruszającego momentu w ogóle w życiu szkoły niż spotkanie z absolwentami albo nawet obserwowanie tych absolwentów, którzy nie chcą z tej szkoły wyjść. Najbardziej wzruszyła nas grupa pań. Ja do dzisiaj nie wiem, jak to jest możliwe. To była taka grupa 12 bodaj pań, które przyjechały z Gdańska i one sobie zarezerwowały. Gala odbywała się na sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej. One sobie zarezerwowały te 12 miejsc, bo one chcą siedzieć razem. Nie znam historii, jak one się przeniosły z Bielska do Gdańska, ale właściwie celebrowały ten dzień tak, że wystarczyło na nie patrzeć i już się można było wzruszać. Panie seniorki, żeby była jasność, więc absolwentki sprzed wielu, wielu lat. Wróciło do nas mnóstwo absolwentów i to są najfajniejsze chwile. Jeżeli ktoś chce wracać do szkoły po 10, 20, 30 latach, to znaczy, że to była fajna szkoła.
1: Wszyscy absolwenci się zajmują gastronomią, czy jest szerszy wachlarz tych zawodów?
6: No ja kończyłam klasę o profilu biologiczno-chemicznym i byłam absolutnie przekonana, że będę lekarzem. Uczę od 30 lat języka polskiego, więc podobnie jest z tymi naszymi absolwentami. Jakiś istotny procent, pozwolę sobie chyba tak zaokrąglić, istotny procent zostaje w zawodzie, bo dzisiaj to są, powiem w liczbie mnogiej, zawody, tak? Takie, nie chcę też powiedzieć, że modne, ale takie, które często balansują na granicy rzemiosła i sztuki. Dzisiaj się często mówi sztuka kulinarna, dzisiaj kucharze to są często gwiazdy telewizji czy internetu. I ten, myślę, że jest jakiś w ogóle taki renesans tych zawodów i mnóstwo młodych ludzi zostaje w zawodzie. My mamy też regularny kontakt z naszymi absolwentami, śledzimy ich kariery i widzimy, jak to są często spektakularne kariery. To też nam bardzo wyszło podczas obchodów jubileuszu, ile ci ludzie młodzi, ale niektórzy już nie tacy bardzo młodzi, ile osiągnęli w zawodzie. Istotny procent, ale nie chcę teraz ferować tu jakimiś ostatecznymi danymi. Czasem jest tak, że ktoś zarzeka się, że nie, absolutnie nie będzie pracował w zawodzie, a potem po 10 latach zbieg okoliczności trafia do fajnej restauracji albo wpada na pomysł, żeby jednak wrócić do zawodu, w ogóle zakłada restaurację.
1: Tak też się zdarza. A 10 marca pani wspomniała o gali jubileuszowej, która już się odbyła, ale to jeszcze nie koniec świętowania 80-lecia.
6: Absolutnie nie koniec. Podczas tej gali zrezygnowaliśmy z tak zwanego programu artystycznego ku zdumieniu niektórych uczestników, ale tylko dlatego, żeby miesiąc potem, 11 kwietnia, wystawić niezwykłą zupełnie rzecz, mianowicie grupa 23 nauczycieli, ale również dyrektor szkoły, ale również pracownicy administracji, dwaj nasi panowie woźni, nasza pani sekretarka, ale również ksiądz katecheta. Wystawiliśmy, tak powiem teraz, bo mam ogromną przyjemność być organizatorką i reżyserką tego spektaklu, wystawiliśmy komedię Dom Otwarty na podstawie tekstu Michała Bałuckiego. Trochę taka zapomniana historia. No też Bałucki to nie jest jakiś pierwszy szereg pisarzy XIX-wiecznych. Komedia z kategorii klasyki gatunku, pełna intryg, nagłych zwrotów akcji, komedia pomyłek, komedia też charakterów. I zdecydowaliśmy właściwie w połowie grudnia, że wystawimy tę komedię. Bielska Scenaria, gdzie wystawialiśmy spektakl, pękła w szwach, bo ludzie chcieli zobaczyć, nie nawet tak do końca tę komedię, tylko chcieli zobaczyć, jak to się robi, że nauczyciele pracują przez parę miesięcy po to, żeby rozbawić ludzi i robią w ogóle spektakl. Przyszli bielszczanie, niezwiązani z naszą szkołą, ale przede wszystkim przyszli nasi uczniowie, rodzice naszych uczniów, absolwenci, przyjaciele szkoły. Aula, jak wspomniałam, pękała w szwach i to jest też pretekst, żeby zagrać to ponownie, więc w ogóle zagramy to jeszcze raz 20 czerwca. Wstęp na tę komedię nasz jest całkowicie wolny. Bawimy się, ale też chcemy odczarować trochę zawód nauczyciela i pokazać, że poza wszystkim to można robić coś jeszcze fantastycznego, można się świetnie bawić w tym zawodzie, można po godzinach się spotykać razem, nietypowo się integrować. No niewiele rzeczy nas tak łączy w pokoju nauczycielskim, jak taka inicjatywa.
1: Ten teatr jest, co może być zaskakujące, też obecny w szkole, trochę tutaj za pani sprawą. Możemy coś więcej na ten temat powiedzieć?
6: Tak, no ja mam szajbę absolutną na punkcie teatru i w ogóle tak się nie powinno mówić.

0: Fiodora Dostojewskiego, którą też w czerwcu będziemy grać dwukrotnie, raz tutaj na bielskiej scenie Reja, a drugi raz w Suchej Beskidzkiej w Kinoteatrze, gdzie dostaliśmy zaproszenie. No to jest w ogóle niezwykłe doświadczenie, bo ja głęboko wierzę, że pedagogika teatru to jest coś niezwykle ważnego, nie tylko dla młodych ludzi, którzy szukają jakiegoś miejsca do realizacji, ale okazuje się, że również dla dorosłych, że to jest taki rodzaj doświadczenia, którego wszyscy potrzebujemy, ale nie wszyscy wiemy, że go potrzebujemy. Interesujące jest to, że w tym domu otwartym, w tym nauczycielskim spektaklu jubileuszowym gra również dwójka naszych uczniów, no już teraz absolwentów, bo to maturzyści. I to jest w ogóle wartość dodana, kiedy na scenie spotykają się nauczyciele, kiedy spotykają się uczniowie. No mamy też absolwenta w domu otwartym, który jednocześnie jest aktorem w kuchni teatralnej. Takie przenikanie się też pokazuje, że jesteśmy społecznością i że to jest jakaś niekończąca się opowieść pod tytułem Gastronom. Wiele radości nam to wszystkim sprawia, ale myślę, że naszej widowni też, bo zwykle mamy tłumy i to jest wielki sukces, tak sobie myślę.
1: Czyli świętowanie 80-lecia trwa, ale równocześnie przychodzi koniec pewnego rozdziału, bo od września, kiedy wydarzy się reorganizacja kilku szkół w mieście, ale dotyczy to również właśnie Gastronoma, przeniesiecie się z obecnego miejsca na Sernistok.
0: Tak. Te przygotowania już trochę tak są wyczuwalne w szkole. Pracujemy normalnie i oczywiście uczymy normalnie, ale ta świadomość, że wychodzimy ze szkoły, towarzyszy nam już bardzo i ja osobiście każdego dnia mam takie odczucie, że robię coś po raz ostatni w tym miejscu, że to jest ostatni kwiecień w tym miejscu, że to jest ostatnia matura w tym miejscu, że rozstaję się ze swoją salą. Przenosimy się i trudno powiedzieć mi, czy to jest fajnie, czy nie fajnie. No my pracujemy w dość trudnych warunkach i praktycznie prowadzimy zajęcia w 5 miejscach rozrzuconych po mieście. To jest organizacyjnie dla dyrekcji szkoły bardzo trudne i dla nas i dla uczniów. I to na pewno rozwiąże problemy takie lokalowe, że będziemy w jednym miejscu, będziemy już teraz tak skumulowani. A nie umiem powiedzieć jeszcze, czy to fajnie, czy nie fajnie, bo ja po 28 latach przyjeżdżania na Wyspiańskiego 5, to ja tak nie za bardzo umiem sobie wyobrazić zmianę adresu. Bardzo ja osobiście się przywiązuję do miejsca, do ścian, do podłogi, do okien, do widoku z okna, do parkingu, do pewnej bliskości, do rynku. To wszystko jest sensem życia, esencją życia i nie umiem powiedzieć, czy to fajnie, czy nie fajnie. Emocjonalnie to mogę powiedzieć, że mam mnóstwo wątpliwości, ale lokalowo, organizacyjnie to w ogóle myślę, że wszyscy czekaliśmy na to wiele lat, ale tak długo czekaliśmy, że to kiedyś nastąpi, że teraz to się wręcz już wydaje dziwne.
1: Powiedziałem Sernistok, ale chodzi o szkołę, o budynek, który mieści się tak adresowo przy ulicy Filarowej.
0: Tak, przy ulicy Filarowej i przenosimy się w miejsce, które obecnie zajmuje słynny hotelarz, o czym pan wspomniał, ta reorganizacja w mieście, to nie tylko nasze przenosiny, ale też przenosiny hotelarza, więc my wchodzimy w to miejsce. No wielka przeprowadzka.
1: Rozmawiałem z Eweliną Kaps, nauczycielką języka polskiego w zespole szkół gastronomicznych i handlowych w Bielsku-Białej. Szkoła obchodzi w tym roku swoje 80-lecie. Moja poprzednia rozmówczyni myślała kiedyś o karierze w medycynie, ale jej życie potoczyło się inaczej. Być może w innym świecie pracowałaby w szpitalu wojewódzkim w Bielsku-Białej. Tam dobra wiadomość. Rusza przebudowa lądowiska dla śmigłowców przy SOR, mówi Anna Szafrańska, rzecznik prasowa szpitala.
2: Szpital wojewódzki w Bielsku-Białej rozpoczyna bardzo ważną inwestycję. Podpisaliśmy umowę na modernizację przyszpitalnego lądowiska dla śmigłowców. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku, a ich wartość to niespełna 1,5 miliona złotych. Środki na realizację tej ważnej inwestycji pochodzą z Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia i zostały przyznane w ramach programu Modernizacja Podmiotów Leczniczych, obejmującego projekty budowy i modernizacji lądowisk przy szpitalnych oddziałach ratunkowych. Większość kosztów tej inwestycji pokryje dofinansowanie, natomiast nasza placówka przeznaczy na ten cel ponad 74 tysiące złotych.

0: z własnych środków. Inwestycja obejmuje kompleksowe prace budowlane i instalacyjne, które unowocześnią infrastrukturę oraz poprawią bezpieczeństwo transportu medycznego. W ramach tej modernizacji przebudowana zostanie płyta lądowiska i droga dojazdowa dla karetek. Wymienione również zostanie oświetlenie. Jak podkreśla Łukasz Matlakiewicz, zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych Szpitala Wojewódzkiego, ta realizacja projektu znacząco zwiększy bezpieczeństwo operacji lotniczych i usprawni przyjmowanie śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego, które transportują pacjentów do szpitalnego oddziału ratunkowego. Ale modernizacja pozwoli także na obsługę większych i cięższych statków powietrznych, w tym śmigłowców wojskowych, co dodatkowo wzmocni możliwość reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. Lądowisko dla helikopterów przy szpitalnym oddziale ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego istnieje od 2004 roku.
1: Mówiła Anna Szafrańska, rzecznik prasowa Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Przy mikrofonie Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Odwiedzimy dzisiaj ulicę Napędową. To niewielka ulica w Komorowicach Krakowskich. Mieszkańcy tej okolicy sprzeciwiają się zrealizowaniu tam planowanej inwestycji. Plany zakładają utworzenie składu materiałów sypkich w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej. Bielszczanie z tej dzielnicy miasta protestują. Kilka tygodni temu złożyli pismo do prezydenta. Rozmawiam dzisiaj z jednym z mieszkańców okolicy, który chciał pozostać anonimowy.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jestem mieszkańcem jednym z okolicy ulicy Napędowej.
1: Czego dotyczy protest mieszkańców z okolic, no właśnie wspomnianej ulicy Napędowej?
3: Ten protest, odnośnie którego tutaj się spotkaliśmy, dotyczy konkretnie inwestycji, która ma powstać przy ulicy Napędowej na jednej z działek. I to jest inwestycja, która według naszej wiedzy, którą zresztą miasto potwierdziło, ma należeć do firmy Terma. Ma to być skład materiałów budowlanych, w tym materiałów sypkich. Od tego się teraz zaczęło, jakby to było taki już punkt, w którym mieszkańcy zdecydowali się coś zrobić z uwagi też na wcześniejsze problemy, które pojawiły się na tej ulicy, a które również wynikają z polityki przestrzennej miasta właśnie.
1: Czyli co, poszło pismo do prezydenta, do Urzędu Miejskiego?
3: Tak, poszło między innymi pismo do pana prezydenta, do Urzędu Miejskiego. Poszły pisma również też do instytucji, które zajmują się ochroną środowiska w szerokim znaczeniu tego słowa, którym gdzieś na sercu leży, czy w ramach kompetencji, których jest ochrona przyrody. Poprosiliśmy też o pomoc jako mieszkańcy jednego z radnych miasta, pana Rafała Leśków i pana posła Przemysława Drabka, który również z tego, co się orientuje, to przeprowadził w tej sprawie interwencję poselską. No i pan radny, pan Rafał, złożył stosowną interpelację w tej samej sprawie. My otrzymaliśmy oczywiście odpowiedź. Ta odpowiedź była jedną z tego, co się orientuje. To była jedna odpowiedź ze strony miasta, która trafiła i do mieszkańców, i do pana radnego, i do pana posła, do biura poselskiego. Była też odpowiedź, którą sama firma Terma również odpowiedziała na zapytanie ze strony pana Przemysława Drabka, czyli pana posła.
1: Jakie są to odpowiedzi?
3: Odpowiedź ze strony miasta, ogólnie rzecz ujmując, jest taka formalna, to znaczy formalnie poprawna, ale, że tak powiem, społecznie to troszkę inaczej wygląda z naszego punktu widzenia. No, może tak na tym zostańmy, że jest to formalnie poprawna odpowiedź, natomiast no, nie zawiera jakichś takich elementów, które by mieszkańców uspokajały albo które by usprawiedliwiały zaistniałą sytuację. Przynajmniej z naszego punktu widzenia oczywiście.
1: Czyli nic konkretnego można powiedzieć?
3: To znaczy miasto się ustosunkowało tylko tak ogólnie do pisma, wskazując po prostu, że dany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje na to, że taka działalność może tam powstać. No i powołuje się też na kontynuację tego planu sprzed 40 lat tak naprawdę, że jest to kontynuacja tego samego planu. No to jak można się domyśleć do mieszkańców, taki argument nie trafia, bo to to, że jakiś plan miejscowy coś umożliwia, to nie znaczy, że jest to społecznie dopuszczalne albo że to sprawiedliwe względem mieszkańców. Myślę, że tutaj pan prezydent na pewno przyjrzy się tej sprawie bardziej, to znaczy z pisma może powiedzmy, że to nie wynika, nie jest to pismo, które by nas napawało jakimś optymizmem, ale myślę, że pochylą się nad tym w jakiś sposób taki bardziej ludzki, bo tu myślę, że oprócz argumentów i prawnych, i formalnych, ważne jest takie po prostu podejście ludzkie. Spojrzenie z punktu widzenia drugiego człowieka, kto tam mieszka. Czy sami sobie Państwo mogą odpowiedzieć, czy mieszkanie po sąsiedzku zamiast z drugim sąsiadem, to ze składem materiałów budowlanych albo z jakąś firmą, która pracuje w sposób uciążliwy dla środowiska i dla mieszkańców, czy to jest coś, co powinno mieć miejsce w ogóle w dzisiejszych czasach, skoro w XXI wieku miasto Bielsko-Białochodzi za piękne miasto, i żeby gdzieś nieopodal takie sytuacje miały miejsce. Myślę, że nikt z mieszkańców by nie chciał tego. Każdy by chciał mieszkać i chce mieszkać w miejscu, które jest spokojne, posiada odpowiednią zieleń i odpowiedni komfort życia.
4: Są różne obawy właśnie w związku z planami firmy, bo w proteście jest mowa też o hałasie, jakichś zanieczyszczeniach, ale też o samym stanie ulicy, po którym te ciężarówki miałyby jeździć.
3: Tak, jeżeli chodzi o stan ulicy, sam jako infrastruktury takiej technicznej, to jest bardzo, ulica jest zniszczona, może tak. Ulica jest bardzo zniszczona. Jest to w ogóle droga z punktu widzenia, jest to droga techniczna, zbudowana z płyt, które posiadają dziesiątki lat. Ona powinna być już pewnie dawno wymieniona, natomiast to się na razie nie dzieje. Mieszkańcy składali pismo czy pisma w tej sprawie do Zarządu Dróg w Bielsku-Białej. Na pismo na pewno jedno jeszcze z 2024 roku do dnia dzisiejszego nie uzyskali odpowiedzi w ogóle, a miasto powiedzmy w ramach jakby tych czynności, które wykonywało w kontekście tego pisma, bo tak rozumiem, że to dlatego było, to były jakieś takie czynności naprawdę pozorne, jeżeli chodzi o naprawę, czyli w jakichś kilku miejscach dosłownie kilka elementów asfaltu, ale to w zupełności jest niewystarczające, żeby uznać to za przywrócenie tej drogi do takiej właściwości, jak powinna być.
4: W tym momencie na tym terenie co się znajduje? To jest po prostu pusta działka?
3: W chwili obecnej tak, jest to pusta działka, którą zajmuje drzewostan. Kilkunastoletni już można powiedzieć.
4: I tam faktycznie mieszkańcy wchodzą na ten teren, czy on jest odgrodzony?
3: Ten teren jest normalnie przy ulicy, więc on jest ogólnodostępny, można na niego wejść, można tam pospacerować. Generalnie też znajdują tam schronienie zwierzęta, sarenki, tak jak po prostu jak w lesie. Tylko tyle, że jest to nie jest to jakieś duże masyw leśny, po prostu działka, która jest pokryta drzewostanem. Zresztą, który jest w pobliżu, również też się znajduje, bo taki drzewostan odgradza, można powiedzieć, całość, to znaczy rozdzielnię elektryczną, która znajduje się na samym szczycie tej ulicy, od reszty, od zabudowań i reszty działek.
4: Pismo wpłynęło już kilka tygodni temu, są jakieś pierwsze odpowiedzi. Jakiego rozwoju tej sytuacji się spodziewacie jako mieszkańcy?
3: Trudno mi odpowiedzieć za wszystkich mieszkańców. Ja jestem pozytywnie nastawiony, to znaczy wiem, że miasto w jakiś sposób będzie broniło swojej narracji, swojej polityki, dlatego, że tam właściwie w Komorowicach podobnego typu problemy i sytuacje występują już od lat, więc liczę się z tym, że miasto nie będzie chciało nagle zmienić całej po prostu polityki przestrzennej i uznać, że ta część będzie tak samo miała wyglądać jak powiedzmy na przykład część Wapienicy, góry na przykład ulicy Jaworzańskiej czy podobnych terenów, gdzie jest dużo zieleni, gdzie są ścieżki rowerowe i tak dalej. Natomiast myślę, że też ktoś się nad tym pochyli i jakby przyjmie do wiadomości, że to, że dana część jest przeznaczona jako przemysłowa, to nie znaczy, że się nie możemy liczyć w ogóle z mieszkańcami, którzy tam ten teren zamieszkują tak naprawdę od lat i którzy tam byli pierwsi, nim ten teren został w taki sposób zagospodarowany. Mieszkańcy tam byli pierwsi i wypadałoby teraz wziąć pod uwagę również ich interesy. Przede wszystkim ich dobro. Tutaj pan prezydent, z tego co widzę gdzieś tam w social mediach, zawsze to podkreśla, że wszystkie inwestycje, które wykonuje, chce w to wierzyć, że są budowane i realizowane, że tak powiem, w interesie społecznym i w interesie mieszkańców i dla ich dobra. I mam nadzieję, że tutaj też się nad tą sytuacją pochyli. Mam świadomość tego, że to jest jedna z ulic, problemów w takim dużym, dosyć dużym mieście jest sporo, więc możliwe, że nawet nie zna po prostu jakby szczegółów samej tej ulicy i samej specyfiki tego rejonu. Być może stamtąd nie pochodzi, nie wiem, nie znam dokładnie też jego sytuacji, natomiast myślę, że w całym kontekście tej sprawy na pewno zapozna się z nią gdzieś bardziej szczegółowo i że te argumenty nasze jako mieszkańców do nich trafią.
4: Czyli jaka byłaby tutaj rola miasta, bo to firma jest spółką miejską, czy tu chodziłoby tylko o zmianę tego planu miejscowego planu zagospodarowania?
3: My wnioskowaliśmy poza pismami również o zmianę tego miejscowego i ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego w stosunku do tego naszego terenu, żeby był to teren zabudowy, bo on taką rolę faktycznie pełni. Co prawda jest tam rozdzielnia elektryczna, którą miasto już jeszcze w poprzedniej epoce, która została zbudowana. Jak wiadomo, wtedy nikt za bardzo z interesem mieszkańców się nie liczył. Natomiast no, moim zdaniem nie implikuje to tego, że teraz wszyscy mieszkańcy poza tą rozdzielnią jeszcze mają przyjmować poza swoje ogrodzenia jako sąsiadów kolejne firmy. Bo tak już się dzieje. To nie jest tak, że my protestujemy tylko przeciwko tej firmie i jako, że to jest jedyny problem, który teraz się pojawił. Dlatego, że w tym rejonie, nawet na ulicy Napędowej, tego typu problemy już były. Tam już się pojawiła firma bodajże w 2016 albo w 2018 roku, która powstała i praktycznie od tego samego roku, to znaczy od roku 2018 już miały miejsce różnego typu postępowania, które miały miejsce z uwagi na uciążliwość tej działalności, która w naszej ocenie w ogóle nie powinna w takich miejscu powstać. Z tego, co się orientowałem i starsi mieszkańcy mówili, to ten teren miał być takim terenem rzemieślniczym, to znaczy w domyśle jakaś taka drobna działalność, która nikomu nie przeszkadza, ale nie działalność stricte taka przemysłowa, która emituje jakieś odory do atmosfery, która emituje nadmierny hałas, który jest uciążliwością dla innych mieszkańców. A to ma miejsce i to nie zostało w dalszym ciągu przez miasto naprawione. Mało tego, mieszkańcy zostali poinformowani, co prawda nieformalnie, bo to było telefonicznie, przez urzędniczkę, między innymi właśnie w kontekście sprawy związanej z hałasem, że aby miasto mogło tę sytuację rozwiązać, ten problem rozwiązać, to konieczna jest zmiana planu zagospodarowania, miejscowego planu zagospodarowania i o to mieszkańcy powinni wnioskować. Co prawda na piśmie się to nie pojawiło, ale taka sytuacja miała miejsce. Spółka Terma obecnie należy, z tego co się orientowaliśmy, do miasta. Samą działkę miasto przekazało Termie z uwagi na to, że przynajmniej jaką informację uzyskałem z Urzędu Miasta, że w ramach jakiejś inwestycji, z tego co się orientuję, drogowych, miasto, jeżeli mogę coś teraz faktycznie przekłamać, jeżeli niedobrze pamiętam, albo ktoś mnie telefonicznie niedokładnie poinformował. Chodziło o to, że miasto pewne działki, Terma ma być pozbawiona pewnych działek z uwagi na jakieś prace związane z drogami czy z nowymi inwestycjami. W związku z powyższym zdecydowali się na przekazanie pewnej działki jakby zamiennie za te, które Terma w chwili obecnej użytkuje. Właśnie użytkuje w takim celu jak skład materiałów budowlanych czy sypkich na czas awarii, przynajmniej tak to nam zostało przedstawione. No i trudno powiedzieć dlaczego i nie wiem kto, bo tu akurat miasto się nie wypowiedziało, kto był inicjatorem tej decyzji, że ktoś wskazał właśnie tę działkę w tej okolicy jako działkę, która bardzo dobrze spełni swoją rolę w tym samym celu.
1: Rozmawiałem z bielszczaninem mieszkającym w okolicy ulicy Napędowej. To niewielka ulica w Komorowicach Krakowskich. Mieszkańcy sprzeciwiają się planowanej inwestycji. Skład materiałów sypkich miałby powstać w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej. Spółka Terma odpowiedzialna za planowaną budowę jest w większości własnością miasta. Mieszkańcy złożyli kilka tygodni temu pismo do prezydenta i są w trakcie rozmów. Mieszkaniec, z którym rozmawiałem, powiedział, że to nie jedyna taka sytuacja w Komorowicach, gdzie zabudowa przemysłowa czy usługowa przeplata się z mieszkalną. Działka, o którą walczą mieszkańcy, jest zaznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako obszar usługowo-rzemieślniczy. To właśnie zmiany w tym planie są głównym celem protestu. Przenosimy się teraz do Kaniowa, gdzie powstał nowy most nad rzeką Białą. Wybudowano również odcinek nowej drogi. To wszystko w ramach odbiorów dużej inwestycji, która komunikuje ze sobą Bestwinę i Czechowice-Dziedzice. Inwestycja ma upłynnić ruch w kierunku drogi krajowej nr 1, a w przyszłości także do węzła S1. Mówi wicestarosta bielski Bartłomiej Pfeiffer.
5: Przede wszystkim chcemy udrożnić tereny, które na przyszłość mogą zostać terenami inwestycyjnymi. Do podstawowych zadań samorządu terytorialnego należy właśnie zapewnienie tego typu potrzeb jak bezpieczeństwo komunikacyjne, bezpieczne, nowoczesne drogi o odpowiednim tonażu i uważamy, że w przyszłości te tereny oraz tereny wokół lotniska mogą być jeszcze bardziej efektywnie wykorzystane pod względem gospodarczym, co spowoduje zwiększenie popytu na usługi lokalnych przedsiębiorców, zwiększenie wpływu z podatków oraz wzrost zatrudnienia na tym terenie. Poza tym ten most łączy w chwili obecnej dwie bardzo szybko rozwijające się gminy powiatu bielskiego, czyli Czechowice, Dziedzice oraz Bestwina. Będziemy mogli się w sposób bezpieczny i szybki poruszać, bezkolizyjny w kierunku drogi krajowej nr 1 oraz węzła na drodze S1.
1: Zdaniem wójta gminy Bestwina Grzegorza Bobonia jest to bardzo istotne zadanie drogowe.
6: No jest to bardzo istotne zadanie, które zostało przez powiat zrealizowane. Odciąży na pewno ruch w naszej miejscowości, jednocześnie stworzy możliwości dalszego rozwoju gminy, przede wszystkim w Sławkaniu. Także czekamy jak gdyby na drugą też część, jeżeli chodzi o powiat, czyli połączenie do batalionów chłopskich z jednej strony, natomiast tak jak deklarowałem, ten odcinek tutaj ulicy Czechowickiej, który nie jest zaasfaltowany, myślę, że w pierwszym półroczu do końca czerwca jest po naszej stronie, zostanie zaasfaltowany, także ten ciąg tutaj w kierunku Czechowic przez Kaniów będzie droższy.
1: Mówił wójt gminy Bestwina Grzegorz Boboń. W Kaniowie trwają odbiory nowego mostu i odcinka drogi. Powinny się one zakończyć jeszcze w tym tygodniu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam na magazyn. Za nami majówka oraz pierwszy dzień matur. Oba te tematy dzisiaj powiemy sobie o wydarzeniu Aerosploty, jak zostało odebrane przez mieszkańców, ale najpierw trochę o egzaminie dojrzałości. Zapytałem kilku bielskich maturzystów, jak poradzili sobie z językiem polskim, jakich wyników się spodziewają.
7: Jestem z technikum numer 7 z TSTiH Bielsko-Biała i pisaliśmy maturę podstawową z polskiego.
8: Jak poszło, jak myślisz, ile procent będzie?
7: Myślę, że tak od 50% do 70%.
8: Okej, okay, co było najtrudniejsze?
7: Na pewno była ciężka interpretacja Ferdy Durkę, że tam było pytanie o formę, która została przytoczona w tym fragmencie. Oraz ciężkie było interpretacja Olgi Tokarczuk postaci, jaką jest Rzecki. I tam było pytanie, o jaką był cytat Olgi Tokarczuk z jej wiersza. I potem było pytanie, do jakiej postaci z lalki się to odnosi oraz jakie ma to uzasadnienie do tego jakby fragmentu. No i to było o tyle mylące, że większość zupełnie napisała tam Wokulskiego, a trzeba było napisać Rzeckiego.
8: Czyli jutro matma.
7: Jutro jest pogrzeb.
9: Testujemy się najbardziej matematyką chyba, no bo tam jednak nie możemy lać wody, nie ma swojej interpretacji, tylko tak bardziej musimy się w ramy wbić, to będzie najcięższe, nam się wydaje.
8: A angielski najłatwiej, czy...?
9: Nie, no angielski chyba dla każdego z nas najłatwiej będzie. Też ustnych się jakoś bardzo nie boimy, może polskiego, bo angielski tak samo myślimy, daje, że damy radę.
10: Pisaliśmy maturę z języka polskiego, chodzę do zespołu szkół technicznych i handlowych.
8: Jak myślisz, jak poszło, ile procent?
10: Myślę, że tak z... 70% będzie. No taka nie była prosta ta maturka, ale byłem przygotowany. Myślę, że bez problemu będzie 70%.
8: Co takiego trudnego?
10: No trudne ogólnie były pytania w teście historyczno-literackim. Tematy też nie były jakieś proste, ale myślę, że właśnie jak ktoś się przygotował, to bez problemu był w stanie napisać, tak jak ze wszystkim w życiu, prawda?
8: I jak się zapatrujesz na matematykę, angielski?
10: No, na matematykę myślę, że też przygotowany jestem. Myślę, że cała moja klasa jest przygotowana, bo mieliśmy cudowną panią z matematyki.
8: Może chcesz pozdrowić?
10: Pozdrawiam panią Dorotę Fuchs. Matematyka myślę, że bez problemu też pójdzie. Angielski, no to ja mam mamę, nauczycielkę angielskiego, pozdrawiam mamę. I no, trzeba być mądrym człowiekiem.
8: Powiedzcie mi, z jakiej szkoły jesteście, co dzisiaj pisaliście, jaki przedmiot?
11: Jesteśmy z tej, oto tutaj piąteczki. Nie wstydzimy się do niej przyznawać, ale no tak.
8: Czemu się wstydzicie?
11: No bo ta szkoła troszeczkę zasysa, nie PTK.
12: Bardzo fajna, ja uważam, że szkoła bardzo fajna. Bardzo fajnie się bawiłem.
11: Opinia kolegi, no ale tematy, no to przejdźmy tak. Temat pierwszy, jakaś praca. Koledzy się ze mną nie zgadzają, ale temat pierwszy to kurczę jakaś praca, to o pracy kto by chciał pisać, a temat drugi, no wpływ postrzegania ludzkich na społeczeństwo, no jakiś to jest życiowy temat, jakież to jest naprawdę, można się odwołać do wielu pięknych rzeczy, z mojej opinii bardzo dobra matura, z opinii kolegów proszę się powiedzieć.
12: Matura bardzo fajna, ale z tematem się nie zgodzę, bo temat pierwszy był według mnie dużo lepszy, no jak można pisać jakieś tam uczucia, nie? Przereklamowane, praca lepsza, nie?
8: Wiadomo. Dla każdego coś innego, a ilu procent się spodziewacie z polskiego?
11: 31?
13: Tak, nie, aby no. Zdać.
11: Nie, myślę, że będzie okej.
13: Okay. Nie, będzie okay. Będzie.
8: Okay. Piątka przynajmniej mi się kojarzy bardziej z takim ścisłym umysłem, z matematyką, więc nie wiem, czy jutro matma bardziej wam podchodzi, czy niekoniecznie?
11: A szczerze, no jutro matma podstawowa, umówmy się, nie liczy się za bardzo na tych kierunkach, co my idziemy, więc jakby nie przejmujemy się tym. Ale setka, bardziej setka pod taką się setkę można celować, ale kurczę, bardziej rozszerzenie jest martwiące. Ale no to już zobaczymy. Poniedziałek, następny tydzień jeszcze mamy. Jakoś to się okaże w praniu.
1: Po egzaminie z języka polskiego na maturzystów czekają jeszcze testy z matematyki i języka obcego nowożytnego. Większość oczywiście wybiera angielski. Życzymy wszystkim maturzystom powodzenia, a tymczasem cofniemy się jeszcze do majówki. Rozploty to wydarzenie zorganizowane w ramach Polskiej Stolicy Kultury. Pierwsze od kilku lat lotnicze wydarzenie na terenie miasta. Cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Pokazy naprawdę robiły niesamowite wrażenie. Rozmawiam dzisiaj z organizatorką tego eventu.
14: Agnieszka Pszyńska, organizatorka Rozplotów.
8: To było chyba pierwsze takie wydarzenie pod tą nazwą. Pierwsze od paru lat wydarzenie lotnicze tutaj w Bielsku-Białej. Powiedz mi proszę, jak to wszystko minęło? Jaki był odbiór mieszkańców? Ile ludzi się pojawiło?
14: Zdania zawsze będą podzielone. Ja chciałabym wierzyć, że jak na pierwsze tego typu wydarzenie, ogromnym sukcesem jest to, że przede wszystkim udało nam się zorganizować wszystko bardzo bezpiecznie. Niezwykłe dla nas jest to, że bilety na wydarzenie zostały całościowo wyprzedane, bo rzadko który organizator ma taki komfort. Pojawiło się na wydarzeniu około 8000 osób. Tego się nie spodziewaliśmy, tak przychylnego przyjęcia. Mamy nadzieję, że te osoby, które tutaj u nas gościły, czuły się u nas mile widziane i przede wszystkim miały poczucie, że spędziły cudowny czas, miły i poczuły tą magię, którą staraliśmy się stworzyć.
8: Bo w sobotę były te, powiedzmy, główne wydarzenia, które były najbardziej widoczne na niebie, a piątek i niedziela, jaki tam odbiór?
14: Mieliśmy bardzo liczne stawiennictwo i w piątek, i w niedzielę. Większe w piątek, natomiast w niedzielę również wszystkie warsztaty modelarskie, wycieczki organizowane tutaj u nas w Szybowcowym Zakładzie Doświadczalnym albo na aeroklubie też cieszyły się ogromną popularnością. Pracownicy dołożyli wszelkich starań, aby każdy czuł się mile widziany, żeby każdy dostał tutaj jak najwięcej informacji o tym, co robimy na co dzień i ile serca w to wkładamy przede wszystkim.
8: Z tych sobotnich pokazów chyba najbardziej wizualnie robią wrażenie te nocne, ta nocna część całego eventu.
14: To jest takie wydarzenie, które ciężko opisać, to trzeba doświadczyć. Myślę, że każda osoba, która była na miejscu, wie, jak wyjątkowa energia wytwarza się wtedy w powietrzu. Te zachwyty, które słyszeliśmy, te reakcje publiczności są dla nas najważniejsze i najbardziej budujące. Mam nadzieję, że tutaj statystycznie zdecydowana większość opuściła nasz bielsko-bialski aeroklub z zadowoleniem i z takim poczuciem, że wartościowo spędzili czas. Nie da się oczywiście usatysfakcjonować każdego. Wiemy, że mamy tutaj w społeczeństwie część osób, które no zawsze znajdą jakiś powód do narzekania, natomiast my na pewno włożyliśmy w to ogrom serca i ogrom zaangażowania i w momencie, kiedy jakieś przedsięwzięcie buduje się pozytywną energią, to chcę wierzyć, że ta prawda się obroni.
1: Rzeczywiście zawsze znajdzie się powód do narzekania, do składania różnych skarg. Niektórzy mieszkańcy byli niezadowoleni z tego, że teren lotniska został ograniczony. O reakcjach na tę sytuację rozmawiam z radnym Rady Miejskiej Romanem Matyją.
15: Jestem radnym Rady Miejskiej Bielska-Białej, jestem przewodniczącym Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. No, na początek powiem tak, że jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony, że w ogóle wróciła ta impreza. Ona miała i ma już historyczny wymiar, jest bardzo dobrze odbierana przez mieszkańców i myślę, miasto na takie imprezy zasługuje. Natomiast co do organizacji, no to wiele mieszkańców dzwoniło do mnie, niektórymi osobiście rozmawiałem, mówiąc o mankamentach, jakby nie deprecjonując całej imprezy. Pierwsza rzecz podstawowa to to, że zostało ograniczone prawo dostępu do istniejących dróg, dróżek, ścieżek rowerowych na okres tej imprezy. Niektórzy nie chcieli korzystać z tej imprezy, chcieli skorzystać właśnie z tej infrastruktury, która tam jest. No i przez to mieli kłopot. Część mieszkańców, którzy systematycznie korzystają tam z jednego z lokali, ale nie tylko tego, no mieli utrudnienia, nie mogli z tego lokalu korzystać, mówię o lokalu gastronomicznym. No i to są takie dwa podstawowe mankamenty. No i trzecim takim też poważnym mankamentem tej imprezy było to, że niestety nie można było zaparkować swoich pojazdów w pobliżu na parkingu miejskim, ponieważ tam parking jest ograniczony, ma ograniczoną liczbę miejsc.
8: Są jakieś propozycje rozwiązań, żeby na przyszłość uniknąć takich sytuacji?
15: Tak, po pierwsze my tam jakiś czas temu kupiliśmy drugą działkę, na której można nieopodal istniejącego parkingu, gdzie można zlokalizować, no, jakby rozszerzyć ten parking. Myślę, że niewielkim nakładem finansowym i to byłoby jakby, to było oczekiwanie naszych mieszkańców. Po drugie, no cóż, organizację należałoby po pierwsze uzgodnić z miastem, po drugie ograniczyć te miejsca, do których będzie biletowany wstęp przez to, żeby pozwolić ludziom jakby korzystać z infrastruktury, która tam się znajduje. I trzecie, jakiś czas temu napisałem do miasta, do prezydenta, no to iżby miasto zważyło możliwość zakupu kilkuhektarowej działki, obok, która tam się znajduje i mogło dodatkowo ją zagospodarować poprzez to właśnie, że będzie tam jakaś część parkingowa, no i jakby rozszerzy się tą część rekreacyjną wokół lotniska, która jest jakby niezbędna, bo naprawdę wiele głosów jest takich, żeby rozszerzyć tą strefę rekreacyjną, parkową, właśnie w tym założeniu, żeby tam być może dosadzić troszkę roślinności, kwiatów, no albo też drzew, żeby po prostu ta przestrzeń rekreacyjna była większa. Takie jest zapotrzebowanie, tym bardziej, że wokół są takie duże osiedla jak Polskich Skrzydeł, Wojska Polskiego, Kopernika, Beskidzkie, Karpackie, no i część kamienic.
8: A jeżeli jeszcze chodzi o zamknięcie tych ścieżek rowerowych, czy tych dróg pieszych, to było spowodowane jakimiś kwestiami bezpieczeństwa?
15: Tego nie umiem powiedzieć, jak tak bardzo się nie zagłębiałem w ten temat. Natomiast no, na pewno jakieś tam elementy bezpieczeństwa były. Natomiast no, ta impreza miała już, była już wcześniej. Nigdy tam tych dróg nie było zamykanych. Należy, uważam, dojść do porozumienia. Gmina powinna wystąpić do osób, które organizowały takie wydarzenie, żeby na tyle zoptymalizować to rozwiązanie, żeby było korzystne dla miasta i gminy, ale też dla mieszkańców, no i firmy, która tym się zajmowała.
8: Ale wydarzenie było organizowane w ramach Polskiej Stolicy Kultury. To nie było współorganizowane z miastem?
15: Nie umiem tego powiedzieć, bo aż tak się tym nie interesowałem, nie zagłębiłem się. Natomiast no jeżeli byłoby organizowane, współorganizowane, no to należałoby się tylko cieszyć, ale tą organizację by w przyszłości trzeba było poprawić.
1: Mówił radny Rady Miejskiej Roman Matyja. Główna organizatorka aeroplotów Agnieszka Paszyńska tłumaczy, czym spowodowana była taka sytuacja.
14: Przepisy lotnicze są nieubłagane. One są inne, jeżeli chodzi o pokazy lotnicze, od tych, które obowiązują na co dzień. To, że lotnisko może funkcjonować w sposób bezpieczny na co dzień. To, że imprezy masowe mogą być organizowane na co dzień, nie jest jednoznaczne z tym, że Urząd Lotnictwa Cywilnego wydałby zgodę na organizację tego typu przedsięwzięcia, gdybyśmy nie zapewnili bezpieczniej, zabezpieczonej strefy pokazu lotniczego. To nie jest tylko fragment nad lotniskiem, to jest duży kwadrat i prostokąt, w zależności od tego, jakiej prędkości statki poruszają się aktualnie w pokazie, który należy zabezpieczyć przed tym, żeby przede wszystkim nie było na nim skupisk ludzkich. Jesteśmy sobie chyba w stanie wyobrazić, jakie skupisko ludzkie powstałoby na ulicy Zwardońskiej, gdybyśmy tego zamknięcia tylko w tym fragmencie ścieżki nie dokonali. Reszta ścieżki była jak najbardziej aktywna, jeżeli chodzi o podmioty, które się znajdują na tej przestrzeni. Natomiast nawiązaliśmy łączność ze stosownym wyprzedzeniem wiem, z każdym podmiotem i ze zdecydowaną większością, już nie będę mówiła o nazwach, ale powiedzmy tak, niemal z każdym udało nam się osiągnąć kompromis, który doprowadził do tego, że podmioty te były beneficjentami tego zamieszania. Chodziło nam o to, jesteśmy sąsiadami na co dzień, nie zależało nam na tym, żeby mieć tutaj sytuację jakąś taką kryzysową między tymi podmiotami. Rozmawialiśmy z podmiotami, znajdowaliśmy rozwiązania i również z tymi, które w tym momencie najgłośniej zgłaszają swój przeciw, nawiązaliśmy łączność i zaproponowaliśmy co najmniej kilka rozwiązań. Jeżeli z wyprzedzeniem nie było zainteresowania rozmową, a opór, doprowadziliśmy do tego, że tutaj w porozumieniu z służbami była zgoda na to, żeby wpuszczać osoby, które wyrażając chęć wejścia bezpośrednio do tego podmiotu i tak się działo. Także w tym momencie jakiekolwiek działania, które mają na celu nakręcenie hejtu i nienawiści w naszym kierunku, nie są w ogóle uzasadnione, bo my od początku deklarowaliśmy chęć rozmowy.
8: Czyli jeżeli ktoś na przykład nie miał biletu, ale konkretnie chciał pójść do jednego miejsca, jednej kawiarni, restauracji, mógł tak zrobić?
14: Absolutnie. Każda osoba, która deklarowała chęć wejścia do podmiotu gastronomicznego znajdującego się na strefie wydzielonej, strefie pokazu, miała to umożliwione. Jedynym podmiotem, który nie miał takiej możliwości, była restauracja Fly Cafe, która była zaangażowana tutaj w organizację przedsięwzięcia, tak jak każdy podmiot mógł i miał szansę się zaangażować. Fly Cafe skorzystało z tej opcji i fantastycznie z nami współpracowali, co oczywiście jest z korzyścią dla wszystkich.
8: Mówiła organizatorka wydarzenia Aerosploty Agnieszka Paszyńska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz Media Expert. Konfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

0: 97,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Przy mikrofonie Jonasz Cesarski, zapraszam na magazyn. Usłyszymy dzisiaj o planowanej budowie oczyszczalni w Rybarzowicach, a również o zbliżającym się biegu Fiata. Jednak nie zapominajmy, że trwają egzaminy dojrzałości i ponownie wybrałem się na ulicę, żeby złapać kilku maturzystów. Tym razem chodziło o egzamin z matematyki.
2: Cześć, proszę cię, wracasz może teraz z matury?
3: No, ale się śpieszę trochę.
2: Chciałem cię tylko zapytać, do jakiej szkoły chodzisz i jak myślisz, jak ci poszła ta matematyka dzisiaj?
3: Do medyka, no myślę, że zdane.
2: Ile procent?
3: Nie wiem, zobaczymy, ale zdane na pewno, 30 będzie.
4: Chodzimy do medyka i matematyka poszła bardzo dobrze. Po części dlatego, że na rozszerzeniu chodziliśmy, ale proste zadania były, uważam, i będzie dobrze.
2: Tutaj ilu procent się spodziewasz?
5: No chciałabym 100 jak każdy, więc, ale wydaje mi się, że tak normalnie to 90 ileś będzie na spokojnie, więc no, tyle raz to było.
2: Czyli jak mieliście rozszerzenie z matematyki, to ta podstawowa matma to taka formalność.
5: Żeby tylko napisać i się zjawić.
6: Ja mam nadzieję na 30, nie poszło zbyt dobrze.
2: A coś, jakiś taki trudny temat się trafił?
6: Trochę według mnie trudny, ale też średnio się uczyłem na to.
2: A na jakim jesteś profilu?
6: Biolchemang.
2: No, czyli ta matematyka nie najważniejsza.
6: No, żeby zdać.
2: A jutro angielski lepiej będzie?
6: Jutro angielskim się nie stresuję zbytnio.
1: Niestety na matmie trzeba podawać konkretne odpowiedzi i nie można tak sobie lać wody. A skoro jesteśmy przy tym temacie, spółka Aqua, odpowiedzialna w Bielsku-Białej i okolicznych miejscowościach za wodociągi, ogłasza kolejne inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową. Chodzi m.in. o budowę oczyszczalni w Rybarzowicach.
7: Mariusz Jurzak, zastępca dyrektora techniczno-inwestycyjnego, firma Aqua S.A. Bielsko-Biała. Inwestycja budowy oczyszczalni w Rybarzowicach w gminie Buczkowice rozpoczęła się już dosłownie miesiąc temu. Jest w fazie projektowania, bo jest to formuła zaprojektuj i wybuduj. Planowane zakończenie inwestycji to 3-4 kwartał 2029. Łączny koszt inwestycji około 100 milionów, z tego 51 milionów to ponad 5 milionów to dotacja z NFOŚiGW.
1: W Rybarzowicach powstała już kiedyś oczyszczalnia ścieków.
7: W latach 70. Była tam rzeczywiście wybudowana oczyszczalnia. W tamtych czasach rzeczywiście były problemy z technologią. No byliśmy jeszcze poza Unią oczywiście europejską. Nie chcę używać tutaj, w jakich warunkach żeśmy żyli. I rzeczywiście wtedy budowano się wielkogabarytowe oczyszczalnie, które z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych kompletnie się rozjechały. Oczyszczalnia zaczęła się budować w latach 70. Jej zakończenie było w 1988 roku. I dosłownie po 12 latach eksploatacji, przy bardzo wysokich kosztach i następnie kosztach, które nas czekały związanymi z modernizacją, podjęliśmy decyzję o budowie przepompowni i z rejonu ścieki, z rejonu Szczyrku i Buczkowic kierować bezpośrednio do nowo zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej Komorowica. Całość tej inwestycji szacujemy na ponad 100 milionów.
1: Zastępca prezydenta Bielska-Białej, Przemysław Kamiński, jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Aqua.
8: Nasza oczyszczalnia ścieków troszkę odetchnie, a to z kolei pozwoli w przyszłości przyłączać nowych mieszkańców do tejże instalacji, a także no wiadomo, że teraz mamy takie dość gwałtowne zjawiska atmosferyczne z dużymi opadami. To na pewno powoduje większe bezpieczeństwo dla naszej oczyszczalni, po prostu jest większy zapas i bufor tej wody, którą możemy przy okazji niektórych kanałów ogólnospławnych przyjąć po prostu na oczyszczalnię ścieków. Zgodnie z nową dyrektywą spełniamy ten wymóg 98% przyłączonych budynków, natomiast wiadomo, to są te tereny, które są objęte tą aglomeracją, więc na pewno są jeszcze obszary, gdzie wymagają pewnych działań. Na pewno, zresztą dzisiaj się pochwaliliśmy też tym, że uzyskaliśmy dofinansowanie do rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wapienicy i przy okazji tej rozbudowy albo modernizacji, tak byśmy powinniśmy nazwać, będzie również budowana kanalizacja sanitarna w Komorowicach, a także w Jasienicy, więc to jest też jakby istotne z punktu widzenia mieszkańców całego regionu.
1: Inwestycja budowy nowej oczyszczalni ścieków w Rybarzowicach ma znaczenie również dla Szczyrku, mówi burmistrz miasta Antoni Byrdy.
9: Początki kanalizacji w Szczyrku to wiążą się z Rybarzowicami, bo tam były transportowane ścieki ze Szczyrku, jeszcze jak były ośrodki, górniczy ośrodek narciarski, to jeszcze te wielkie rury, budowa kanalizacji w latach 60. i 70. Natomiast później zostały transportowane ścieki do Komorowic, bo powiedziano, że tak będzie lepiej, tak będzie taniej. No i możemy powiedzieć, że wracamy dziś z dalekiej wędrówki, wracamy do Rybarzowic i tam będzie docelowo ścieki ze Szczyrku oczyszczane.
1: Nowa oczyszczalnia raczej nie wpłynie na obniżenie cen.
9: Ja bym chciał, żeby ceny nie rosły, a już o obniżeniu raczej nie mówimy w tej chwili. My dążymy do jednego, żeby była ujednolicona cena wody i ścieków dla wszystkich odbiorców Akwy, a nie żeby nie było to tak jak w tej chwili. Praktycznie każda gmina ma trochę inną cenę i to jest naszym celem. Natomiast jesteśmy świadomi tego, że dziś nic nie tanieje. Ważne jest, żeby nie drożało po prostu.
1: Mówił burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy. Budowa oczyszczalni ścieków w Rybarzowicach oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Komorowicach ma zakończyć się do roku 2029. Z Rybarzowic wrócimy do Bielska Białej, gdzie po raz 31 odbędzie się Bieg Fiata. 1800 biegaczy i biegaczek przebędzie 10-kilometrową trasę, która jest niezmienna od pierwszej odsłony wydarzenia. Rozmawiam dzisiaj z dyrektorem i głównym organizatorem tego biegu.
10: Andrzej Filipiak, dyrektor 32. biegu Fiata.
2: To już 32. edycja. Czy trudno panu uwierzyć, że tak wiele razy już udało się zorganizować to wydarzenie?
10: Nic, tylko się cieszyć, że tak długo udaje nam się kontynuować ten piękny bieg w Bielsku Białej. To już 34 lata, bo 2 lata przerwy pandemicznej mieliśmy i w tym roku 32. edycja z dużym, jak co roku, zainteresowaniem uczestników.
2: Zainteresowanie jest duże, jak pan wspomniał, i też myślę, że to jest wydarzenie, które się wpisało na stałe w ten kalendarz wydarzeń sportowych w mieście. Jak to wyglądało na samym początku, jak się cofniemy te 34 lata? Czy pamięta pan jeszcze ten pierwszy bieg?
10: Pamiętam doskonale. W 1993 roku udało nam się rozpocząć współpracę z ówczesnym Fiatem Autopoland, który powstał właśnie w tym roku, i pierwszy bieg to skromna ilość 189 biegaczek i biegaczy i wózkarzy. Dwóch było wtedy na mecie pierwszego biegu.
2: A w tym roku ile ma być uczestników?
10: Mamy limit 1800 uczestników. Na tą chwilę ponad 1700 jest zarejestrowanych i kilkunastu zawodników i zawodniczek na wózkach.
2: I to jest cały czas niezmiennie ta sama trasa, tak? Od samego początku?
10: Tak, trasa z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na 10 kilometrów. Start pod bramą Del Invest Park przy ulicy Warszawskiej i głównymi ulicami miasta z metą pod pięknym bielskim ratuszem na placu ratuszowym.
2: Czy teraz jakieś takie prace drogowe, różne tam inwestycje, remonty nie przeszkadzają w ułożeniu trasy?
10: Na szczęście nie. Trasa biegu nie ma w tym roku żadnych przeszkód remontowo-budowlanych, także spokojnie będzie przygotowana, oznakowana dla biegaczy.
2: A zdarzało się tak w poprzednich latach, że trzeba było zmienić trochę trasę?
10: Zdarzały się, ale były to drobne korekty, przeniesienie z jednej nitki na drugą. Natomiast co roku niezmiennie ta sama trasa, tej samej długości, z tym samym startem i metą od wielu, wielu lat, bo pierwsze edycje biegu kończyły się na ówczesnym stadionie BKS-u Stal przy ulicy Rychlińskiego. Ale dawno już przenieśliśmy metę na plac ratuszowy i jest tam piękna sceneria, zawodnicy są zadowoleni. Z tej lokalizacji, bliskość biura zawodów, to myślę, że jest z korzyścią dla tej imprezy.
2: Bieg rozpoczyna się 17 maja. Proszę powiedzieć, jak wcześnie już są jakieś zapytania do pana o tegoroczną edycję? Czy już na początku roku, czy może jeszcze w zeszłym roku ktoś pytał?
10: Bieg jest ugruntowaną imprezą i w kalendarzu od wielu lat. W związku z tym uczestnicy, czy też organizatorzy innych imprez biegowych pytają. Jesień to jest taki czas, kiedy buduje się kalendarz i wszyscy zainteresowani już wtedy pytają, kiedy zorganizujemy bieg, żeby zaplanować sobie czas i zarezerwować sobie czas na ten bieg.
2: Chciałem jeszcze zapytać o nagrody, bo są różne kategorie, różne klasyfikacje, w których zawodnicy są nagradzani.
10: Tych kategorii jest wiele. Najważniejsza to oczywiście klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Na trasie mamy letnią premię na 3 kilometrze. Kategorie wiekowe to ta klasyfikacja, która budzi największą rywalizację wśród poszczególnych grup wiekowych. Co 10 lat kategoria wiekowa, zarówno w kategorii kobiet, jak i mężczyzn. Oprócz tego mamy klasyfikacje dodatkowe pracowników spółki FCA Poland. Organizujemy też Mistrzostwa Polski Lekarzy w biegu na 10 km. Oczywiście nieodłączną klasyfikacją to klasyfikacja wózków w kategorii wózków sportowych i handbajków w kategorii kobiet i mężczyzn. Bieg Fiata to także zakończenie kolejnej edycji Pucharu Euroregionu Beskidy, który obejmuje w tym roku 25. PKO Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego, 16. Cieszyński Fortuna Bieg, te biegi za nami. I trzecim biegiem w tym cyklu to 32. Bieg Fiata. Najlepszych 5 biegaczy, 5 biegaczek będzie nagradzana na mecie nagrodami finansowymi za najlepszy łączny czas w tych 3 biegach.
2: Ludzie też się zgłaszają grupowo, całymi rodzinami czy firmami?
10: Tak, zdecydowanie. Wiele jest takich grup formalnych, nieformalnych. Są to kluby, stowarzyszenia, kluby biegacza. Coraz więcej, co cieszy, jest grup zorganizowanych z zakładów pracy, również jakieś grupy, które spotykają się i na co dzień, czy też często biegają, zapisują się na nasz bieg. Często są jednakowo ubrani w koszulki swoje firmowe i dodaje to kolorytu naszemu biegowi. Na uwagę zasługuje fakt, że co mnie bardzo cieszy, że coraz więcej mieszkańców Bielska-Białej bierze udział w naszym biegu. 1/3 uczestników to mieszkańcy Bielska-Białej. Podobnie cieszy coraz większy rosnący udział kobiet, bo również 1/3 uczestników to panie, które serdecznie zapraszamy do startu w biegu Fiata.
2: Czyli jest dużo uczestników spoza miasta, spoza regionu, też pewnie są jacyś z zagranicy?
10: Tak, co roku przyjeżdżają goście z zagranicy, około 10 krajów jest reprezentowanych na trasie biegu i z całej Polski. Bieg jest postrzegany już od dawna jako ważne wydarzenie w tej kategorii biegów krótszych, to znaczy na 10 km.
2: Dobrze, to jeszcze przypomnijmy na koniec, kiedy, gdzie, o której to wszystko się odbywa.
10: Biuro Zawodów rozpoczyna pracę w sobotę 16 maja od godziny 14 do 20 będą wydawane pakiety i numery startowe. Biuro Zawodów w niedzielę czynne jest od godziny 7 do godziny 9. Biuro Zawodów mieści się na sali sportowej 3 Liceum Ogólnokształcącego imieniem Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej na ulicy Bohaterów Warszawy 20. Następnie zawodnicy przewożeni są komunikacją zorganizowaną przez nas na miejsce startu. Start pod bramą DL Invest Park o godzinie 10. Po zakończeniu biegu oczywiście długa dekoracja licznych kategorii i wiele nagród do rozdania na mecie biegu.
2: Mówił Andrzej Filipiak, dyrektor i główny organizator 32. biegu Fiata.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam na magazyn. Bielski Muzyk, czyli Zespół Szkół Muzycznych w Bielsku Białej, to szkoła z 80-letnią historią. Wszystko zaczęło się w latach 40., kiedy placówka była jeszcze prywatna. Obecnie absolwenci szkoły to nie tylko znani w kraju czy na świecie muzycy, ale również informatycy, prawnicy czy lekarze. O tym jubileuszu i czym szkoła może pochwalić się przez ostatnie 80 lat, rozmawiam z jej dyrektorem Barbarą Cybulską-Kąsek.
11: Barbara Cybulska-Kąsek, jestem dyrektorem Zespołu Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej.
2: W tym roku mija 80 lat szkoły. Czuć gdzieś taką dumę z tego jubileuszu, takie przejęcie?
11: Zdecydowanie tak. Tak jak pan powiedział, duma i przejęcie i no i taka wielka radość, bo jednak 80 lat swoje robi.
2: Dzisiaj bielski muzyk ma już taką swoją pozycję gdzieś w krajobrazie miasta, wśród nie tylko szkół, ale też jako taka jednostka kultury. Jak wyglądały początki szkoły?
11: Początki szkoły, czyli lata 40, 45, 46 rok, czasy powojenne, tak jak no, w większości miast, tak i w Bielsku, początki szkoły muzycznej. Początkowo była to prywatna szkoła w dość wąskim zakresie nauczania. No, wszystko działo się w budowie, ale w szybkim czasie zarówno możliwości kadrowe, jak i możliwości kształcenia w różnych specjalnościach rozwijały się bardzo dynamicznie. Oczywiście były lata bardziej aktywne i bardziej, powiedzmy, stagnacyjne, zachowawcze, ale generalnie coraz więcej specjalności przybywało w kolejnych latach. I no i do dzisiaj szkoła rozwija się w wielu, wielu specjalizacjach i wielu zakresach, bo też w początkowych latach, jeszcze na etapie szkoły prywatnej, było to nauczanie tylko muzyczne. Później wprowadzone zostały również przedmioty ogólnokształcące i też ten kształt szkoły zmieniał się przez tych 80 lat.
2: I też szkoła miała różne siedziby, nie byliście tutaj zawsze na Wyspiańskiego?
11: Tak, szkoła miała różne siedziby. Początek na ulicy Dąbrowskiego, ale zdecydowanie najwięcej emocji, najdłuższy okres czasu to szkoła przy ulicy Schodowej, gdzie no, większość absolwentów właśnie tam wykształciło się. Mało tego, później po wielu latach wróciło do szkoły też jako nauczyciele, ale ponieważ siedziba na ulicy Schodowej 4 nie do końca spełniała warunki lokalowe, też poszczególne specjalizacje rozwijały się, potrzeba było nowego lokum i stąd następne miejsce to szkoła przy placu Marcina Lutra i obecne budynki w liczbie mnogiej, nieprzypadkowo mówię, włącznie z salą koncertową przy ulicy Wyspiańskiego 5A. Także tych siedzib było rzeczywiście kilka. Każda ze swoją historią.
2: I tutaj na Wyspiańskiego raczej już pozostaniecie na długi czas.
11: Na to wygląda.
2: Wspomniała pani o tym, że niektórzy absolwenci szkoły wracają tutaj, żeby nauczać. O to też chciałem zapytać, jakie sukcesy udaje się osiągnąć absolwentom, jak wygląda później ich droga po ukończeniu tej szkoły?
11: Tak, bardzo często nasi absolwenci wracają do szkoły jako nauczyciele, pedagodzy. Natomiast również jednocześnie obok pracy pedagogicznej są aktywnymi artystami albo solistami, muzykami orkiestrowymi albo grają w rozmaitych zespołach. Natomiast zdarza się i to wcale nie rzadko, że absolwenci naszej szkoły muzycznej niekoniecznie wybierają studia muzyczne, bo mamy wśród naszych absolwentów również prawników, lekarzy, informatyków.
1: No akurat jak dzisiaj rozmawiamy, to trwają matury i to też jest taki istotny element tej szkoły, że jest ogólnokształcąca. Czy ta ogólna edukacja jest tutaj tak samo ważna jak ta muzyczna?
11: Musi być tak samo ważna, ale to też wielkie wyzwanie dla pedagogów prowadzących właśnie przedmioty ogólnokształcące, bo specyfika szkoły muzycznej polega na tym, że zajęć muzycznych jest bardzo dużo, ale uczeń musi również w godzinach pozalekcyjnych wykonywać swoją indywidualną pracę z instrumentem. To są wielogodzinne ćwiczenia, wprawki i nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących musi mieć specyficzne podejście do ucznia w tej szkole, żeby jak najwięcej nauczyć go w czasie lekcji, mając świadomość, że po lekcjach no, może tylko delikatnie utrwalać sobie. Także duże wyzwanie dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Dzisiaj piszą matematykę również w zakresie matematyki. To, co najważniejsze, musi być wykonane na zajęciach.
1: Ale myśli pani, że to jakoś może dobrze wpływa, że uczniowie tutaj się rozwijają muzycznie, to równocześnie wpływa na rozwój ich umysłów, że może łączą tą naukę właśnie taką ogólną, jak w zwykłej szkole, i tę muzyczną?
11: No zdecydowanie tak, bo uczeń w szkole muzycznej tego typu to uczeń, który musi być dobrze zorganizowany. Zajęcia w szkole wymagają swojego czasu, ale również zajęcia pozalekcyjne, te indywidualne, wymagają niesamowitej organizacji czasu własnego. I stąd uczeń szkoły muzycznej sam sobie, w początkowych latach oczywiście przy pomocy rodziców, przy wsparciu rodziców, ale musi wytworzyć sobie swój własny system pracy i nauki.
1: Rozmawiam z dyrektor szkoły muzycznej w Bielsku-Białej Barbarą Cybulską-Kąsek. Szkoła obchodzi w tym roku szkolnym swoje 80-lecie. Za chwilę wrócimy do rozmowy o bielskim muzyku, ale nie tylko uczniowie ze szkół muzycznych dojeżdżają do swoich placówek autobusem. Miejski Zakład Komunikacyjny stawia w tym roku na misję bez emisji. Coraz więcej pojazdów to pojazdy niskoemisyjne lub zeroemisyjne, na przykład autobusy elektryczne. Zakład ogłosił przetarg na postawienie ładowarek takich pojazdów na niektórych pędlach autobusowych.
12: Kamil Młotek, specjalista do spraw polityki informacyjnej. 27 kwietnia 2026 roku Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej ogłosił przetarg na realizację nowoczesnej infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych na wybranych pędlach autobusowych w Bielsku-Białej, połączoną z kompleksową przebudową zatok autobusowych. Zamówienie będzie dotyczyło trzech pętli: osiedle Polskich Skrzydeł, osiedle Beskidzkie oraz osiedle Karpackie. Zgodnie z założeniami przetargu, pętle autobusowe przy ulicy Czesława Tańskiego oraz przy ulicy Babiogórskiej zostaną wyposażone w pojedyncze ładowarki pantograficzne.

0: kolejności w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy wykonawca zrealizuje inwestycje na pętlach przy ulicy Babiej Górskiej i ulicy Czesława Tańskiego. Po zakończeniu tego etapu rozpocznie się przebudowa pętli przy osiedlu Karpackim. Cała inwestycja ma zostać zakończona do 12 miesięcy od podpisania umowy.
1: Mówił Kamil Młotek, MZK. Wracamy do rozmowy z Barbarą Cybulską-Kąsek, czyli dyrektorką Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. Placówka obchodzi w tym roku swoje 80-lecie.
2: Wspomniała Pani o sali koncertowej, która jest tutaj w szkole i to jest takie miejsce, takie pomieszczenie, które chyba pozwala na też inne funkcje niż tylko szkoła. Odbywają się tu różne koncerty, wydarzenia i chyba jako jedyni w mieście możecie się pochwalić taką salą wśród szkół.
3: No na pewno, zresztą w mieście szkoła muzyczna jest jedyną szkołą muzyczną, są oczywiście placówki miejskie, które w domach kultury również prowadzą zajęcia umuzykalniające, ale jako szkoła to jedyne takie miejsce kształcące uczniów w kierunku muzycznym, a jeśli chodzi o salę, to uczniowie przygotowują się do wykonywania zawodu muzyka właśnie prezentując się na sali koncertowej, ale również sala koncertowa jest miejscem, do którego zapraszamy muzyków, artystów spoza szkoły, gdzie nasi uczniowie, nasi rodzice i mieszkańcy miasta mogą właśnie w tej sali wysłuchać wspaniałych koncertów, wydarzeń muzycznych.
2: Chociażby niedawno odbyło się tutaj wydarzenie Zadymki Jazzowej. Proszę powiedzieć mi o nagrodzie, którą w imieniu szkoły Pani odbierała w tym czasie.
3: No, nagroda jest, tak jak powiedziałam, podczas uroczystości niesamowita, ponieważ jest rodzajem docenienia i myślę podziękowania za to, co szkoła, a szkoła to przecież uczniowie i nauczyciele, daje miastu, nie tylko miastu, w zakresie również muzyki jazzowej. Nasza młodzież, niezależnie od kształcenia w tak zwanym nurcie klasycznym, ma wielką potrzebę muzykowania jazzowego i ta nagroda jest właśnie dedykowana im za tą chęć i za oddolne i zainteresowanie i wykonywanie właśnie jazzu.
2: A w jaki sposób świętujecie swoje 80-lecie?
3: Świętujemy w różnorodny sposób. Oczywiście przygotowujemy się do wydarzeń finałowych, które będą miały miejsce w czerwcu, ale cały rok wspominamy również to, co działo się przez 80 lat w naszej szkole muzycznej. Przyjmujemy naszych gości, absolwentów, którzy na hasło jubileusz szkoły muzycznej nie tylko zapisywali się na owe uroczystości, ale przybywają tutaj do naszej szkoły, oglądają nowe mury, dzielą się tym, co do tej pory osiągnęli i jakie są ich wspomnienia, ale również organizujemy spotkania i koncerty z absolwentami i w najbliższy czwartek właśnie koncert muzyki dawnej zgromadzi wielu naszych absolwentów, którzy rozrzuceni po całym świecie przyjadą, żeby również celebrować to święto szkoły muzycznej w zakresie muzyki dawnej.
2: Właśnie, po całym świecie też chciałem o to zapytać, bo to jest szkoła taka bardzo specyficzna, może jest ich niewiele w kraju i przyjeżdżają tutaj uczniowie nie tylko z miasta, z regionu, ale z całej Polski.
3: Tak, gdzieś renoma samego sposobu nauczania, ale również atmosfery, która tutaj istnieje według relacji właśnie absolwentów, powoduje, że wyjeżdżając w różne rejony Polski i nie tylko, potrafią nasi absolwenci mówić na tyle dobrze o szkole i na tyle zainteresować tym, co dzieje się w Bielsku, również w szkole muzycznej, że mamy wielu uczniów, którzy

0: Nie tylko z Bielska i z okolicy, ale również z odległych zakątków Polski, bo i ze Szczecinka, i z pod Białegostoku, i z pod Warszawy przybywają właśnie do Bielska i tutaj chcą się kształcić. Dzięki temu, że przy szkole działa również internat, uczniowie mogą przyjechać właśnie do Bielska i my z uśmiechem mówimy, że niemalże w pantoflach z internatu do szkoły mogą przejść na zajęcia, no a później ćwiczyć właśnie w salkach lekcyjnych.
1: Rozmawiałem z Barbarą Cybulską-Kąsek, dyrektorką Zespołu Szkół Muzycznych w Bielsku Białej. Placówka ma za sobą już 80 lat historii.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam na magazyn. Kilka tematów przed nami, m.in. nowa filia Bielskiego Centrum Psychiatrii Olszówka, która otworzyła się w Czechowicach-Dziedzicach. Nową siedzibę ma również Miejskie Centrum Informacji Turystycznej w Bielsku Białej, a niedługo do miasta zawita wyścig kolarski Kryterium Asów. Na początek jednak zapytam kilku maturzystów z Bielska Białej, jak poszła im część z języka angielskiego.
3: Cześć, przepraszam Was. Jak chcielibyście może powiedzieć parę słów o dzisiejszej maturze?
4: Bardzo chętnie.
3: Chciałbym zapytać na początku, do jakiej szkoły chodzicie i ilu procent się spodziewacie z dzisiejszego testu?
4: Szkoła Kopernik, spodziewam się 100%, bo łatwiutko.
5: Również Kopernik i no mam nadzieję na 100%, ale to będzie pewnie raczej 90 ileś. Bo może się jakiś jeden błąd gdzieś tam wkraść, nie?
3: A na jakim rozszerzeniu jesteście?
5: Jezus Maria, matematyka, fizyka i angielski. Zapomniało się przez chwilkę.
3: Okej, czyli ten angielski podstawowy raczej łatwo, tak? A jutro rozszerzenie, tak?
5: Tak, jutro rozszerzenie.
3: Tam ile będzie procent? Też 98?
5: Oby 100, ale zobaczymy. Myślę, że jeżeli 90, to też będzie dobrze.
6: Chodzę do Kopernika i z dzisiejszego testu bardzo chciałabym mieć 100%, ale wiadomo, jakieś potknięcia mogły się zdarzyć.
1: Przed maturzystami już tylko rozszerzenia. Życzymy oczywiście powodzenia na wszystkich egzaminach. A tymczasem przenosimy się do Czechowic-Dziedzic, gdzie otwarło się nowe miejsce Bielskiego Centrum Psychiatrii Olszówka. To budynek przy ulicy Kasprowicza 48. Mówi koordynatorka czechowickiego oddziału, psycholog Magdalena Walewska.
7: Zapraszamy wszystkich pacjentów, którzy doświadczają trudności w życiu psychicznym. Przede wszystkim pacjentów afektywnych, lękowych. No, wykluczenia na oddział to oczywiście trudności poznawcze i aktywne uzależnienie. Dla takich pacjentów też jest osobna oferta Bielskiego Centrum Psychiatrii, ale dzienny oddział psychiatryczny w Czechowicach to 12 tygodni intensywnej pracy podczas psychoterapii grupowej, gdzie pacjenci mogą doświadczyć żywych więzi, ale także żywych wglądów na temat przyczyn swoich trudności i objawów. Zespół leczący to psychoterapeuci, psychologowie, lekarz psychiatra, terapeuta zajęciowy i pielęgniarka.
1: W czechowickiej filii Bielskiego Centrum Psychiatrii Olszówka mieszkańcy mają dostawać taką samą pomoc jak dotychczas w Bielsku Białej, mówi dyrektor BCP Olszówki Sabina Nowak.
8: To jest placówka, która mam nadzieję będzie służyć. Kolejne miejsce, w którym będziemy udzielać świadczeń i pomocy dla pacjentów, będzie tutaj oddział dzienny. Wszyscy tęsknieni, żeby już powstał, ponieważ rzeczywiście mieliśmy trochę perturbacji, ale wszystko szczęśliwie się skończyło. Bardzo dziękujemy zarządowi powiatu za możliwość uruchomienia tutaj placówki, bo to dzięki staraniom zostało to miejsce pozyskane. Także bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni.
1: Takie miejsce jak nowy oddział Bielskiego Centrum Psychiatrii było potrzebne już od kilku lat. Mówi o tym starosta Bielski Andrzej Płonka.
9: Proszę Państwa, jesteśmy w miejscu, które tak naprawdę toczyło się wiele lat, jeżeli chodzi o to, żeby ono tu mogło być. Kiedyś tam do tyłu lat trochę udało się staraniem no też paru lat, pozyskać pilotaż na to, że działania psychiatrii w Bielsku-Białej, czyli nasz dzisiaj szpital psychiatrii w Olszówce, mógł rozwinąć skrzydła. Chyba ze 3 lata się starali o to, żeby ten pilotaż był, a pilotaż trwa chyba 6, nie?
10: 8.
9: No to sobie policzy Państwo razem do kupy, co się musiało zadziać, żeby tak to miało miejsce. I o paniach dyrektor już nie będę mówił, bo tylko w panach mogę mówić. Gdyby one nie były na tym miejscu, które są, pani dyrektor i pani zastępczyni, że już nie mówić, jak to dalej jest, proszę Państwa, to byśmy nie poradzili temu. Pilotaż zacny, udało się faktycznie go zrobić. Pani dyrektor się tak lakonicznie przemknęła, to było trochę kłopotów. Proszę Państwa, to były kłopoty, które naprawdę parę razyśmy tym rzucali. Do tego stopnia prowadzące, że już nie chcieliśmy tego miejsca. Już nie wiadomo, czy się da, bo to nie jest kwestia tego budynku, któryśmy w międzyczasie zakupili i całego centrum, które tutaj się dzieje. To były też kwestie niestety później już i osobowe, które się działy i teraz jeszcze trzeba to miejsce wypełnić, żeby i lekarze tutaj chcieli pracować, żebyśmy tych lekarzy przede wszystkim mieli i chcieli tutaj być, bo to się przecież wiąże z całością działania. W międzyczasie takim drugim budynkiem, który nam przekazał prezydent miasta Bielska-Białej z kolei, jest w Bielsku-Białej, który też w ramach pilotażu został wyremontowany i tam się już to dzieje, co się tutaj będzie dziać. Żebyśmy mogli jednak tą naszą całą społeczność, a chcę powiedzieć, że powiat bielski i miasto Bielsko-Biała w tej psychiatrii jest liczona razem, a więc mamy około 340 tysięcy mieszkańców. Tak na skróty mamy co robić i żeby to zabezpieczyć, to całe działania i specjalistyki, i psychiatrii, i to, że dzisiaj sam szpital już kształci kadry przyszłych lekarzy w tej dziedzinie specjalizacji, naprawdę zasługuje na uznanie i bardzo, bardzo za to dziękuję, że dzisiaj się tutaj po tych wszystkich mandrach możemy spotkać i powiedzieć, że jest to dobry dzień dla zabezpieczenia zdrowotnego dla tych mieszkańców tutaj w Czechowicach, Dzielnicach i myślę okolicznych. Z jednej strony trochę nam to udrożni kolejne i to, co się dzieje dzisiaj w samej Olszówce, czyli Bielsku-Białej. A z drugiej strony, no dojazd do nas, czy tam do tego miejsca przez Bielsko i te korki, no naprawdę to była makabra. Myślę, że tutaj to się powinno wszystko w jakiś sposób już stać, jak to mówiąc, ludzkim obliczem. Czyli będzie dla tych, którzy tej pomocy potrzebują, będzie łatwiej, będzie bliżej. Nie będzie pewnie, żeby to zdrowie psychiczne, gdzie tak się już dzisiaj wszyscy opowiadają, co to jest, ile to problemów mamy, tylko nikt jakoś nie chce za bardzo pomagać. Mogą mieć tutaj to przesłanie, i to tą działalność, która wynika z wielu, wielu lat, a przecież wiemy, że to nie tylko kwestia dorosłych, ale i dzieci, które też się nam udało przecież zbudować, bo pediatrii mamy psychiatrię dziecięcą, której przecież w Bielsku-Białej nie było. Myśmy ją dopiero rozwinęli, były poradnie i tyle. Mamy dzienną i całodobową opiekę nad dziećmi, 27 czy 8 łóżek, drodzy Państwo, i wszystko pełne. Więc tego chyba nie trzeba tutaj wiele mówić, jak to się dzieje i skąd te zamysły i te zakusy. Radnym dziękuję, że ten budynek mogliśmy zakupić, bo przecież bez tego by się nie udało. No zarząd pracował, pracuje i wie, że to jest ważne. Na ten temat wiele spraw u nas jest podnoszonych. Panie dyrektor, mają okazję o tym mówić na zarządach, gdzie to jest bliżej tych spraw trudnych, które trzeba rozwiązywać na co dzień, ale dopnęliśmy do tego miejsca.
1: Mówił starosta bielski Andrzej Płonka. Bielskie Centrum Psychiatrii Olszówka uruchomiło nowy oddział w Czechowicach-Dziedzicach. Wracamy do Bielska-Białej, zostajemy przy temacie nowo otwartych miejsc, ponieważ kilka tygodni temu otwarto nową siedzibę Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej. To miejsce, w którym zarówno mieszkańcy, jak i oczywiście turyści mogą dowiedzieć się, co ciekawego można zobaczyć w Bielsku-Białej i jak dotrzeć do tych interesujących miejsc. Przez ostatnie kilka tygodni MCIT nie był dostępny, ponieważ trwał remont nowej siedziby. Centrum nie przeniosło się daleko, zaledwie kilkaset metrów od dawnej lokalizacji, z Placu Ratuszowego na ulicę Ratuszową. Wejście jest od strony Placu Wojska Polskiego. Otwarcie odbyło się kilka tygodni temu. Odwiedzam dzisiaj to miejsce, połączone zresztą z kawiarnią, żeby dowiedzieć się, jak odbierają je turyści i mieszkańcy.
11: Iwona Naumowicz-Tworzańska, kierownik Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej.
1: Nowa siedziba Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej. Już kilka tygodni jesteśmy po otwarciu. Proszę powiedzieć, jak to wszystko się tutaj kręci, jaki jest odbiór mieszkańców, turystów?
11: Odbiór mieszkańców i turystów jest bardzo dobry. Wszystkim się nowa siedziba nasza podoba. Bardzo podoba także nam się, dlatego że jest większa przestrzeń, mamy bogatszą ofertę materiału, materiałów promocyjnych, bogatszą ofertę gadżetów odnośnie Bielska-Białej. Większość z tych rzeczy, które pan tutaj widzi, są to produkty naszych lokalnych producentów. Natomiast mamy też rzeczy dedykowane stricte pod Polską Stolicą Kultury i są to koszulki ze wzorami naszych lokalnych artystów, są to magnesy, przepiękne kubki. Wszystko są to produkty robione tutaj u nas w Bielsku. No i oczywiście taka nowość, jesteśmy chyba jedyną informacją taką w Polsce, która ma także w swojej siedzibie kawiarnię. Serwujemy przepyszną kawę, jedyną taką w Bielsku, pyszne ciastka w przepięknym wnętrzu zabytkowej kamienicy.
1: Ta kawiarnia tutaj działa tak trochę osobno, trochę wspólnie. Klikon Cafe, proszę powiedzieć, skąd ta nazwa, co to oznacza?
11: Klikon to była kiedyś taka osoba, która chodziła i obwieszczała pewne rzeczy, więc takie nawiązanie do starej tradycji i taka nazwa dość niezwykła, ale się przyjęła. Funkcjonuje już w mieście, już słyszałam parę razy, że ktoś tam mówi, idzie do Klikona, albo jestem w Klikonie, spotkajmy się tutaj. Także myślę, że nazwa jak najbardziej trafiona. I funkcjonujemy razem. Klikon Cafe funkcjonuje w ramach Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej i uważamy, że póki co był to pomysł bardzo trafiony.
1: I chyba sama lokalizacja też jest bardziej dogodna.
11: Lokalizacja przy Placu Wojska Polskiego myślę, że jest jeszcze lepsza niż przy ratuszu. Mamy tę siedzibę tuż przy trzech fantastycznych figurkach bajkowych, przy Don Pedro, Kucharzu i Smoku. Także jesteśmy na trasie w zasadzie każdego turysty.
1: A co z tamtą dawną siedzibą? Co tam się teraz dzieje?
11: Bardzo bym chciała panu odpowiedzieć na to pytanie, ale to już jest chyba tajemnica ZGM-u, bo ja niestety nie znam odpowiedzi na to pytanie.
1: Czyli tam już wszystko się przeniosło tutaj na ulicę Ratuszową. Jeszcze chciałem tylko zapytać, czy w związku z Polską Stolicą Kultury widzicie jakiś może większy ruch turystyczny? Może nie ma jeszcze takich statystyk, bo pewnie będą podsumowania pod koniec roku, ale z takich obserwacji naocznych.
11: Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że przez te parę tygodni, jak tutaj działa, ruch jest dużo większy. Być może jest to na początek zainteresowanie mieszkańców nową siedzibą, bo rzeczywiście jest ona przepiękna. Natomiast też widzimy zainteresowanie turystów, którzy akurat nie mają takiej wiedzy, a mimo wszystko ten ruch jest większy.
1: Mówiła Iwona Naumowicz-Tworzańska, dyrektor Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej. Niedługo do miasta z pewnością przyjedzie sporo gości, ponieważ do Bielska-Białej zawita wyścig kolarski Kryterium Asów. Zbliża się już 50. edycja tego sportowego wydarzenia, które podzielone na etapy zawita również na Podbeskidzie.
10: Nazywam się Bogdan Szczygiel, jestem organizatorem 50. wyścigu Kryterium Asów.
1: Jakby mógł pan wyjaśnić, co to jest za wyścig tak dla niewtajemniczonych?
10: Wyścig się narodził w 1954 roku i do tego momentu trwa z różnymi przerwami, ale od 5 lat jest wyścigiem już wpisanym w kalendarz UCI, czyli do Światowej Federacji Kolarskiej, i mamy taki poziom wyższy, zjeżdżają się do nas kolarze praktycznie z całego świata.
1: Jak to ma wyglądać w tym roku z okazji tego, że to jest 50. edycja? Coś wyjątkowego się szykuje?
10: No tak jak powiedziałem, jest to 5-etapowy wyścig, no ale my zmierzamy do właśnie tu z Katowic, z Pszczyny, zmierzamy do etapu, który się nazywa Laguna Beskidów. Będzie to etap królewski, będzie liczył 134 km. Zaczyna się w Zarzeczu, a meta jest w Wilkowicach. Będą szły rundy przez Kocierz, 3 rundy przez Kocierz. Na Kocierzy będzie górska premia i później na Zaporze będzie lotny finisz i meta w Wilkowicach. I to, tak jak powiedziałem, ma 134 km.
1: Też jeden etap ma zawitać do Bielska-Białej, do Jaworza?
10: Tak, i później w sobotę mamy etap tego, że następny wyścigu, czyli 4. etap, i będzie start w Bielsku-Białej. Etap liczy 159 km. Start w Bielsku przy hali Bobosiru i to będzie etap Bielsko-Biała z rundami przez Jaworze. W Jaworzu będzie usytuowany lotny finisz i będziemy przejeżdżać tak przez 7 razy.
1: Czyli jakieś utrudnienia dla kierowców się tutaj szykują?
10: No mam nadzieję, że kierowcy się będą cieszyć z tego, że będą mogli kibicować, ale to będzie bardziej tak jak co roku, sprawnie policja nam to wszystko tam zabezpiecza, w związku z tym będą to utrudnienia takie chwilowe tylko, tak co raz na 40 minut będzie droga zamykana na 10 minut. Także pół godziny będzie można jeździć. Prosiłbym, żebyście zmierzali w kierunku jazdy kolarzy. Nie pod prąd, tylko w kierunku jazdy kolarzy. Mogę tylko przeprosić, no mam nadzieję, że to nie są utrudnienia, że to jest przyjemność obejrzenia kolarzy z całego świata, no ale mogą być ludzie niezadowoleni, to za te utrudnienia przepraszam, ale mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku, będzie wyścig przeprowadzony bezpiecznie.
1: Jak dużo zawodników ma wziąć udział?
10: Na daną chwilę jest zgłoszonych 136 kolarzy. Mamy jeszcze tydzień do wyścigu, w związku z tym czekamy jeszcze na zgłoszenia. Duży mamy na daną chwilę 23.
1: Mówił Bogdan Szczygieł, organizator 50. wyścigu kolarskiego Kryterium Asów. W tym roku pośród 5 etapów wyścigu kolarze zawitają również do Pszczyny i na Podbeskidzie. Etap w Zarzeczu i Wilkowicach odbędzie się 7 maja, a etap w Bielsku-Białej i Jaworzu 9.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski przy mikrofonie. Bielsko-Biała to w tym roku polska stolica kultury. Nie zabraknie wydarzeń kulturalnych przez cały rok. Jednym z nich jest już 31. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej. To wydarzenie organizowane przez Teatr Lalek Bania Luka, mówi dyrektor teatru Jacek Popławski.
12: 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej. W 1966 roku Jerzy Zicman powołał do życia wydarzenie. I kto by pomyślał, że 60 lat później nadal ono będzie funkcjonować i nadal będzie spełniać tę rolę, którą w zamyśle jego kontynuatorów miało spełniać, czyli bycie takim centrum, hubem dla ogólnoświatowej twórczości teatru lalek, teatrów ożywionej formy, przedmiotu, animacji. Festiwal nie skostniał, festiwal rozwija się, cały czas jego celem było bycie w awangardzie, obserwowanie środowiska, zapraszanie i prezentowanie tego, co jest najciekawsze, tego, co jest najnowsze. Szczególnie w naszym polu widzenia są teatry i spektakle, których jeszcze nie było w Polsce. Tak, żeby tutaj w ciągu tych kilku festiwalowych dni dać szansę mieszkańcom oczywiście przede wszystkim, ale i wszystkim przyjezdnym, wszystkim zainteresowanym wzięcia udziału, zobaczenia jak największej liczby przedstawień, których obejrzenie w życiu zajęłoby im bardzo dużo czasu, musieliby zwiedzić bardzo dużo miejsc, wydać niesamowite ilości pieniędzy, a u nas to wszystko jest. Festiwal przez długi czas pełnił rolę takiego pomostu ponad żelazną kurtyną. Kiedy tutaj panował komunizm i cała Polska była szaro-bura, w Bielsku-Białej spotykały się teatry z całego świata, Stany Zjednoczone, Japonia, Wietnam i tak dalej. Można by mnożyć, naprawdę każdy zakątek świata tutaj był obecny. Wojny się pokończyły, ale wojny nadal trwają. Różne konflikty, różne podziały na świecie istnieją, natomiast my pokazujemy sztukę teatru lalek, kulturę różnych krajów. Jesteśmy zdania i stoimy na stanowisku, że kultura łączy. Kultura, póki istnieje dialog kulturalny, póty mogą istnieć dialogi polityczne, póty mogą ludzie się poznawać, mogą się widzieć, nie bać się siebie, tylko mogą się poznawać i rozumieć i być ze sobą w kontakcie. Sztuka teatru lalek jakby przelatuje ponad znaczeniami intelektualnymi tylko. Teatr dramatyczny opiera się na słowie i tym słowem przede wszystkim porozumiewa się aktor z widownią. Teatr lalek, teatr formy rozpoczyna od słowa, ale idzie dalej. Idzie w stronę metafory, idzie w stronę uniwersalizmu, tego, żebyśmy bardziej emocjami, tego, co jest w nas najgłębsze, mogli przeżywać sztukę teatru. I dzięki temu teatr formy jest uniwersalny, jest międzynarodowy, nie dotyczą go granice. Jest to moje też doświadczenie od dzieciństwa. Ja urodzony w rodzinie lalkarskiej, od urodzenia brałem udział w festiwalu lalkarskim. Tutaj mi nigdy nie przeszkadzało to, że nie rozumiem słów. Ja oglądałem swoje własne przedstawienia. To było dla mnie niesamowite przeżycie. Myślę, że w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, z jednej strony kultury obrazkowej, z drugiej strony pewnego skrótu, teatr formy, światowy teatr formy, teatr lalek, teatr przedmiotu, ma przed sobą coraz ważniejsze zadanie i dlatego to zadanie, które my mamy wpisane w statut, przypomnę, że Teatr Lalek Bania Luka jako jedno ze swoich działań statutowych, co jest w ogóle ewenementem, nie zdarza się to w kraju raczej, ma wpisaną organizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej. Podkreślam to tym bardziej, bo świadczy to o tym, że zarówno organizator, jak i dyrektorzy poprzedni uznali, że to jest tak wartościowe i tak podatne na zmiany finansowe, polityczne, że trzeba zabezpieczyć. Trzeba zadbać o to dobro, które jest, które było, o tą tradycję, ale zabezpieczyć festiwal na przyszłość. I dlatego wykonano wysiłek i wpisano to jako jedno z działań statutowych. Na szczęście to nie jest tak, że my musimy robić ten festiwal, my go chcemy bardzo. robić i to już będzie 31. edycja. Wydaje się, że ona jest szybciej niż powinna być, ale to dlatego, że poprzednia była w październiku. Zrobiliśmy eksperyment i dlatego mamy półtorej roku po poprzedniej już kolejną. Wróciliśmy na maj i myślę, że tak już zostanie. Jednak tradycji musi stać się zadość. Wiosna zaczyna się w Banialuce. Przed nami 6 dni. Od 15 do 20 maja będziemy gościć 11 teatrów, 11 spektakli zagranicznych z 12 krajów świata, jeden teatr polski, czyli 12 teatrów będzie brało udział w konkursie, ponieważ w tym roku festiwal ma formę konkursu, będzie wręczone Grand Prix, mamy nadzieję. Oceniać spektakle będzie 5-osobowe jury profesjonalne, 3-osobowe jury młodych krytyków. Swoją nagrodę wręczy Związek Artystów Scen Polskich ZASP Stowarzyszenie oraz Polski Ośrodek Lalkarski Polunima. Tych 12 spektakli weźmie udział konkursie. Oprócz tego Teatr Banialuka zaprezentuje swoje 2 spektakle, 4 pokazy studenckie studentów z Akademii Teatralnej w Białymstoku, Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, z Ukrainy, z Wyższej Szkoły Aktorskiej oraz ze Słowacji, z Bratysławy też studenci. 4 pokazy studenckie. Będą do tego warsztaty, będzie Uniwersytet Lalek, wystawa plakatów, rozproszona wystawa, nie w jednym miejscu, ale tam, gdzie będą wydarzenia, tam będzie można też popatrzeć na stare, klasyczne plakaty, które towarzyszyły festiwalowi. Naliczyliśmy, że ogólnie to będzie około 40 wydarzeń w ciągu tych 6 dni.
1: Oczywiście tak duże wydarzenie nie odbyłoby się bez potrzebnych środków finansowych.
12: Środki dało miasto Bielsko-Biała, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Teatr oraz Województwo Śląskie. Będziemy współpracować z Ars Cameralis Silesie Superioris.
1: Dodatkowego waloru do festiwalu dodaje fakt, że miasto jest w tym roku polską stolicą kultury.
12: No właśnie, koincydencja 2 co najmniej spraw. Po pierwsze jest to 60-lecie festiwalu, jest to jeden z najstarszych festiwali tego typu. Z drugiej strony polska stolica kultury, Bielsko-Biała, pierwsza polska stolica kultury. Bardzo cieszymy się, że ten tytuł Bielsko-Białej przypadł wtedy, kiedy my mamy festiwal. Nie musieliśmy przekładać edycji, tylko tak jak jest w 26 roku zaplanowane, akurat możemy wykorzystać ten tytuł do tego, żeby bardziej wzmocnić siłę festiwalu, żeby zaprosić Państwa na większą liczbę wydarzeń i żeby troszeczkę zmienić akcent w tym roku w festiwalu, o czym ja powiem troszeczkę później. Na razie powiem jeszcze tak. 12 krajów. Litwa, Norwegia i Francja to jest koprodukcja, Szkocja, Niemcy, Niderlandy, Szwajcaria, Izrael, USA i Japonia. Kolejna koprodukcja, Belgia, Słowenia. Francuskie spektakle plenerowe i do tego polskie spektakle. Teatr Lalek, Teatr Formy ma to do siebie, że łącząc wszystkie możliwe formy sztuki, też musi podejść do tego, żeby te wszystkie formy sztuki były jak najlepiej zaprezentowane, więc czasem są to 2, czasem 3-dniowe montaże po to, żeby godzinny spektakl mógł się odbyć i potem, żeby znowu kilka godzin trwał demontaż. Także tu na pewno będzie bardzo dużo pracy i dużo instytucji z nami jest w tym festiwalu, o tym opowie Justyna Kudelska. Chciałem zwrócić Państwa uwagę na repertuar pod kątem artystycznym. Z tych kilkunastu spektakli, 4 teatry będą pierwszy raz w Polsce. To będzie w ogóle premiera ich obecności w Polsce. 9 spektakli to będą spektakle premierowe, które jeszcze nigdy nie były grane w Polsce. Niektóre są bardzo świeże, niektóre są już grane od wielu lat, ale jakoś tak się zdarzyło, że no, mijały się te ścieżki, coś się nie udawało, coś nie wyszło i ci artyści nie mogli być w Polsce zaprezentowani. Bardzo cieszę się, że cały czas jeszcze potrafimy dotrzeć, potrafimy odnaleźć te perełki i móc zaprezentować u nas.
1: Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej odbędzie się w kilku miejscach w Bielsku-Białej, mówi Justyna Kudelska, koordynatorka festiwalu.
7: Festiwal oprócz okazji do współpracy międzynarodowej rozwija oczywiście też współpracę lokalną. Tutaj na naszym podwórku bielskim współpracujemy z Teatrem Polskim w zakresie wynajmu 2 scen, z czego jednego dnia korzystamy w zasadzie 2, licząc montaż ze sceny dużej, natomiast scenę małą mamy do dyspozycji przez cały czas trwania festiwalu i tam te spektakle się odbywają też zazwyczaj podwójnie. To są spektakle poranne. Współpracujemy również z Książnicą Beskidzką w ramach cyklu Uniwersytet Lalek, o którym powie Monika Jabłonowska, z Galerią Bielską BWA w zakresie warsztatów. W tym roku mamy warsztaty zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych i seniorów, jak również warsztaty plenerowe. W Domu Kultury imienia Wiktorii Kubisz z kolei będą się odbywały warsztaty
13: warsztaty pedagogiczno-teatralne po spektaklach. Współpracujemy także z Muzeum Historycznym, Bielskim Centrum Kultury oraz szeregiem firm zewnętrznych, tutaj korzystając z zaplecza technicznego, które, jak się można domyślać, szczególnie przy organizacji spektakli plenerowych, jest ogromne, dlatego sami byśmy sobie z tym nie poradzili i są nam tutaj potrzebne do tego firmy. To są też zazwyczaj firmy sprawdzone, więc w zasadzie ta sieć festiwalowa sięga dość szeroko i też, co nas cieszy, ona się powtarza. Podobnie jest, jeżeli chodzi o wolontariat. Rozwijamy gałąź wolontariatu tutaj bardzo owocnie przy festiwalu i tutaj też mamy osoby, które wracają do nas, były na poprzednich edycjach i pojawiają się znowu. Mogą zobaczyć festiwal od kuchni, natomiast my możemy tutaj podzielić się naszym doświadczeniem i jest to, myślę, obustronnie bardzo cenne dla każdego.
1: Patrycja Bożek z działu promocji Bania Luki mówi o wydarzeniu, które odbędzie się jeszcze przed samym festiwalem.
14: Festiwal zapowiada się bardzo różnorodnie i zobaczymy spektakle z całego świata. Dla naszych widzów i wszystkich gości, którzy tak samo jak my nie mogą się doczekać festiwalowych wrażeń, zapraszamy na popołudnie w Galerii Gemini Park już w najbliższą sobotę, czyli 9 maja na 15:30. Do 19:30 będziemy działać tam prężnie. Nasi aktorzy zaprezentują różne działania performatywne. Będą animować lalki, na pewno też będą chodzić na szczudłach, więc będzie ciekawie. Do swoich działań zaprosiliśmy również Teatr Akt, który zaprezentuje paradę, spektakl Jak ryba w wodzie, więc na pewno wspólnie razem popłyniemy w tym spektaklu. Będą to wyraźne formy, piękne kostiumy oparte na ruchu działania. Dla najmłodszych przygotowaliśmy strefę kreatywną, w której razem z naszymi rzemieślnikami teatralnymi będą mogli wykonać samodzielnie przypinki według własnych projektów. Cokolwiek sobie narysują, będą mogli oczywiście z tego zrobić swoją własną personalizowaną przypinkę i nosić ją dumnie oczywiście po Galerii Gemini, ale nie tylko, bo przypinki będą dla Państwa. I mam nadzieję, że zobaczymy się na całym festiwalu, jak i na dniu promocyjnym.
1: Takie wydarzenie jak Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej wymaga sporej organizacji. Mówi o tym Wojciech Dominiak, zastępca dyrektora teatru do spraw administracyjnych.
15: Żeby nam wszystkim ten odbiór i sztuka służyła jak najpełniej, abyśmy ją mogli przeżyć i żeby nas poruszyła, przygotowaliśmy i tutaj prosimy Państwa również o informowanie szereg różnych komunikatów, które będą wpływały na organizację naszej codzienności. Dwa wydarzenia plenerowe, 15 maja plac Bolesława Chrobrego i 16 maja spektakl Cinematic of Fluids. To są dwa duże wydarzenia i w tym celu wydarzenia, które odbędą się między godziną 21 a 22:30. W tym celu, aby zapewnić największy komfort, zostaną wprowadzone utrudnienia w poruszaniu się po mieście w zakresie dostępności ulic, przejezdności dla ruchu kołowego. I tak oto w godzinach od 19 do zakończenia spektaklu 15 maja zamknięta dla ruchu kołowego zostanie ulica Wzgórze od skrzyżowania ulicy 3 maja wzdłuż placu Bolesława Chrobrego. Utrudnienia te są podyktowane przede wszystkim bezpieczeństwem, ale także komfortem. Komfortem uczestników, komfortem aktorów. Drugie wydarzenie, spektakl plenerowy planowany na 16 maja, również w godzinach między 21 a 22, około 22:30. Tutaj tych spraw organizacyjnych jest zdecydowanie więcej. I tak oto od 12 maja już systematycznie będziemy wyłączać powierzchnię dostępną i użytkowaną jako parking miejski, tak aby 14, 15 i 16 maja ona była całkowicie dostępna już dla ekip technicznych, przygotowujących spektakl, przygotowujących montaż. Również w tym celu w dniu wydarzenia, czyli 16 maja, w godzinach od 18 do 22:30, 23 do zakończenia spektaklu zostanie zamknięta dla ruchu kołowego ulica Władysława Broniewskiego na odcinku od ulicy PCK od ronda do wjazdu w osiedle w ulicy Milusińskich. Co jest również bardzo ważne ze względu na charakter spektaklu, Ten spektakl będzie odgrywany na pełnej wysokości w dniach 15 i 16 maja. W strefie wydarzenia będzie obowiązywał całkowity zakaz poruszania się bezzałogowymi statkami powietrznymi. To jest bardzo ważny wymóg związany z bezpieczeństwem aktorów i z bezpieczeństwem i komfortem nas wszystkich.
1: Mówił Wojciech Dominiak, zastępca dyrektora Teatru Lalek Banja-Luka w Bielsku-Białej. Od 15 do 20 maja w mieście odbędzie się 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Polecam.

0: Meloradio Bielsko-Biała.
1: Cześć, wjechała 10 na zegarki, a ja teraz składam obietnicę. Jeszcze przed południem dzisiaj do kogoś z was trafi podwójne zapro na pierwszy dzień Sunrise Festival. Fajnie? Opoka, siemano, to Ellie Oaks dla was.

All the time, John Summit, The Chainsmokers w Melo Radio, a na meloradio.pl quizy na weekend idealne. Dzisiaj piękna pogoda, więc jak gdzieś na przykład nad wodą sobie siądziecie, albo w ogródeczku, albo na tarasie, na balkonie, gdziekolwiek, to można sobie poklikać. Przy okazji pamiętajcie, żeby dać znać, gdzie dzisiaj jesteście, gdzie nas słuchacie. Czekam na wasze głosówki albo wiadomości. Meldujcie się, kochani, a oczywiście tego WhatsAppa znajdziecie też tam na meloradio.pl, jak bijecie sobie na smartfonach. Sound of Legend i Blue przed wami. Pewnie skojarzycie ten numer. Takie mam przeczucie.

Remind, James Hype to jedna z gwiazd Sunrise Festival, jeden z najważniejszych artystów tego wydarzenia, na które zabieramy was nad Polski Bałtyk do Kołobrzegu na Podczelo. O szczegółach na meloradio.pl. Jeszcze dziś będę miał wejściówę.

0: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg.

0: do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekan, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekan spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekan. Ta ze słoneczkiem.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert. Po reklamie.

Tamo bien, Enrique Iglesias, Pitbull, I'm Chino. Dzisiaj piękny dzień przed nami. Piękny, majowy, weekendowy dzionek, który będziemy oczywiście spędzać razem z wami. Dostarczamy muzę, dostarczamy dobrą energię i dostarczymy wam również dzisiaj parę zaproszeń na fajne imprezy w trakcie weekendowego Melo, więc bądźcie czujni. Ale pytam już o wakacje. Jakie macie plany? No właśnie, bo czasami jest tak, że człowiek musi na coś odłożyć, musi wyremontować chatę. Czy jesteście w stanie odłożyć remont, żeby pojechać na urlop, a może jednak rezygnujecie z urlopu, żeby wykonać pewne obowiązkowe czynności? Jak podchodzicie do tematu, czekam na was na WhatsAppie. Głosówki albo wiadomości wysyłajcie. A to Calvin Harris, Satisfy, nóweczka, proszę.

0: Book of Love, Felixian Polina w Meloradiu. Fajnie gramy, co? Te numery znajdziecie też w 30 Meloradia, player meloradio.pl. Głosujcie, wspierajcie i propozycje na samym dole też są ważne, bo to są numery, które wkrótce będą w notowaniu.
1: A już o 11 zagramy
0: Kungs to Filius London Galaxy. Proszę bardzo, kto wie, na którym miejscu ten numer był w ostatnim notowaniu 30 Meloradia? Proszę wysyłać na WhatsAppa.

Siemanko, 11 wjechała na zegarki. Obiecałem, że przed południem trafi do was podwójne zaproszenie na Sunrise Festival 2026. No to trafi w tej godzinie, bądźcie czujni. A rozkręcamy się tym numerem Galaxy Kungs, Theophilus London. Róbcie głośniej, opoka, siema.

0: pana do ucha u mnie i mam nadzieję, że za chwilę was też się pojawi, bo już przenosimy się w ten piękny czas lata, wakacji, nad morze, no nie może być piękniej. Chris nie mógł tego po prostu lepiej wymyślić niż właśnie tam, w Kołobrzegu, na Podczelu. To jest po prostu niesamowite przeżycie. No ja byłem na zeszłorocznej edycji jeszcze bez Melo, tak po prostu pojechałem, żeby pobawić się, poszaleć. No i powiem wam, że do dzisiaj wspomnienia są razem ze mną i mam nadzieję, że w tym roku zbierzecie razem z nami, do czego gorąco zachęcam. Słuchajcie, mam podwójne zaproszenie na pierwszy dzień festiwalu na 31 lipca. Jeśli macie ochotę po nie sięgnąć, oczywiście podwójne, żebyś sam nie musiał tułać się na drugi koniec Polski, to bardzo proszę, żebyście teraz spróbowali przyłączyć się do zabawy. Jak wiecie, tradycja hymnów Sunrise Festival jest bardzo długa. No, ten ostatni, Control Dreams, rewelacja i petarda. Ciekawe, czy w tym roku usłyszymy coś nowego, ale to na razie jeszcze jest tajemnica. Ja bym bardzo chciał, żebyście wy spośród naszych numerów z Meloradia, z playlisty, tych, które znacie z naszej anteny, zaproponowali jakiś numer, który mógłby być hymnem tegorocznej edycji Sunrise Festival. No i dorzućcie do tego jeszcze krótkie wytłumaczenie, dlaczego właśnie ten numer, co przy nim czujecie, co przy nim przeżywacie. Czekam na głosówki albo wiadomości na naszym WhatsAppie.
1: Sunrise Festival z Meloradia.

Tego gościa zobaczycie z nami w tym roku dwa razy na Tomorrowland i na Sunrise Festival, na które rozdajemy właśnie podwójną wejściówkę. Dajcie znać, który z naszych numerów z naszej meloradiowej playlisty pasowałby na hymn tegorocznego Sunrise Festival i dlaczego. Wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Zaraz finał.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. A Bellasan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: A z Melo Radiem są teraz Klaudia i Kacper. Siemano! Co u was? Jak pogoda? Gdzie jesteście w ogóle? Mówcie!
1: Jesteśmy we Wrocławiu, pogoda dopisuje, od samego rana słuchamy Melo Radio, także...
0: Dobra, czyli jest
2: Okej,
0: czyli jest słonecznie, jak w tym numerze, który proponujecie na hymn tegorocznego Sunrise Festival, czyli Sun is Shining, Axwell i Steve, Axwell Ingrosso, zgadza się?
1: Dokładnie tak.
0: Dobrze, wiecie, że Axwell Ingrosso w tym roku pojawią się na Sunrise Festival?
1: Wiemy, mamy świadomość, także...
0: I co? I pewnie fajnie byłoby na ten Sunrise pojechać, nie?
1: No, planujemy już od 2 lat, także przydało mi się w końcu dopełnić celu.
0: Okej. A jakbym tak powiedział, na przykład na razie hipotetycznie, że daję wam podwójną wejściówkę na 31 lipca, na pierwszy dzień Sunrise Festival, to jakbyście krzyknęli z radości? Klaudia, Kacper, to teraz tak na serio. 31 lipca, jedziecie do Kołobrzegu na Sunrise!
1: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo się cieszę, bawcie się dobrze.
1: Damy popis.
0: Mam nadzieję, że dacie popis i mam nadzieję, że tam się spotkamy. Sun is Shining, świetny numer na hymn Sunrise Festival. Jaki będzie ten prawdziwy, to się jeszcze okaże. Teraz numer, który mógłby być takim ponadczasowym hymnem każdej edycji, zdecydowanie. Ecuador, Sash, zróbcie głośniej i pamiętajcie, że wejściowy na Sunrise Festival będziemy dla was jeszcze mieć. Bądźcie czujni, bo to właśnie my, Melo Radio, zabieramy was w tym roku do Kołobrzegu na Sunrise Festival.

0: Sunny Shining, Axwell Ingrosso pod klimat całej historii napisała Klaudia, która z Kacprem jedzie na Sunrise Festival 2026 razem z nami. To tak pod klimat Sunrise, słonecznego Kołobrzegu i świetnych brzmień granych na terenie Podczela napisała. Pamiętajcie, że będziemy mieć jeszcze więcej wejściówek dla was. Mamy też jeszcze więcej gorącej muzyki, którą podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście.
1: A już o 12 zagramy
0: Dive into the Ocean, Alok Ziba, Portugal The Man.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Rybaczki kochane, nie uwierzycie, ale do wakacji nie licząc weekendów zostało 34 dni. A jakby liczyć też weekendy, to 46 dni. A pamiętam, jak mówiliśmy, że ponad 150 jeszcze. Kiedy po raz pierwszy pojawił się ten numer Dive into the Ocean, numer, przy którym do wakacji odliczamy w Melo. Alok, Portugal The Man dla was, Opoka, siema.

Vintage Culture i Lost. Przy tym utworze jest dobry moment, by wspomnieć o człowieku, który odkrywał nieznane i przypominał o tym, jak niezwykły jest świat, na którym żyjemy, i przyroda, której na co dzień dotykamy, choć często jej nie zauważamy i niewystarczająco szanujemy. David Attenborough skończył dokładnie przedwczoraj 100 lat. Gratulacje i życzenia płyną z całego świata, a wy możecie dać wyraz temu swojemu uznaniu dla niego, jeśli oczywiście wspomnicie któryś z jego programów, czy widzieliście jakiś, czy coś zapadło wam w pamięć. Oczywiście nasz WhatsApp do waszej dyspozycji, a my lecimy dalej. Natalia Nekiel, Erro.

0: Gordo Renie Zonneveld z numerem Loco Loco w tym roku na Sunrise Festival. W tym roku, jak co roku w maju, juwenalia w całej Polsce. No to dajcie znać, czy w waszym mieście, na waszej uczelni już juwenalia się zaczęły. Czekam oczywiście przy naszym WhatsAppie. Głosówki, wiadomości, jak wam wygodniej. Meldujcie się, czy u was już studenci miasto przejęli. Za kilka minut David Guetta.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

Trip z Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną tańce, to się dopiero zaczną. Marta pisze, że studenci w Kielcach przejmują miasto w poniedziałek, 11 maja. Patryk z kolei, że Kraków przejmują 13 maja, więc w nadchodzącym tygodniu. Na Warszawę Żacy przejmą 15 maja, też w nadchodzącym tygodniu i na tych właśnie warsonaliach będziemy razem z wami. Mamy wejściówkę na te wspaniałe koncerty. Wejściówki nawet bym rzekł na sobotę, 16 maja. Problem, czy Białas wtedy koncertują. Jeśli macie ochotę odwiedzić Stadion Syrenki, bawić się tam w tych najlepszych momentach i z najlepszym warszawskim studenckim towarzystwem, to bardzo proszę, dajcie mi znać, dlaczego studenci z Warszawy potrafią bawić się najlepiej. Niech to będzie wasze kreatywne zadanie. Zobaczymy, czy jesteście kreatywni. Boy, You Turn Me. Czekam na odpowiedzi na WhatsAppie.

Hardcore w Meloradiu. Za chwilę lecimy dalej z naszą muzyką oczywiście i podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteśmy. Jazzy Spritz, Candy Night. To będzie pierwsza propozycja za chwilę dosłownie.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy, odbierz i zrób najlepiej jak potrafisz. O tak! Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
5: Siemanko, już 13:00, wjeżdżamy w weekendowe Melo z numerem Candy Night. Jazzy Spritz przejmują antenę.

Zróbmy tak, niech ten numer będzie z pozdrowieniami dla tych, którzy w zeszłym roku polecieli z nami do belgijskiego Boom i dla tych, którzy bardzo chcieli z nami polecieć i próbowali, ale nie do końca się udało i dla tych, którzy chcieli, ale no właśnie, cały czas mają nadzieję, że może w tym roku, bo w tym roku też będziemy z wami na Tomorrowland, będziemy zbierać te wspaniałe przeżycia, a to naprawdę jest niezwykłe miejsce, w którym, no, na każdym kroku coś wpada do głowy i nie chce z niej uciec. To jest po prostu coś niesamowitego i bardzo chcielibyśmy, żebyście na Tomorrowland byli również z nami. Będziemy mieć zaproszenia. Już teraz mogę to oczywiście głośno powiedzieć. Zachęcamy do tego, żebyście byli czujni, bo nikt nie wie, kiedy padnie hasło na antenie. I found you, Switch Disco przed wami.

Another 5-4 Ultra Talk to You to jest jeden z gorętszych numerów w naszej playliście, ale te najgorętsze to możecie sobie sprawdzić na player meloradio.pl, tam 30 Meloradia, co było w topie w ostatnim notowaniu. Proszę wbić, zobaczyć i wesprzeć te numery, które wam się podobają. Za chwilę Lonely Together, Avicii.

0: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
0: Po reklamie.

When We Were Young, David Guetta, Kim Petras w Melo Radio. Gdzie planujecie wakacje? Jeżeli na przykład w azjatyckim Wietnamie, to musicie przygotować się na nowe obostrzenia i dobrze wczytać w zasady, które zostały tam wprowadzone. Jest nowy wymóg wjazdowy, a wszystko po to, żeby to, co działo się podczas kontroli paszportowych, te długie kolejki nieco skrócić. Dream Out Loud, inna, jeżeli będziecie stać w kolejkach do samolotów i stresować się nieco, że nie zdążycie, albo że długo stać trzeba, polecamy, by nawet do Wietnamu zabrać nas ze sobą, smartfony w kieszenie, na nich nasza apka i taka muza będzie wszędzie tam, gdzie wy. I tam, gdzie będziecie, będziemy podkręcać tempo takimi świeżakami jak Dream.

0: a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: To jest nasz gość, Robin Schulz. W każdą sobotę w dobrym Melo, właśnie u nas w Melo Radiu ze swoimi setami, a przed momentem z rewelacyjnym Jamesem Bluntem w numerze OK w Melo Radiu. No to co? Gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo?
1: A już o 14 zagramy
0: Forever and a Day, punktualnie o 14.

Cześć, to jest weekendowe Melo, gdyby ktoś pytał. O pokaz z tej strony, siemanko, Alex Lemiraż leci do was z numerem Forever and a Day. Jak macie ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to dzwońcie, za chwilkę podejmij wyzwanie. 321 321 37.

0: Przyjmij wyzwanie.
1: Siema Piotrula.
2: Siemano, cześć.
1: Piotrek, czy ty imieniny też masz 29 czerwca jak ja?
2: Tak.
1: Będę o tobie sympatycznie myślał, kiedy będę świętował. Ale to jeszcze nie teraz. Teraz pora, byś podjął wyzwanie. Mówiłeś, że stoisz w korku.
2: Tak, tak, dokładnie.
1: W Poznaniu.
2: No dobra, tak.
1: To powolutku będę podprowadzał cię pod wyzwanie, które za chwilę przed tobą stanie. Nie wiem, czy kojarzysz, ale w zeszłym roku, jak byliśmy na Tomorrowland, to spotkaliśmy się tam ze Skytekiem, naszym polskim wspaniałym DJ-em, który grał akurat na Tomorrowland. On jakiś czas temu złożył obietnicę, że wystąpi tam w naszych skietach. Rzeczywiście to zrobił, dostał je, założył na stopy, wystąpił w nich, fajnie to się rozeszło po internecie wiralem. Ja nie proszę, żebyś teraz wykładał nasze skarpety, bo jeszcze ich nie masz, ale jak chcesz je dostać, to teraz. Odsuń szybę w samochodzie.
2: No, chwila.
1: Odsuwaj.
2: Czekaj. Nie słychać?
1: Nie słychać, ale wierzę ci na słowo. I krzyczysz z całej siły. Dostałem czyste skiety od Melo.
2: Jeszcze raz, dostałem jakie?
1: Czyste skiety od Melo!
2: Głośno! Dostałem czyste skiety od Melo!
1: Nie patrzą się dziwnie?
2: Patrzą się. Jezu, pani w ciąży jakaś idzie, patrzy się, ale nie, spoko.
1: Pomachaj do niej i powiedz, że ją bardzo Melo też kocha. Niech sobie włączy. Ciebie ściskam, Piotrula. Oczywiście spoko. Pakujemy skiety dla ciebie i wysyłamy. No i chciałem tak nieśmiało przypomnieć, że Skytek, który w zeszłym roku grał na Tomorrowland, w tym roku pojawia się na Sunrise Festival, podobnie jak gość, który już teraz dla was zagra, a nazywa się Sigala. Utwór od niego to Melody w Melo.

0: John Summit, The Chainsmokers All The Time. Takie świeżaki mamy dla was w Meloradii. Jak wam się podobają, to szukajcie ich w propozycjach do 30 Meloradia i wspierajcie. No i wbijcie na meloradio.pl, bo szybka kasa na was czeka. Jutro kolejna runda i kolejne stówki lecą do was.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
3: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: to promocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
8: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
9: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
7: Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

No i tak wam zagraliśmy od Carly Fernandez. Co jeśli? A co jeśli teraz sięgniemy po absolutnego świeżaka? To będzie numer, który, jak to mówią, jest historią potrójnego samplingu z udziałem Davida Getty. Just the way you are. Takiego świeżaka przygotowaliśmy. Milki w tym numerze bierze udział. Zresztą, no, dajcie znać, jak się podoba, to może wkrótce zrobimy z tym numerem coś więcej. Sprawdźcie, czy już jest notowanie o 30 Meloradia. Albo może w propozycjach chociaż. I razem z nimi, razem z nami, ty.

0: Alan Walker na TML w Boom. W tym roku oczywiście gra Sign Me to Sleep. Czy też Sing Me to Sleep, chyba bardziej tak. Sorry, pomyliłem się. Ale to już moja ostatnia pomyłka dzisiaj, bo się odmeldowuję. Za chwilę zmiana ze sterami. Bawcie się dobrze, pięknego tygodnia życzę. Opoka, cześć.
1: A już o 15:00 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie.
5: To już 15 na zegarkach, a my w Melo Radio podkręcamy tempo. Thomas Gray na dobry początek tej godziny. Za chwilę też m.in. Andaluz, także będzie bardzo, bardzo gorąco. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

To Sweet Nothing w Meloradio, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 15, a Włosi okazuje się, że pod koniec roku przegonią Grecję. No, gorzej tylko, że niestety przegonią ją, jeśli chodzi o zadłużenie ich kraju. No i tym samym staną się najbardziej zadłużonym krajem strefy euro. No, ale nie ma co się smucić, zawsze mogą się pocieszyć pastą i pizzą.

Tempo w Meloradiu razem z Gipsem, a już za chwilę zdradzę wam sposób na szybkie zgarnięcie 200. No i to całkowicie za darmo. Zagra nam też Daria Marks, to już za moment.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas, naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
6: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

to DJ Remo i Tymek w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. Jak tam stan waszych kont i portfeli po wczorajszym dobrym Melo? No podejrzewam, że może być z tym różnie. Niektórzy pewnie zaszaleli, ale od czego macie Melo Radio? My mamy dla was szybką kasę. Już jutro szansa na zgarnięcie 200. Jedyne, co wy musicie zrobić, to wejść na meloradio.pl i zgłosić się do naszej zabawy. No prawda, że proste? Tak jak proste jest granie wam najlepszej muzy. Już teraz podkręcamy tempo. Two ships in the night.

0: to Offenbach w Melo Radio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. No i cieszymy się tą niedzielą i tym, że weekend cały czas trwa. Pomyślcie sobie, że w czerwcu czeka nas długi weekend, no to wtedy to już w ogóle poodpoczywamy. A tymczasem już za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 16 zagramy
0: Think About Us. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my dajemy wam najlepszą muzę.

0: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne after party. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
8: To już 16 na zegarkach, a my podkręcamy tempo w Melo Radio, no bo przecież przy niedzieli nie można robić niczego innego. Sony Fodera i Think About Us otwierają nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już kilkanaście minut po 16, a my w Melo Radio podkręcamy tempo. No tego to się nie spodziewałem. Czytam, słuchajcie, właśnie w internetach, że aż 60% Polaków uważa ruch za, uwaga, skuteczny sposób wypoczywania, no, a ponad połowa z nas spędza wakacyjne urlopy aktywnie. No ale tak teraz myślę, że no to w sumie aktywny urlop można rozumieć na kilka sposobów. No bo jeden taki ankietowany mógł pomyśleć o wspinaczce i spacerowaniu, no a inny o aktywnym piciu kolorowych napojów przy

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te dwie stówy w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
8: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły.

0: Innova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Innova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

Tony Hu w Melo Radio jeszcze przed 17:00, to niedziela, a my tak podkręcamy tempo. Zastanawialiście się kiedyś, skąd może pochodzić ten słynny, złocisty, popularny napój? No, naukowcy się zastanawiali, bo ostatnio to odkryli i uwaga, okazało się, że jego ślady znaleziono na naczyniach sprzed 4,5 tysiąca lat, które, uwaga, były gdzie? Na Podlasiu. No to dla mnie to nie jest zaskoczenie.

0: szał w Meloradiu jeszcze przed 17. Czy może być coś lepszego niż niedziela? No może być niedziela razem z Meloradiem i z najlepszą muzą. Tej za chwilę też oczywiście nie zabraknie.
1: A już o 17 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. I tym numerem pięknie wejdziemy w sobie punktualnie w 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem przyjemnie spędzić czas.
12: Ale pachnie!
10: Spróbować w czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
12: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
14: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra. 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2%. Złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego. Tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.
15: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Radio Bielsko-Biała. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Dajcie głośniki na fulla, otwórzcie okno w furce, bo to Fast Cars and Superstars na początek 17. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Loco Loco. No coś czuję, że ten numer będzie jeszcze bardzo gorący i latem i pojawi się na niejednym All Inclusive. Nie zwalniamy tempa w Melo Radio, a ja mam dla was lifehack prosto z internetów na czkawkę. Co zrobić, jak was dopadnie? No, według jednego z TikToków wystarczy się pochylić, no i małymi łykami popijać wodę, uwaga, z przeciwnej strony szklanki. Podobno działa, ja nie testowałem, ale nawet jeżeli czkawka wam nie przejdzie, to przynajmniej rozbawicie swoich ziomków.

0: To Axwell in Grosso i More Than You Know. Obaj panowie już latem rozgrzeją Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Melo tam będzie, bądźcie i wy, a u nas już za chwilę Infinity.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

Jennifer Donamé, jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Chcecie mieć zdrowe serducho? Prowadźcie dziennik wdzięczności i mniej się denerwujcie. No do takich wniosków ostatnio doszli za granicą. No to właśnie te rzeczy obniżają nasze ciśnienie krwi podobno, no i też sprawiają, że mamy lepsze zdrowie. No to w takim razie proponuję zacząć, słuchajcie, prowadzenie dziennika wdzięczności od podziękowania dla tych, którzy wyjątkowo was nie wkurzyli tego dnia.

0: To I Got You w Meloradiu jeszcze przed 15, tak podkręcamy tempo, bo na tym znamy się najlepiej. Ja mam nadzieję, że wy znacie się najlepiej na wypoczywaniu, no bo w końcu niedziela jest od tego, żeby sobie trochę poleniuchować, a najlepiej robić to przy najlepszej muzie.
1: A już o 18 zagramy
0: I Run. Tym kawałkiem punktualnie zaczniemy 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu doładuje baterie na maksa. Wieczorem odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie. Torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
8: I Run na dobre wejście w 18. Za chwilę też m.in. Sean Baker i Maloy oraz Andy Das. To oni wszyscy w przygotowanej przeze mnie na 18. playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Kongs i Teo Phillips London na kilkanaście minut po 18:00. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a już niebawem niewykluczone, że wsiadając do taksi pojedziecie autonomicznym autem, czyli takim bez kierowcy. No, jeszcze w tym roku jedna z dużych firm planuje, słuchajcie, pierwsze zakupy i testy. No, ciekawe jak to się sprawdzi na polskich drogach, szczególnie gdy trzeba będzie na rondzie zrobić zawrot.

Ten numer jeszcze pachnie nowością. How does it feel w Melo Radio po 18? Ja mam do was pytanie przy niedzieli. Jaki jest wasz dziś największy sukces? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia, a u nas za moment Felix Jen i Jasmine Thompson.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie.

To ATB w Bell Radio, tak podkręcamy tempo. Parę chwil temu pytałem was o wasz największy dziś sukces. No i Kamil na przykład napisał, że udało mu się zrobić takie naleśniki, że jego dziewczyna aż go pochwaliła. No, to mocny szacun, bordeczko. Sukcesowa niedziela też u Sandry, która napisała, że dla niej sukcesem jest to, że w ogóle wstała po wczorajszym Melo. No, to wierzę, że musiało być grubo. U nas też będzie. To Rehab i to Melo Radio.

0: No z nimi to człowiek by poszedł w niejedno melo. Ekipa i Santa Cruz w Melo Radio jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo, no bo na tym znamy się najlepiej. No i weekend w końcu też jest od tego, żeby się dobrze bawić, dlatego za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Don't Want Your Love. Ailinium i Ellie Goulding punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Meloradiem.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Floride w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Oh, sometimes I get a good feeling. Krzyczysz. Yeah!

0: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem.
9: Przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie.
7: Spróbować czekolady.
9: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
11: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
10: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
12: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
17: taniej masz. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
18: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
17: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
18: A w środku?
17: Ogromny bagażnik, 604 litry.
18: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
17: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.
21: Są pewnie tacy, którzy już myślami gdzieś tam przy kocyku i przy szybkim zaśnięciu, ale nie ma spania, jest czas grania. Don't Want Your Love na początek 19. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Two ships in the night.

To Sweet Nothings w Melo Radio, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 19. Dwie stówki na waszym koncie już jutro się mogą pojawić. Na co je wydacie? No właśnie, o tym napiszcie nam na meloradio.pl, bo już jutro szansa na szybką kasę, na jakąś fajną randkę, na wyjazd, na city break, na co tylko macie ochotę. Meloradio.pl, tam zaglądajcie i tam zgłaszajcie się do naszej zabawy.

Farben i Body Tak, tak podkręcamy tempo w Meloradiu po 19, a ja już za chwilę powiem wam o nowym zajęciu w życiu Marianny Schreiber. No sam nie mogłem uwierzyć, jak to zobaczyłem. Zagra nam też David Guetta, to już za moment.

Oliver Heldens i Waybird. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. A Marianna Schreiber ma tymczasem, słuchajcie, zamiar podjąć się nowej roboty. Mianowicie zamarzyła sobie, żeby zostać policjantką tym razem. No to ciekawe, czy częściej będzie pałeczka, czy pouczenie. Tell me a story.

Topic i 7S, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 20. A po 20 u nas oczywiście też nie zabraknie najlepszej muzy, bo my zdecydowanie znamy się na podkręcaniu tempa, także nigdzie się nie ruszajcie, a ja wracam do was w sobotę po 15. Dobrego tygodnia, wszystkiego dobrego, hej!

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski przy mikrofonie. Zapraszam serdecznie na magazyn. To kolejny dzień matur, tym razem rozszerzenie z angielskiego. Wybrałem się ponownie na ulicę, żeby zapytać bielskich maturzystów, jak poszła im ta część egzaminu dojrzałości.
2: Z czego dzisiaj pisaliście w ogóle?
3: Rozszerzony angielski.
2: I co, do jakiej szkoły? Jakie procenty będą?
3: Do ZSIM, numer 3 technikum. Wydaje mi się, że będzie powyżej 90.
2: A tutaj też tak pozytywnie reszta?
4: Tak, raczej na spokojnie, tak 70-80 powinno być.
5: Stabilnie, 90 musi być.
2: Jakieś rozszerzenia jeszcze przed wami?
3: Geografia.
5: Tutaj do liceum Reja ogólnokształcącego, no i dzisiaj rozszerzony angielski.
2: Myślicie, że ile procent będzie?
5: 90.
6: 80.
2: Czyli ale i tak dobrze.
6: Tak.
5: Fajny, naprawdę fajny, nietrudne. Strasznie fajne tematy artykułu i eseju, także naprawdę fajne.
2: A poprzednie dni, polski, matma, angielski, podstawowy, jak to poszło?
5: Dla mnie matematyka dość trudna, z uwagi na to, że nie rozszerzam jej. Polski też, polski w porządku, tak w sam raz, a angielski podstawowy, no to bardzo łatwe.
6: U mnie podobnie.
2: Jakieś rozszerzenia jeszcze przed wami?
6: Jedynie 15 geografia.
5: Koniec.
2: Dobra, dzięki.
5: Dzięki bardzo, cześć.
1: Wybierzemy się teraz do Pszczyny, gdzie starosta pszczyński Grzegorz Wanot podpisał umowę z wojewodą śląskim Markiem Wójcikiem na dofinansowanie przebudowy ulicy Pszczyńskiej w Woli. Mówi wojewoda Marek Wójcik.
7: Szanowni Państwo, dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wspieramy drogi gminne i powiatowe. To są środki, które są przekazywane samorządom i dofinansowujemy prace na drogach w 50%. To są bądź budowy, rozbudowy, przebudowy, remonty dróg powiatowych i gminnych. W tym roku jednym z zadań wybranych do dofinansowania jest właśnie przebudowa ulicy Pszczyńskiej w Woli w gminie Miedźna. To jest ważne zadanie, dlatego że to ulica Pszczyńska jest właściwie taką jedną z najważniejszych dróg w Woli. W ramach zadania, którego wartość wynosi 11 milionów złotych, dofinansowanie z budżetu państwa to będzie kwota ponad 5 milionów złotych i w ramach tego zadania zostanie wykonana jezdnia, natomiast oprócz tego zostanie wybudowany chodnik, oświetlenie, do tego przejścia dla pieszych, przebudowane zostaną skrzyżowania, wyznaczone miejsca postojowe. Oczywiście w ramach zadania zostanie wykonana również kanalizacja na tym odcinku, więc myślę, że to na pewno te prace będą takimi pracami na wysokim poziomie, dlatego że staramy się dofinansowywać tylko takie drogi, które pozwalają z jednej strony rozwiązywać problemy komunikacyjne, poprawiać jakość tych dróg, ale także być drogami dobrej jakości, bezpiecznymi dla użytkowników, właśnie z oświetleniami, z chodnikami, po to, żeby to bezpieczeństwo w ruchu drogowym również dla niechronionych użytkowników drogi zapewnić. Ta droga jest bardzo ważna, dlatego że po pierwsze jest w centrum miejscowości, ale także jest drogą, która łączy powiat pszczyński z powiatem biurońsko-lędzińskim. Otwiera również Wolę na tereny inwestycyjne, dlatego że to jest droga, która jest skomunikowana z węzłem drogi ekspresowej S1, w związku z czym liczymy na to wspólnie z panem starostą, że również tutaj budowa tej drogi pozwoli na podniesienie atrakcyjności gospodarczej również terenu.
1: O tym, jak ważna jest ta inwestycja, mówi starosta pszczyński Grzegorz Wanot.
8: Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować za współpracę, bo to już kolejna droga, którą będziemy wspólnie dzięki rządowemu programowi przebudowywać. W ubiegłym roku podpisywaliśmy umowę na ulicę Świętego Jana Pawła II w Studzienicach. Te roboty się już rozpoczęły, budowa trwa. Ulica Pszczyńska, tak jak pan wojewoda już podkreślał, to bardzo ważny element komunikacji na terenie powiatu. Chcemy poprawić tam bezpieczeństwo. Odcinek prawie 2,5 kilometra łączący właśnie gminę Miedźna z jednej strony z gminą Pszczyna, z drugiej strony z powiatem biurońsko-lędzińskim. Na tym odcinku od ulicy Kopalnianej do ulicy Oświęcimskiej nie tylko wymienimy nawierzchnię, ale wybudujemy również ścieżkę, ciąg pieszo-rowerowy, wzmocnimy podbudowę oraz przebudujemy całe sieci, instalacje, oświetlenie. Poprawimy przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ta droga już czekała bardzo długo na remont, więc na pewno nie tylko poprawi się bezpieczeństwo, ale również komfort dla użytkowników. Myślę, że do 3 miesięcy zaczniemy. Jesteśmy już w trakcie przetargu. Do 22 maja musimy wybrać wykonawcę. Wiadomo, że jeszcze jakiś okres później na przygotowanie organizacji ruchu i myślę, że za 3 miesiące wykonawca będzie już na budowie, a kończymy w październiku 2027. Przynajmniej takie mamy marzenia. W ramach tej współpracy pozyskaliśmy pieniądze z rządowego programu, ale oprócz tego musimy podkreślić też tutaj wkład gminy Miedźna, która wspólnie z powiatem pszczyńskim współfinansuje to zadanie. Podzieliliśmy się po połowie, także prawie po 3 miliony każdy z samorządów będzie tutaj do tej inwestycji dokładał. Gmina Miedźna, powiat pszczyński i ponad 5 milionów w ramach montażu finansowego z rządowego funduszu.
1: Mówił starosta pszczyński Grzegorz Wanot. A teraz przeniesiemy się do Jaworza. Już niedługo w Jaworzu 6. edycja Jaworzyńskiego Festiwalu Młodzieży. Tym razem impreza będzie połączona z wydarzeniem dla tych młodszych mieszkańców z okazji Dnia Dziecka. Wszystko dzieje się 31 maja. Rozmawiam dzisiaj z przewodniczącym Rady Gminy Jaworze, która to jest m.in. odpowiedzialna za organizację całego wydarzenia.
9: Dzień dobry, jestem Marcel Krzemień, przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze.
1: Młodzieżowa Rada Gminy, co robi taka instytucja, że tak powiem, czym się zajmujecie jako Młodzieżowa Rada?
9: Młodzieżowa Rada Gminy jest ciałem doradczym Urzędu Gminy Jaworze, pod którym działa. Obecnie jest to już 6. kadencja, która trwa 3 lata. Poprzednie kadencje trwały 2 lata.
1: 6. kadencja, czyli w sumie stosunkowo od niedawna jest coś takiego w Jaworzu.
9: No można powiedzieć, pomysłodawcą całego pomysłu był wójt gminy świętej pamięci już Radosław Ostałkiewicz, który pomagał i zawsze wspierał nas poprzednie kadencje w tym pomyśle, więc za jego czasów było to zakładane i dlatego też jest to dopiero 6. kadencja.
1: Również 6., tak jak 6. kadencja Młodzieżowej Rady Gminy. 6. raz Jaworzyński Festiwal Młodzieży. Powiedz nam, co w tym roku będzie się działo. To jest też połączone równocześnie z inną imprezą skierowaną do tych młodszych mieszkańców.
9: Tym razem po raz pierwszy u nas festiwal łączymy z wydarzeniem Majówki Jaworzańskiej oraz Baśniowym Dniem Dziecka, czyli na amfiteatrze 30 i 31 maja będzie się działo, ponieważ 30 maja odbywa się coroczna majówka, a 31 maja odbywa się Dzień Dziecka, na którym od rana są różne atrakcje dla młodych mieszkańców, a w późniejszym czasie, bo o godzinie 18.30 występuje Support, czyli nasz lokalny zespół Runway Band, po którym na scenę wchodzi Shafter, który jest w tym roku headlinerem naszego wydarzenia.
1: Właśnie, w zeszłym roku, tak, było BSK, teraz Shafter. Powiedz, jak się załatwia taką gwiazdę, żeby przyjechała tutaj do Jaworza?
9: Młodzieżowa Rada Gminy, kiedy pada tylko pomysł organizacji festiwalu, bierze udział w budżecie obywatelskim, zgłaszając projekt na Festiwal Młodzieży. Poza tym nasza Rada co roku dostaje z gminy przydzielany budżet, który również pomaga nam w tym, żeby ten festiwal zorganizować. Oraz w tym roku po raz pierwszy dostaliśmy patronat ze Starostwa Powiatowego, który tak naprawdę sprawił, że możemy taką gwiazdę do Jaworza zaprosić.
1: To przypomnijmy jeszcze, kiedy, gdzie to wszystko się odbywa.
9: Odbywa się to 31 maja na Jaworzańskim Amfiteatrze i główny koncert odbywa się o godzinie 20.
1: I też, co ważne, wstęp wolny.
9: Tak, wstęp jest kompletnie darmowy, ponieważ jest to wydarzenie otwarte, tak jak wydarzenia wszystkie, które odbywają się na amfiteatrze.
1: Mówił Marcel Krzemień, przewodniczący Rady Gminy Jaworze. Rada jest odpowiedzialna za organizację 6. edycji Jaworzyńskiego Festiwalu Młodzieży. Z Jaworza wrócimy do Bielska-Białej, gdzie trwają przygotowania do kolejnej edycji rowerowego Pucharu Reksia.
10: Dzień dobry, Barbara Ilewicz, prezes klubu sportowego Life, organizatorka 6. rowerowego Pucharu Reksia.
1: Ten narciarski Puchar Reksia już za nami. Jak tam ta impreza się potoczyła? Jak to się udało w nowej lokalizacji?
10: Tak, jesteśmy już po imprezie i można powiedzieć, że była to bardzo, bardzo udana impreza. Złoty Groń i gmina Istebna oczekują na Reksia w przyszłym roku, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: A przed nami teraz nie narciarski, a rowerowy Puchar Reksia. Jak to ma wyglądać w tym roku?
10: Tak jak w zeszłym roku, planujemy zorganizowanie 6. edycji rowerowego Pucharu Reksia pod Stokiem Dębowiec w takiej samej formule, jak była w zeszłym roku, czyli Będzie tor przeszkód wybudowany, oczywiście dopasowany do umiejętności poszczególnych grup wiekowych.
2: Tor przeszkód podobny jak w zeszłym roku, czy może jakieś większe utrudnienia?
10: Myślę, że będzie jakaś modyfikacja toru przeszkód, aby nie było powtórki z zeszłego roku, ale zapewne będzie do przejechania dla każdego uczestnika.
2: Kto może wziąć udział, kto może się zgłosić?
10: Na rowerowy Puchar Reksia może się oczywiście zgłosić każdy kolarz, rowerzysta, tak to nazwijmy, który urodził się w 2022 roku. Jest to grupa najmłodszych kolarzy, 2022 i młodsi. Natomiast najstarsza grupa wiekowa to jest rocznik 2015-2014. I zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tej fajnej imprezie.
2: Czyli tutaj uczestnicy będą podzieleni na grupy wiekowe. A jak wyglądają zapisy? Kiedy one się odbywają? W jakiej formie?
10: Tak, uczestnicy będą podzieleni na grupy wiekowe, co dwa roczniki. Zresztą wszystko jest w regulaminie, który jest na stronie Pucharu Reksia. Natomiast zapisy już ruszyły, więc internetowo, tak jak w zeszłym roku, bardzo prosimy o zapisywanie się, bo widzę, że tam się dużo dzieje na tej stronie, także oby nie było później smutku, że nie można się zapisać, bo planujemy dopuszczenie 300 zawodników, tak jak w poprzednich edycjach.
2: Jakie nagrody, co można wygrać?
10: No, jesteśmy w trakcie zdobywania, pozyskiwania sponsorów. Jak co roku jest tych nagród sporo, no oczywiście taką nagrodą, o którą każdy walczy i chce dostać, jest to leżak z Reksiem. Zapewniam tutaj, że leżaki w tym roku również będą. Przypomnę jeszcze tylko, że impreza odbędzie się 6 i 7 czerwca, 6 od godziny 14.30 do 17.00. Będzie możliwość odbierania pakietów startowych i numerów i próbnych przejazdów po torze przeszkód. Także zapraszamy serdecznie już 6 czerwca na trening, tak to nazwijmy, i 7 oczywiście już na główną imprezę.
2: Mówiła Barbara Ilewicz z klubu sportowego Life, organizatorka rowerowego Pucharu Reksia. Sport to zdrowie, o zdrowie dbają również lekarze, między innymi w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy szpital podpisał umowę na sprzęt dla oddziału kardiologii, mówi rzecznik prasowa szpitala Anna Szafrańska.
11: Nasza placówka podpisała umowę z Ministerstwem Zdrowia na pozyskanie ponad 11 milionów złotych netto dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Te pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie oddziału kardiologicznego oraz pracowni elektrofizjologii i elektroterapii serca. Projekt pod nazwą Rozwój i modernizacja infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziału kardiologicznego realizowany jest w ramach komponentu D – efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 12 milionów złotych brutto, z czego ponad 1 milion stanowi wkład własny Szpitala Wojewódzkiego. Jak podkreślił Łukasz Matlakiewicz, zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych naszej placówki, zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zostanie sfinalizowany jeszcze w tym roku. Doktor nauk medycznych Wojciech Jaszczurowski, ordynator oddziału kardiologicznego Szpitala Wojewódzkiego, podkreślił, że z pieniędzy KPO zostanie zakupiony m.in. nowy aparat RTG z ramieniem C oraz echokardiograf z opcją echa przedprzełykowego i wewnątrzsercowego. Ordynator dodał, że kupimy również nowe monitory do ciągłej, nieinwazyjnej oceny parametrów hemodynamicznych pacjentów. Te urządzenia umożliwią skuteczne monitorowanie chorych w stanie krytycznym na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej, co znacząco ułatwi podejmowanie decyzji w złożonych sytuacjach klinicznych, no i oczywiście prowadzenie terapii. Szpital Wojewódzki kupi również nowy przenośny ultrasonograf, który pozwoli na szybkie i bezpieczne kaniulowanie naczyń żylnych i tętniczych u leczonych pacjentów.
2: Mówiła rzecznik prasowa Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Anna Szafrańska.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: tej strony Jonasz Cecerski. Zapraszam serdecznie na magazyn. Dzisiaj w Bielsku-Białej coraz więcej rowerzystów. Nie chodzi tylko o to, że pogoda nam się polepsza, ale również warunki dla cyklistów są coraz korzystniejsze. Udało mi się dzisiaj porozmawiać z panem Bronisławem Szafarczykiem, czyli tak zwanym oficerem rowerowym, choć jego oficjalny tytuł brzmi nieco inaczej.
12: Bronisław Szafarczyk, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw komunikacji rowerowej.
2: Proszę powiedzieć, jakie rozwiązania ostatnio udało się wprowadzić w mieście? Chodzi o kontrpasy rowerowe, gdzie możemy je zobaczyć w Bielsku teraz?
12: Właściwie należałoby zacząć od zdefiniowania, bo to niekoniecznie są kontrapasy, ale kontraruch. Rozróżnimy to dość wyraźnie, ponieważ kontraruch jest pojęciem nieco szerszym, może być realizowany tak jak na przykład na ulicy Bohaterów Warszawy poprzez wyznaczenie torów jazdy i dopuszczenie ruchu rowerów w kierunku przeciwnym, aniżeli jeden ten dla powszechnie obowiązującego dla wszystkich samochodów poprzez odpowiednie oznakowanie. Natomiast kontrapas to już bardziej szczegółowe rozwiązanie poprzez wydzielenie dodatkowego pasa ruchu o szerokości niezbędnej dla ruchu rowerowego.
2: Czy akurat takie rozwiązania są wprowadzane? Jakie to ma zalety?
12: Oj, to zacznijmy od badania mobilności rowerowej, jakie było przeprowadzane w minionym roku. Powszechnie w wypowiedziach rowerzystów przewijała się potrzeba poprawy całej infrastruktury rowerowej, jej spójności, przejezdności, ułatwień dla rowerzystów. Rozwiązania w postaci kontraruchu są dość powszechnie stosowane na całym świecie, w naszym kraju, ale także w naszym mieście, ponieważ już od szeregu lat na ulicy Podwale mamy i kontrapasy, i kontraruch rowerowy. Wprowadzaliśmy i będziemy wprowadzać takie rozwiązania po to, żeby poprawić spójność całej infrastruktury rowerowej, a więc ułatwić poruszanie się na rowerze po mieście.
2: I co do spójności, to też chodzi tutaj nam o przejazdy rowerowe. One mają być wszystkie pomalowane na jednolity kolor?
12: Tak, zauważyliśmy, że kierujący samochodami nie zawsze rozróżniają oznakowanie poziome pomiędzy sobą i nie zauważają, że w poprzek są wyznaczone przejazdy dla rowerów, natomiast znacznie lepiej się zachowują na tych przejazdach, które dodatkowo posiadają nawierzchnię koloru czerwonego. W związku z tym podjęliśmy decyzję, żeby wszystkie przejazdy dla rowerów w mieście uzyskały taki kolor nawierzchni.
1: Mówił Bronisław Szafarczyk, pełnomocnik prezydenta miasta Bielska-Białej do spraw komunikacji rowerowej. Chodzi konkretnie o ośrodek sportów wodnych w Łące, gdzie tydzień temu rozpoczął się nowy sezon.
13: Sławomir Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie.
2: Teraz ładna pogoda ostatnimi czasy, chociaż dzisiaj akurat jak na złość, jak rozmawiamy, to trochę się zachmurzyło. I już od tygodnia w zasadzie otwarty jest ośrodek sportów wodnych w Łące. Proszę powiedzieć, jakie zainteresowanie w tym roku? Czy sporo ludzi pojawia się tam, żeby skorzystać z tych atrakcji rekreacji?
13: Zgodnie z tym, co pan powiedział, jeżeli tylko jest pogoda, to nasz ośrodek sportów zawsze jest pełny chętnych wypoczynku, aktywnego wypoczynku i nie tylko aktywnego. Od tygodnia działamy, pogoda na razie dopisuje, więc zainteresowanie jest duże nie tylko mieszkańców i wypoczywających, ale również mamy dużo młodzieży, która w ramach godzin czy po godzinach przychodzi, czy wypożyczyć sprzęt, czy po prostu poleniuchować.
2: Jaka jest oferta ośrodka?
13: Nasza oferta jest w miarę stała. Do czasu rozpoczęcia wakacji wypożyczalnia sprzętu wodnego jest czynna od 11 do 19. Mamy kajaki, rowerki wodne, sapy. No i to są te rzeczy, które najbardziej budzą zainteresowanie. Oczywiście mamy też parę omek, jak ktoś chce pożeglować po Jeziorze Łąckim też może.
2: Jeszcze dzisiaj kolejna edycja, czy kolejny dzień czwartków lekkoatletycznych akurat się odbywa w Pszczynie.
13: Tak, jako że finał czerwcowy się zbliża, więc współzawodnictwo naszych uczniów szkół podstawowych jest duże i dzisiaj jest kolejny czwartek, za tydzień następne zawody.
2: To jest cykliczna impreza, rozumiem, że co roku wraca do Pszczyny?
13: Tak, jest to cykliczna impreza ogólnopolska, bo finał jest właśnie mniej więcej w połowie czerwca. No, cieszy się dużym zainteresowaniem szkół, więc korzystamy z naszego stadionu miejskiego i staramy się wyjść naprzeciwko zapotrzebowaniu naszej młodzieży.
1: A tak patrząc trochę szerzej, to jeszcze chciałem zapytać, jak pan widzi tą aktywność mieszkańców Pszczyny? Czy popularny jest sport, coraz popularniejszy, czy może kiedyś to wyglądało trochę lepiej?
13: Patrząc tak na przestrzeni ostatnich kilku lat, to myślę, że tak od czasów covidowych sport jest coraz bardziej popularny. Mamy coraz więcej rowerzystów na naszych ścieżkach rowerowych, mamy coraz więcej turystów w górach, mamy olbrzymie zainteresowanie bieganiem w Pszczynie. Między innymi właśnie mamy w najbliższym czasie bieg Karbu Asekury, na który też zapraszamy Państwa serdecznie. Więc moim zdaniem naprawdę jest to coraz bardziej popularne. Mieszkańcy coraz bardziej mają ochotę się ruszać, prowadzić zdrowy styl życia.
1: Mówił Sławomir Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie. 1 maja rozpoczął się sezon w Ośrodku Sportów Wodnych w Łące, a wspomniane czwartki lekkoatletyczne odbywają się również w Bielsku-Białej. Cieszy wiadomość, że żyjemy coraz aktywniej, coraz dalej możemy również podróżować dzięki rozwoju infrastruktury drogowej. Jesteśmy coraz bliżej wybudowania obwodnicy Chałcnowa, mówi Wojciech Barteczko, Miejski Zarząd Dróg.
14: A więc w ostatnich tygodniach miasto Bielsko-Biała uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na bieżący rok, dofinansowanie w wysokości 3,9 miliona. Docelowo liczymy na dofinansowanie do 50%, czyli do około 6 milionów, ponieważ cała inwestycja to 12 milionów. Inwestycja polega na kontynuacji już wykonanego odcinka drogi serwisowej, która została podniesiona do parametrów drogi zbiorczej, która ma swój ciąg pieszo-rowerowy, oświetlony odcinek, który został zrealizowany w ramach budowy drogi ekspresowej przez Generalną Dyrekcję i w ramach porozumienia z Generalną Dyrekcją ten właśnie odcinek będzie służył jako odcinek już obwodnicy, a miasto będzie teraz kontynuowało prace związane z realizacją odcinka od ulicy Księży Las aż do Wyzwolenia, gdzie docelowo przy ulicy Wyzwolenia powstanie rondo i na całym odcinku, i to wybudowanym, i projektowanym, i będącym w realizacji, będzie wybudowana ścieżka z chodnikiem, czyli tak zwany ciąg pieszo-rowerowy. Oczywiście będzie budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia na całym już właśnie odcinku, przepustów i konieczna przebudowa infrastruktury. To jest ważna inwestycja, która pozwoli wyprowadzić ruch z centrum Chałcnowa, w szczególności w okolicy Bazyliki Szkoły, gdzie no, w godzinach porannych jest największy ruch i liczymy na to, że to poprawi płynność w tym rejonie ze względu na tranzytowy charakter tej ulicy i przez to będziemy mieli mniejsze utrudnienia w dojeździe do miasta, jak i z miasta w kierunku Wilamowic.
1: Mówił Wojciech Barteczko, Miejski Zarząd Dróg. Realizacja obwodnicy Chałcnowa zbliża się wielkimi krokami. To w najbliższej przyszłości, a teraz cofniemy się nieco w przeszłość. Jak się okazuje, nie tylko miasta, urzędy czy wielkie instytucje prowadziły swoje kroniki i archiwa. Bielski historyk Łukasz Giertler mówi o tym, jak zakłady pracy w mieście spisywały swoją historię i ile możemy wyciągnąć z takich materiałów.
15: Łukasz Giertler, historyk z Bielska-Białej. So, dzisiaj chciałbym poopowiadać troszeczkę o książkach, publikacjach, prasie, jaka funkcjonowała właśnie od końca II wojny światowej do praktycznie lat 90., czyli troszeczkę sobie powiedzieć o tym przemyśle, który funkcjonował w Bielsku i Białej, czyli od 51. już w Bielsku-Białej. Ponieważ to jest taki temat mocno niedoceniony, a bardzo interesujący, jeżeli chodzi o wiedzę, którą o tamtych czasach moglibyśmy pozyskać z tych materiałów.
1: Czemu to jest takie interesujące?
15: Biorąc pod uwagę, że to są czasy często naszych rodziców czy dziadków, to wychodzimy z założenia, że ta historia jest na tyle bliska, że może niekoniecznie jest aż tak ciekawa. Tymczasem okazuje się, że jest szereg sytuacji, których dzisiaj byśmy sobie nie wyobrazili, a wtedy były całkiem normalne i chociaż były dość absurdalne, bo momentami, no to wtedy jednak budził jakiś taki lekki uśmiech i jakoś sobie ludzie z tym radzili. Przykładem może być dziennik społecznego inspektora pracy w zakładach filcowych w Bielsku, gdzie dowiadujemy się, że w 70-tych latach dochodziło do sytuacji, że dwa wydziały pracowały jednocześnie, przy czym jeden pracował tylko na jedną zmianę, drugi na dwie zmiany. Przy czym, żeby do tego drugiego się dostać, trzeba było przejść przez ten pierwszy. No i wyobraźcie sobie Państwo, że te kobiety, które kończyły w tym drugim dziale pracę, po drugiej zmianie, żeby opuścić swoje miejsce pracy, musiały wychodzić przez okno, bo ten pierwszy dział, przez który przechodziły, był zamknięty. No i mamy zabawną dość notatkę inspektora pracy, który nagle pisze, że stosowana aktualnie metoda wychodzenia przez okno jest niezgodna z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. No dzisiaj takie rzeczy byłyby nie do pomyślenia w ogóle, że ktoś wpadłby na taki pomysł, prawda? A wtedy to była rzeczywistość, z którą mierzyli się wcześniej mieszkańcy, mówię, nasi rodzice, nasi dziadkowie. Także takie sympatyczne sytuacje są jak najbardziej do odnalezienia, ale są także wspaniałe na przykład albumy, które nam pokazują też, jak wyglądało życie w czasie PRL-u w Bielsku Białej, gdzie widzimy fantastyczne zdjęcia na przykład z pochodów pierwszomajowych, super fotografia, którą mam okazję pokazywać ze studia filmów rysunkowych, które uczestniczyło w takim pochodzie, czy pracowników BFAM-y. Wspaniały materiał archiwalny, jeżeli chodzi o badania historyczne.
16: Czyli to każdy zakład miał takie archiwa, jakąś osobę, która spisywała to, co się działo, zbierała materiały, zbierała zdjęcia?
15: I tak i nie. Jeżeli chodzi na przykład o BFAM-ę, jeden z największych zakładów, który produkował maszyny włókiennicze, to faktycznie mamy takie albumy, które gromadziły jakieś, powiedzmy, towarzystwa, które się zawiązywały wokół zakładu. Akurat w przypadku BFAM-y mamy do czynienia także z orkiestrą zakładową, która funkcjonowała. Mamy koło emerytów, które funkcjonowało i podtrzymywało tam tradycje, powiedzmy, spisywało historię, prowadziło też kroniki, etc. Mamy też koła partyjne, które wówczas funkcjonowały przy zakładach. One też nierzadko swoje kroniki posiadały. W przypadku BFAM-y mamy czasopismo typu Horyzonty BFAM-y, gdzie też możemy sporo się dowiedzieć o życiu w zakładzie, ale nie tylko, bo mamy też tam wspominki historyczne ówczesnych mieszkańców, co fajnie nam przedstawia pewną perspektywę na ówczesne Bielsko, Białą i okolice i też to, co się działo przed wojną, bo to mam praktycznie wspomnienia z pierwszej ręki, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o inne zakłady, to na pewno warto spojrzeć na Befaszczot na przykład, albo na dawne zakłady graficzne. No dzisiaj zrujnowany budynek praktycznie przy ulicy, na rogu ulicy Grunwaldzkiej i Drukarzy. To były zakłady, które nawet swoje książeczki własne wydawały o dziejach zakładu, tak? I stamtąd też możemy czerpać pewnymi garściami tak naprawdę o wiedzę na temat całego przekroju historii i jak tam wyglądała w ogóle praca. To jest fantastyczne, zwłaszcza, że w kontekście tych warsztatów, tych zakładów mamy do czynienia z ludźmi, którzy zarówno mieszkali z dziada pradziada w Bielsku, jak i tych, którzy się zjechali i którzy tak naprawdę tworzyli jedną społeczność i odnajdywali się w nowej PRL-owskiej rzeczywistości.
16: I te albumy, które tutaj dzisiaj masz z BFAM-y już zlikwidowane, udało ci się jakoś zdobyć? Czy one są pożyczone, muszą gdzieś wrócić? Jak to wygląda?
15: To już jest kwestia mojej zawodowej i jednocześnie pasjonackiej pracy, że udało mi się dotrzeć do osób życzliwych, które po prostu mi to sprezentowały, natomiast no, udało się to tak naprawdę uratować, prawda? Już wiemy, że BFAM-a nie istnieje i często materiały, które udało mi się pozyskać, to były materiały, które tak naprawdę był już ostatni dzwonek dla nich, gdyż zakłady były likwidowane, budynki były burzone, etc., etc. Także generalnie rzecz biorąc, chyba to jest kwestia troszeczkę szczęścia jednak, a przy tym powiedzmy zajawki i odpowiednich kontaktów, że udało się to uratować przed zniszczeniem, ponieważ no, są to absolutnie unikaty, które w żadnym archiwum się nie znajdują.
16: Mówił historyk z Bielska Białej Łukasz Giertler. Takie archiwa i pamiątki mogą się łatwo stracić. Zapewne jest ich gdzieś więcej, w piwnicach, strychach, magazynach. Jeżeli znajdziecie coś w domach swoich dziadków czy rodziców, to zgłaszajcie się do historyków, na przykład z Bielsko-Bielskiego Towarzystwa Historycznego. Być może okaże się, że odnaleźliście jakąś historyczną perełkę.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
16: Jonasz Cecerski przy mikrofonie, zapraszam serdecznie na magazyn. Galeria Bielska BWA to miejsce, w którym zawsze sporo się dzieje. Obecnie możemy oglądać tam dwie ciekawe wystawy. Z Agatą

0: Co to znaczy tkanina jako nośnik historii? I jak jest tytuł tej wystawy?
1: Tytuł wystawy jest Przedpokój. Artystkami, które wystawiają swoje prace, jest Małgorzata Łuczyna i Paulina Poczęta. To są artystki lokalne, z Bielska-Białej, które jednak trochę wyfrunęły, ponieważ Małgorzata Łuczyna pracuje w Krakowie. Paulina Poczęta pracuje z kolei w Cieszynie na Uniwersytecie Śląskim. Obie więc są pedagogzkami, pracują z młodzieżą, mają swoje autorskie pracownie. Małgorzata Łuczyna w dziedzinie wideo, multimediów, a Paulina Poczęta autorską pracownię, w której też są multimedia, ale opierające się bardziej na analogicznych materiałach, na tkaninie, ponieważ Paulina Poczęta potrafi wyczarować właściwie z niczego cokolwiek. Od dziecka nauczona była tego, żeby nic nie wyrzucać, żeby ubrania cerować, naprawiać, i zostało jej to poczucie tego, że każdy materialny ślad jest ważny w życiu, i prace swoje wykonuje właśnie albo z resztek tkanin, które jej oferują znajomi, albo z ubrań niepotrzebnych już, znalezionych czy kupionych w Ciucholandzie. Tworzy z nich niezwykłe formy, niezwykle wizualne, pełne bogatego koloru, form, faktur. Natomiast dla niej szycie jest taką też arteterapią nieco, odwoływaniem się do wspomnień, działaniem manualnym, które daje pokój, które przynosi spokój w trudnych sytuacjach, a wszystko to służy budowaniu form, które nas, widzów, oszałamiają swoim bogactwem.
0: Mm-hmm. Jakie to są formy? W jakiej formie te tkaniny my tam zobaczymy na wystawie?
1: Ubrania, po prostu ubrania są też elementem tej wystawy, przy czym są to prace akurat Małgorzaty Łuczyny, która wykorzystała ubrania po swojej zmarłej mamie. Po wielu latach od śmierci, decydując się na to, żeby sięgnąć do tych materialnych śladów tej osoby, co jest bardzo trudne. Każdy, kto stracił pewnie rodziców, zna to uczucie, kiedy trzeba w końcu to wyrzucić, a jest w tym i zapach, i pamięć ciała. I Małgorzata Łuczyna tworzy performensy, angażuje inne osoby do tego, żeby z tymi ubraniami popracować. Również łącznie z tańcem, z performensem, czyli nawiązanie do ciała, ale już nie tego ciała, które nie istnieje, tylko tego ciała, które jest w tej chwili. Natomiast Paulina Poczęta rzeczywiście z tych z tkanin skupionych w Ciucholandzie, z używaną odzieżą sklepów, tworzy nową jakość. Na przykład są to formy przestrzenne, są to trójwymiarowe obiekty, są to rzeźby, które bardzo umiejętnie zszywa i tworzy z nich właśnie nową jakość, ale też wykorzystuje na przykład skarpetki, stare skarpetki, które już rzeczywiście nikomu nie będą do niczego służyć, i tworzy z nich formy, które zadziwiają swoją właśnie niezwykłością. Jedyne takie płaskie tkaniny, które powstały, to są fugi, takie, które powstały z resztek materiałów, z resztek takich fabrycznych wzorników tkaninowych, i rzeczywiście tworzą takie wielobarwne, abstrakcyjne formy. Natomiast najważniejsze u Pauliny jest to, że dla niej te prace, które tworzy, są taką pracą z pamięcią, z traumą, z trudnym dzieciństwem, z problemami, które miała w domu, które próbuje wypracować i które próbuje właśnie poprzez sztukę nadać im jakby nową zależność od właśnie osobowości już artystki. I rzeczywiście widać po niej, że te przepracowane traumy jakoś tworzą nową całość.
0: A co znaczy samo słowo przedpokój w tytule wystawy? Czy w ogóle tytuł wystawy Przedpokój? Jak mamy to odczytać?
1: Tak, przedpokój, czyli coś, co jest przed jeszcze tym najważniejszym, co nie jest jeszcze salonem, co jest takim miejscem, gdzie na przykład odkłada się jakieś niezałatwione sprawy. Odkłada się coś, co wymaga dłuższego przepracowania, a tego nie ma. I właśnie ten przedpokój na naszej wystawie służy takim celom.
0: A ubrania, tak zwane, no dzisiaj bardzo popularny trend zero waste, czyli dawanie ubraniom, materiałom drugiego życia, rozumiem, że ma świadczyć w kontekście relacji, na przykład nie odrzucajmy, tylko naprawmy, porozmawiajmy, usiądźmy, może jest jeszcze szansa na to, że to się sklei.
1: Dokładnie, to jest tendencja, która jest bardzo dobra, bo rzeczywiście miliony ubrań, które są wyrzucane, nie służą niczemu. Natomiast taki szacunek zwykły do każdego materialnego śladu rzeczywiście może przynieść znaczną poprawę jakości życia na świecie.
0: Teraz o drugiej wystawie chciałabym, żebyśmy słów kilka opowiedziały, może nawet więcej niż kilka. Ta wystawa nosi tytuł Ukorzenianie, czyli mam takie też poczucie, że jak przejdziemy, że te dwie wystawy mogą się chyba przeplatywać, bo jeżeli coś z tego przedpokoju już przerobimy, przeniesiemy do salonu głównego, to potem, jak już jest to dobre, dobre, to ukorzeńmy to.
2: Ta wystawa wychodzi też poza przestrzeń galerii, prawda?
3: Tak, można w ten sposób rozumieć też połączenie tych wystaw, szczególnie, że wystawa Przedpokój znajduje się na górnej sali, a wystawa Ukorzenianie znajduje się w Galerii Bielskiej BWA w sali dolnej,

0: która jest przeszklona z widokiem na miasto, na mieszkanki i mieszkańców, więc tutaj rzeczywiście ten tytuł Ukorzenianie odnosi się do pewnej procesualności, nie jest to już dokonany akt, tylko jest to jednak proces poszukiwania właśnie takiego miejsca. Miejsca, które Paweł Matyszewski, artysta, odnalazł w swojej miejscowości na Podlasiu, w miejscowości, która nosi nazwę Łękobudy. Tam artysta ma swój ogród, który jest również jego pracownią artystyczną. Jest to sytuacja pewnego rodzaju taka złożona, ponieważ artysta swoją praktykę twórczą podporządkowuje jednak temu życiu roślin, tej opiece nad ogrodem. To tak naprawdę ta natura układa ten harmonogram pracy artystycznej i to właśnie ta natura, ta flora, roślinność jest jakby tym takim tematem, w którym porusza się Paweł Matyszewski. I rzeczywiście jest to w pewien sposób bardzo przewrotne, ponieważ ta roślinność, którą w swojej twórczości przedstawia artysta, odnosi się w zasadzie do jego radykalnej wyobraźni, czyli otwiera nas na zdziwienie. Wszystko, co widzimy w jego pracach, to rzeczywiście są znane fragmenty roślin, łodyg, płatków kwiatów, korzeni oraz fragmenty części ciała ludzkiego. Natomiast jednak ta natura jest dzika, nieokiełznana. Możemy tylko sobie wyobrazić tak naprawdę, jak jesteśmy wszyscy jakby uwikłani w to jako jedna samoorganizująca się materia. Na tej wystawie zobaczymy zupełnie nowe realizacje. Szczególnie tutaj takie prace, o których chciałabym opowiedzieć, są to rzeźby z cyklu Organizm na chwilę. Są to rzeźby stojące w przestrzeni galerii, ale również, tak jak już pani wspomniała, jedna z rzeźb znajduje się w ogrodzie przy Willi Sixta, naszej drugiej siedzibie, w ogrodzie różanym. Poza tym w tym ogrodzie również posadzony został jeszcze w XIX wieku miłorzom, który już dzisiaj ma ponad 100 lat. Właśnie to drzewo jest takim sąsiedztwem dla rzeźby artysty. I nawiązując jeszcze do tej procesualności, wystawa ma charakter efemeryczny, skończy się z końcem maja, natomiast rzeźba pozostanie na dłużej. Podczas otwarcia wystawy artysta rozdał nasiona wszystkim obecnym osobom i wspólnie wokół rzeźby posadziliśmy różne gatunki od fasoli po różne nasiona z taką nadzieją, że zobaczymy, jak ta roślinność wejdzie w tę symbiozę z tą rzeźbą, której podstawy są wykonane z opalanych gałęzi zebranych podczas wycinki lasów w Puszczy Knyszyńskiej, która sąsiaduje z ogrodem artysty.
1: Z Agatą Smalcerz i Pauliną Darłak z galerii BWA rozmawiała Magdalena Mleczko. Wystawy Przedpokój i Ukorzenienie można oglądać do końca maja. Ze sztuki przejdziemy płynnie do najszybszej dyscypliny sportowej na świecie, czyli badmintona. Beskidzki klub badmintona działa w Arena Park w Parku Włókniarzy. Miałem okazję porozmawiać z prezesem klubu.
2: Bartek Pietryja, prezes Stowarzyszenia Beskidzki Klub Badmintona Bielsko-Biała.
1: Jak długo tutaj już działacie w Bielsku jako klub?
2: Generalnie działamy już oficjalnie, jak powstał tutaj obiekt. Założyliśmy oficjalny klub badmintona od półtorej roku tak naprawdę. Z tym, że no, generalnie trenowaliśmy tutaj w Bielsku od dłuższego czasu. Zawodnicy również tak naprawdę prowadziliśmy zajęcia. Graliśmy na różnych halach, również w Mazańcowicach, tutaj na obrzeżach Bielska prowadzimy zajęcia. No i tak naprawdę przez to, że obiekt powstał, Arena Park, mamy możliwość na trenowanie na profesjonalnych kortach, na profesjonalnych boiskach, gdzie tak naprawdę prowadzimy zajęcia od poniedziałku do piątku dla dzieci, dla młodzieży, dla również dorosłych. Nasza drużyna tutaj drugoligowa ma treningi, ale również prowadzimy zajęcia dla osób dorosłych, starszych i tak naprawdę na różnym poziomie. Na poziomie początkującym, na poziomie wyczynowym i dla dzieci, i dla dorosłych. No w tym sezonie weszliśmy do drugiej ligi badmintona, Polskiego Związku Badmintona, no gdzie staramy się po prostu walczyć. No udaje nam się to dosyć mocno. Byliśmy pierwsi w pierwszej grupie jakby drugiej ligi, no i udało nam się awansować tak naprawdę do play-offów, do trzech najlepszych drużyn, które mają szansę rozegrać ten turniej, no i zagrać o awans do pierwszej ligi.
1: I to wszystko będzie się rozgrywać w niedzielę tutaj we wspomnianym już Arena Park.
3: Parku.
2: Tak, dokładnie. No, Arena Park, no, obiekt wysokiej klasy tak naprawdę. Idealne warunki do tego, żeby rozgrywać mecze badmintona na najwyższym poziomie. Mają 3 korty do badmintona profesjonalne z super oświetleniem do tej dyscypliny. Również tutaj znajdują się 3 korty do tenisa. No, ale nasz klub jak gdyby korzysta z kortów do badmintona, gdzie naprawdę dzieci, młodzież oraz nasi zawodnicy ligowi, dorośli również, amatorzy mogą spokojnie korzystać z tego obiektu.
4: Czyli tutaj osobno mamy tenisa, badmintona. Nie jest tak, że trzeba jakoś przerabiać tą powierzchnię do jednego czy drugiego sportu?
2: Nie. Dokładnie. Powierzchnia jest specjalnie przygotowana z certyfikatem do rozgrywania właśnie meczy ligowych, no oraz treningów.
4: Czy to prawda, że badminton jest najszybszym sportem świata?
2: No, powiedzmy tak. No, jest to bardzo szybki sport, bardzo dynamiczny. Wiele osób no, gdzieś postrzega go na zasadzie grania w kometkę na podwórku, gdzieś tam w parku i tak dalej. Ale no, tak naprawdę badminton jest sportem olimpijskim. Są turnieje, są mistrzostwa świata, są mistrzostwa Europy. Także no, ta hala nam daje do dyspozycji to, że możemy jakby tutaj rozwijać na profesjonalnym poziomie badmintona. No tak, badminton jest bardzo szybkim sportem, bardzo dynamicznym. No, rekordy gdzieś tam w uderzeniu lotki podchodzą powyżej 400 km na godzinę. Także bardzo dynamiczny, ale fajny sport, ponieważ no, w każdym wieku można go uprawiać, jest ogólnorozwojowy i na każdym poziomie, bo tak naprawdę przyjść, poodbijać sobie lotkę w gronie rodzinnym, mega fajne, w różnym wieku, także naprawdę polecam.
4: Ile osób jest obecnie w drużynie, w klubie?
2: No, około niecała setka dzieciaków mamy z zawodnikami ligowymi, z całą drużyną, no i rozwijamy się tak naprawdę. No, prowadzimy zajęcia praktycznie codziennie już tutaj na hali dla dzieciaków, również dla osób dorosłych, no i coraz bardziej jakby ludzie chcą grać w badmintona, robi się coraz bardziej popularny, no a myślę, że drużyna ligowa i te mecze ligowe, które tutaj rozgrywamy w Bielsku i mamy okazję rozegrać w Bielsku, no daje nam to, że możemy spokojnie popularyzować tą dyscyplinę i dzieciaki czy osoby, które grają amatorsko, mogą sobie przyjść i popatrzeć na profesjonalny badminton na wysokim poziomie.
4: To jak będzie wyglądać to spotkanie w niedzielę, czy spotkania powinienem powiedzieć, bo będą łącznie 3 mecze, tak?
2: Tak, dokładnie. Rozgrywamy jakby w formie takiego turnieju. Pierwszy mecz mamy o 9 godzinie i gra Bielsko-Biała z drużyną z Sulęcina. Drugi mecz jest rozgrywany między drużyną Sulęcin i Warszawa, a ostatni pojedynek no to jest Bielsko-Biała z Warszawą. No, te mecze tak naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, dwie drużyny wchodzą bezpośrednio do pierwszej ligi. Trzecia drużyna jeszcze ma szansę zagrać baraże ze spadkową z pierwszej. No, my mamy nadzieję i liczymy na zwycięstwo, no ale wiadomo, to jest sport i tak naprawdę zobaczymy. Poziom jest bardzo wyrównany, zawodnicy są na bardzo równym poziomie drużyny. No, myślę, że będzie ciężko, trzeba się będzie napocić i postarać, no ale liczymy tutaj na Bielszczan, że dają radę i uda się przynajmniej jeden mecz wygrać, jak nie dwa.
1: Rozmawiałem z prezesem Beskidzkiego Klubu Badmintona Bartoszem Pietryją.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony. Witam Was serdecznie i zapraszam na dzisiejszy magazyn. Niedawno odwiedziliśmy szkołę muzyczną w Bielsku-Białej z okazji 80 lat działania placówki. Tak się składa, że ten sam jubileusz obchodzi działający po sąsiedzku gastronom. Po sąsiedzku do czasu, bo szkoła jest jedną z placówek, które dotyczy wrześniowa reorganizacja. O jubileuszu oraz przeprowadzce rozmawiam z pracującą w szkole polonistką.
6: Nazywam się Ewelina Kaps i uczę języka polskiego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej oraz w drugim liceum ogólnokształcącym imieniem Adama Asnyka w Bielsku-Białej.
4: Tak, ale dzisiaj mówimy o gastronomie tak zwanym, bo w tym roku obchodzicie 80-lecie, czyli rozumiem, że to jest 80. rok szkolny tej placówki.
6: Tak, to jest 80. rok szkolny, zaraz po wojnie szkoła wystartowała, było ogromne zapotrzebowanie na takie zawody. One nie były takie jak dzisiaj, one były bardziej dostosowane do ówczesnych realiów i to była jakaś taka szkoła przysposobienia w gospodarstwie domowym. No ale tam po raz pierwszy pojawił się w ogóle temat szkoły, która uczy gotowania.
4: No i tak jest do dzisiaj, 80 lat minęło, jest jakieś takie przejęcie w szkole, że trwa jubileusz, świętujecie to w jakiś widoczny sposób?
6: Ogromne przejęcie i wśród nauczycieli i uczniów, ale wydaje mi się, że największe wśród absolwentów jednak, bo uczniowie są w szkole przez chwilę i taki pierwszoklasista nie może poczuć jakiejś nadzwyczajnej więzi po paru miesiącach ze szkołą, co jest naturalne, ale im głębiej w las, jak to mówią, im więcej czasu upływa, tym wszyscy się bardziej wiążemy ze swoją przeszłością, z przedszkolem, ze szkołą podstawową, ze szkołą średnią, więc absolwenci bardzo emocjonalnie do tego podeszli, podchodzą dalej. My nauczyciele również, nauczyciele emerytowani, to już w ogóle ze łzami w oczach. Jest poruszenie, jest przejęcie. Tak ma być. No jak się celebruje urodziny babci 80-letniej, staruszeńki, która ma cały ogrom doświadczeń i emocji ze sobą i wszystkiego, co niesie życie, bo to są dobre rzeczy, bardzo dobre rzeczy, fantastyczne rzeczy, ale czasami też jakieś takie smutne, no to jest bagaż doświadczeń, to wzrusza.
4: Czyli absolwenci wracają, wspominają, opowiadają, co się u nich dzieje po zakończeniu szkoły?
6: Mieliśmy 10 marca galę jubileuszową, na którą zaprosiliśmy tych absolwentów, do których się nam udało dotrzeć i nie ma chyba bardziej wzruszającego momentu w ogóle w życiu szkoły niż spotkanie z absolwentami albo nawet obserwowanie tych absolwentów, którzy nie chcą z tej szkoły wyjść. Najbardziej wzruszyła nas grupa pań. Ja do dzisiaj nie wiem, jak to jest możliwe. To była taka grupa 12 bodaj pań, które przyjechały z Gdańska i one sobie zarezerwowały, gala odbywała się na sali koncertowej zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej. One sobie zarezerwowały te 12 miejsc, bo one chcą siedzieć razem. Nie znam historii, jak one się przeniosły z Bielska do Gdańska, ale właściwie celebrowały ten dzień tak, że wystarczyło na nie patrzeć i już się można było wzruszać. Panie seniorki, żeby była jasność, więc absolwentki sprzed wielu, wielu lat. Wróciło do nas mnóstwo absolwentów i to są najfajniejsze chwile. Jeżeli ktoś chce wracać do szkoły po 10, 20, 30 latach, to znaczy, że to była fajna szkoła.
4: Wszyscy absolwenci się zajmują gastronomią, czy jest szerszy wachlarz tych zawodów?
6: No ja kończyłam klasę o profilu biologiczno-chemicznym i byłam absolutnie przekonana, że będę lekarzem. Uczę od 30 lat języka polskiego, więc podobnie jest z tymi naszymi absolwentami. Jakiś istotny procent, pozwolę sobie chyba tak zaokrąglić, istotny procent zostaje w zawodzie, bo dzisiaj to są, powiem w liczbie mnogiej, zawody, tak? Takie, nie chcę też powiedzieć, że modne, ale takie, które często balansują na granicy rzemiosła i sztuki. Dzisiaj się często mówi sztuka kulinarna, dzisiaj kucharze to są często gwiazdy telewizji czy internetu. I ten, myślę, że jest jakiś w ogóle taki renesans tych zawodów i mnóstwo młodych ludzi zostaje w zawodzie. My mamy też regularny kontakt z naszymi absolwentami, śledzimy ich kariery i widzimy, jak to są często spektakularne kariery. To też nam bardzo wyszło podczas obchodów jubileuszu, ile ci ludzie młodzi, ale niektórzy już nie tacy bardzo młodzi, ile osiągnęli w zawodzie. Istotny procent, ale nie chcę teraz ferować tu jakimiś ostatecznymi danymi. Czasem jest tak, że ktoś zarzeka się, że nie, absolutnie nie będzie pracował w zawodzie, a potem po 10 latach zbieg okoliczności trafia do fajnej restauracji albo wpada na pomysł, żeby jednak wrócić do zawodu, w ogóle zakłada restaurację.
4: Tak też się zdarza, a 10 marca pani wspomniała o gali jubileuszowej, która już się odbyła, ale to jeszcze nie koniec świętowania 80-lecia.
6: Absolutnie nie koniec. Podczas tej gali zrezygnowaliśmy z tak zwanego programu artystycznego, ku zdumieniu niektórych uczestników, ale tylko dlatego, żeby miesiąc potem, 11 kwietnia, wystawić niezwykłą zupełnie rzecz, mianowicie grupa 23 nauczycieli, ale również dyrektor szkoły, ale również pracownicy administracji, dwaj nasi panowie woźni, później nasza pani sekretarka, ale również ksiądz katecheta. Wystawiliśmy, tak powiem teraz, bo mam ogromną przyjemność być organizatorką i reżyserką tego spektaklu. Wystawiliśmy komedię Dom Otwarty na podstawie tekstu Michała Bałuckiego. Trochę taka zapomniana historia. No też Bałucki to nie jest jakiś pierwszy szereg pisarzy XIX-wiecznych. Komedia z kategorii klasyki gatunku, pełna intryg, nagłych zwrotów akcji, komedia pomyłek, komedia też charakterów. I zdecydowaliśmy właściwie w połowie grudnia, że wystawimy tę komedię. Bielska Scenaria, gdzie wystawialiśmy spektakl, pękła w szwach, bo ludzie chcieli zobaczyć nie nawet tak do końca tę komedię, tylko chcieli zobaczyć, jak to się robi, że nauczyciele pracują przez parę miesięcy po to, żeby rozbawić ludzi i robią w ogóle spektakl. Przyszli bielszczanie niezwiązani z naszą szkołą, ale przede wszystkim przyszli nasi uczniowie, rodzice naszych uczniów, absolwenci, przyjaciele szkoły. Aula, jak wspomniałam, pękała w szwach i to jest też pretekst, żeby zagrać to ponownie, więc w ogóle zagramy to jeszcze raz 20 czerwca. Wstęp na tę komedię nasza jest całkowicie wolny. Bawimy się, ale też chcemy odczarować trochę zawód nauczyciela i pokazać, że poza wszystkim to można robić coś jeszcze fantastycznego, można się świetnie bawić w tym zawodzie, można po godzinach się spotykać razem, nietypowo się integrować. No niewiele rzeczy nas tak łączy w pokoju nauczycielskim, jak taka inicjatywa.
4: Ten teatr jest, co może być zaskakujące, też obecny w szkole, trochę tutaj za pani sprawą. Możemy coś więcej na ten temat powiedzieć?
6: Tak, no ja mam szajbę absolutną na punkcie teatru i w ogóle tak się nie powinno mówić, powinnam użyć teraz jakiegoś pięknego określenia, ale tak, od 12 lat prowadzę w szkole teatr, stowarzyszenie w zasadzie artystyczne, kuchnia teatralna i my od 12 lat wystawiamy z młodzieżą, ale też i z nauczycielami spektakle. Najnowsza nasza premiera to Zbrodnia i kara i Bóg na podstawie powieści Fiodora Dostojewskiego, którą też w czerwcu będziemy grać dwukrotnie, raz tutaj na bielskiej scenie Reja, a drugi raz w Suchej Beskidzkiej w kinoteatrze, gdzie dostaliśmy zaproszenie. No to jest w ogóle niezwykłe doświadczenie, bo ja głęboko wierzę, że pedagogika teatru to jest coś niezwykle ważnego, nie tylko dla młodych ludzi, którzy szukają jakiegoś miejsca do realizacji, ale okazuje się, że również dla dorosłych, że to jest taki rodzaj doświadczenia, którego wszyscy potrzebujemy, ale nie wszyscy wiemy, że go potrzebujemy. Interesujące jest to, że w tym domu otwartym, w tym nauczycielskim spektaklu jubileuszowym gra również dwójka naszych uczniów, no już teraz absolwentów, bo to maturzyści. I to jest w ogóle wartość dodana, kiedy na scenie spotykają się nauczyciele, kiedy spotykają się uczniowie. No mamy też absolwenta w domu otwartym, który jednocześnie jest aktorem w kuchni teatralnej. Takie przenikanie się też pokazuje, że jesteśmy społecznością i że to jest jakaś niekończąca się opowieść pod tytułem Gastronom. Wiele radości nam to wszystkim sprawia, a myślę, że naszej widowni też, bo zwykle mamy tłumy i to jest wielki sukces, tak sobie myślę.
4: Czyli świętowanie 80-lecia trwa, ale równocześnie przychodzi koniec pewnego rozdziału, bo od września, kiedy wydarzy się reorganizacja kilku szkół w mieście, ale dotyczy to również właśnie Gastronoma, przeniesiecie się z obecnego miejsca na Sernistok.
6: Tak. Te przygotowania już trochę tak są wyczuwalne w szkole. Pracujemy normalnie i oczywiście uczymy normalnie, ale ta świadomość, że wychodzimy ze szkoły, towarzyszy nam już bardzo i ja osobiście każdego dnia mam takie odczucie, że robię coś po raz ostatni w tym miejscu, że to jest ostatni kwiecień w tym miejscu, że to jest ostatnia matura w tym miejscu, że rozstaję się ze swoją salą. Przenosimy się i trudno powiedzieć mi, czy to jest fajnie, czy nie fajnie. No my pracujemy w dość trudnych warunkach i praktycznie prowadzimy zajęcia w 5 miejscach rozrzuconych po mieście. To jest organizacyjnie dla dyrekcji szkoły bardzo trudne i dla nas i dla uczniów. I to na pewno rozwiąże problemy takie lokalowe, że będziemy w jednym miejscu, będziemy już teraz tak skumulowani. A nie umiem powiedzieć jeszcze, czy to fajnie, czy nie fajnie, bo ja po 28 latach przyjeżdżania na Wyspiańskiego 5 pamięć, to ja tak nie za bardzo umiem sobie wyobrazić zmianę adresu. Bardzo ja osobiście się przywiązuję do miejsca, do ścian, do podłogi, do okien, do widoku z okna, do, no właśnie do parkingu, do pewnej bliskości, do rynku. To wszystko jest sensem życia, esencją życia i nie umiem powiedzieć, czy to fajnie, czy nie fajnie. Emocjonalnie to mogę powiedzieć, że mam mnóstwo wątpliwości, ale lokalowo, organizacyjnie to w ogóle myślę, że wszyscy czekaliśmy na to wiele lat, ale tak długo czekaliśmy, że to kiedyś nastąpi, że teraz to się wręcz już wydaje dziwne.
4: Powiedziałem Cerni Stok, ale chodzi o szkołę, o budynek, który mieści się tak adresowo przy ulicy Filarowej.
6: Tak, przy ulicy Filarowej i przenosimy się w miejsce, które obecnie zajmuje słynny hotelarz. O czym pan wspomniał, ta reorganizacja w mieście, to nie tylko nasze przenosiny, ale też przenosiny hotelarza, więc my wchodzimy w to miejsce. No, wielka przeprowadzka.
1: Rozmawiałem z Eweliną Kaps, nauczycielką języka polskiego w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej. Szkoła obchodzi w tym roku swoje 80-lecie. Moja poprzednia rozmówczyni myślała kiedyś o karierze w medycynie, ale jej życie potoczyło się inaczej. Być może w innym świecie pracowałaby w szpitalu wojewódzkim w Bielsku-Białej. Tam dobra wiadomość, rusza przebudowa lądowiska dla śmigłowców przy SOR, mówi Anna Szafrańska, rzecznik prasowa szpitala.
3: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej rozpoczyna bardzo ważną inwestycję. Podpisaliśmy umowę na modernizację przyszpitalnego lądowiska dla śmigłowców. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku, a ich wartość to niespełna 1,5 miliona złotych. Środki na realizację tej ważnej inwestycji pochodzą z Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia i zostały przyznane w ramach programu Modernizacja Podmiotów Leczniczych, obejmującego projekty budowy i modernizacji lądowisk przy szpitalnych oddziałach ratunkowych. Większość kosztów tej inwestycji pokryje dofinansowanie, natomiast nasza placówka przeznaczy na ten cel ponad 74 tysiące złotych z własnych środków. Inwestycja obejmuje kompleksowe prace budowlane i instalacyjne, które unowocześnią infrastrukturę oraz poprawią bezpieczeństwo transportu medycznego. W ramach tej modernizacji przebudowana zostanie płyta lądowiska i droga dojazdowa dla karetek. Wymienione również zostanie oświetlenie. Jak podkreśla Łukasz Matlakiewicz, zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych Szpitala Wojewódzkiego, ta realizacja projektu znacząco zwiększy bezpieczeństwo operacji lotniczych i usprawni przyjmowanie śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego, które transportują pacjentów do szpitalnego oddziału ratunkowego. Ale modernizacja pozwoli także na obsługę większych i cięższych statków powietrznych, w tym śmigłowców wojskowych, co dodatkowo wzmocni możliwość reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. Lądowisko dla helikopterów przy szpitalnym oddziale ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego istnieje od 2004 roku.
1: Mówiła Anna Szafrańska, rzecznik prasowa Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy, odbierz.

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. Autopromocja. Pojedynek płci. Freak Fight.
2: Co to jest Rage Quit?
3: Co?
4: Nie mam pojęcia.
3: Myślicie, że wam pójdzie lepiej? Zapraszamy do naszego ringu.
2: Pojedynek płci w każdy piątek.
1: Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
3: Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawnicki.

0: magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Przy mikrofonie Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Odwiedzimy dzisiaj ulicę Napędową. To niewielka ulica w Komborowicach Krakowskich. Mieszkańcy tej okolicy sprzeciwiają się zrealizowaniu tam planowanej inwestycji. Plany zakładają utworzenie składu materiałów sypkich w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej. Bielszczanie z tej dzielnicy miasta protestują. Kilka tygodni temu złożyli pismo do prezydenta. Rozmawiam dzisiaj z jednym z mieszkańców okolicy, który chciał pozostać anonimowy.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jestem mieszkańcem jednym z okolicy ulicy Napędowej.
1: Czego dotyczy protest mieszkańców z okolic, no właśnie wspomnianej ulicy Napędowej?
2: Ten protest, odnośnie którego tutaj się spotkaliśmy, dotyczy konkretnie inwestycji, która ma powstać przy ulicy Napędowej na jednej z działek. I to jest inwestycja, która według naszej wiedzy, którą zresztą miasto potwierdziło, ma należeć do firmy Terma. Ma to być skład materiałów budowlanych, w tym materiałów sypkich. Od tego się teraz zaczęło, jakby to było taki już punkt, w którym mieszkańcy zdecydowali się coś zrobić, z uwagi też na wcześniejsze problemy, które pojawiły się na tej ulicy, a które również wynikają z polityki przestrzennej miasta właśnie.
1: Czyli co, poszło pismo do prezydenta, do Urzędu Miejskiego?
2: Tak, poszło między innymi pismo do pana prezydenta, do Urzędu Miejskiego. Poszły pisma również też do instytucji, które zajmują się ochroną środowiska w szerokim znaczeniu tego słowa, którym gdzieś na sercu leży, czy w ramach kompetencji, których jest ochrona przyrody. Poprosiliśmy też o pomoc jako mieszkańcy jednego z radnych miasta, pana Rafała Leśków i pana posła Przemysława Drabka, który również z tego, co się orientuje, to przeprowadził w tej sprawie interwencję poselską. No i pan radny, pan Rafał, złożył stosowną interpelację w tej samej sprawie. My otrzymaliśmy oczywiście odpowiedź. Ta odpowiedź była jedną, z tego, co się orientuje, to była jedna odpowiedź ze strony miasta, która trafiła i do mieszkańców, i do pana radnego, i do pana posła, do biura poselskiego. Była też odpowiedź, którą sama firma Terma również odpowiedziała na zapytanie ze strony pana Przemysława Drabka, czyli pana posła.
1: Jakie są to odpowiedzi?
2: Odpowiedź ze strony miasta, ogólnie rzecz ujmując, jest taka formalna, to znaczy formalnie poprawna, ale, że tak powiem, społecznie już to troszkę inaczej wygląda z naszego punktu widzenia. No, może tak na tym zostańmy, że jest to formalnie poprawna odpowiedź, natomiast no, nie zawiera jakichś takich elementów, które by mieszkańców uspokajały albo które by usprawiedliwiały zaistniałą sytuację. Przynajmniej z naszego punktu widzenia oczywiście.
1: Czyli nic konkretnego można powiedzieć?
2: To znaczy miasto się ustosunkowało tylko tak ogólnie do pisma, wskazując po prostu, że dany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje na to, że taka działalność może tam powstać. No i powołuje się też na kontynuację tego planu sprzed 40 lat tak naprawdę, że jest to kontynuacja tego samego planu. No to jak można się domyśleć do mieszkańców, taki argument nie trafia, bo to, że jakiś plan miejscowy coś umożliwia, to nie znaczy, że jest to no, społecznie dopuszczalne albo że to sprawiedliwe względem mieszkańców. Myślę, że tutaj no, pan prezydent na pewno przyjrzy się tej sprawie bardziej. To znaczy z pisma może powiedzmy, że to nie wynika, nie jest to pismo, które by nas napawało jakimś optymizmem, ale no, myślę, że pochylą się nad tym w jakiś sposób taki bardziej ludzki, bo tu myślę, że oprócz argumentów i prawnych, i formalnych ważne jest takie po prostu podejście ludzkie. Spojrzenie z punktu widzenia drugiego człowieka, kto tam mieszka, czy sami sobie państwo mogą odpowiedzieć, czy mieszkanie po sąsiedzku zamiast z drugim sąsiadem, to ze składem materiałów budowlanych albo z jakąś firmą, która pracuje w sposób uciążliwy dla środowiska i dla mieszkańców, czy to jest coś, co powinno mieć miejsce w ogóle w dzisiejszych czasach, skoro w XXI wieku miasto Bielsko-Biało chodzi za piękne miasto, no i żeby gdzieś nieopodal takie sytuacje miały miejsce, myślę, że nikt z mieszkańców by nie chciał tego. Każdy by chciał mieszkać i chce mieszkać w miejscu, które jest spokojne, posiada odpowiednią zieleń i odpowiedni komfort życia.
1: Są różne obawy właśnie w związku z planami firmy, bo w proteście jest mowa też o hałasie, jakichś zanieczyszczeniach, ale też o samym stanie ulicy, po którym te ciężarówki miałyby jeździć.
2: Tak, jeżeli chodzi o stan ulicy, sam jako infrastruktury takiej technicznej, to jest bardzo, no ulica jest zniszczona, może tak. Ulica jest bardzo zniszczona, jest to w ogóle droga z punktu widzenia jest to droga techniczna, zbudowana z płyt, które posiadają dziesiątki lat. Ona powinna być już pewnie dawno wymieniona, natomiast to się na razie nie dzieje. Mieszkańcy składali pismo czy pisma w tej sprawie do Zarządu Dróg w Bielsku-Białej. Na pismo na pewno jedno jeszcze jeszcze z 2024 roku do dnia dzisiejszego nie uzyskali odpowiedzi w ogóle, a miasto powiedzmy w ramach jakby tych czynności, które wykonywało w kontekście tego pisma, bo tak rozumiem, że to dlatego było, to były jakieś takie czynności naprawdę pozorne, jeżeli chodzi o naprawę, czyli w jakichś kilku miejscach, dosłownie kilka elementów asfaltu, ale to w zupełności jest niewystarczające, żeby uznać to za przywrócenie tej drogi do takiej właściwości, jak powinna być.
1: W tym momencie na tym terenie co się znajduje? To jest po prostu pusta działka?
2: W chwili obecnej tak, jest to pusta działka, którą zajmuje drzewostan. No, kilkunastoletni już można powiedzieć.
1: I tam faktycznie mieszkańcy wchodzą na ten teren, czy on jest odgrodzony?
2: Ten teren jest normalnie przy ulicy, więc on jest ogólnodostępny, można na niego wejść, można tam pospacerować. Generalnie też znajdują tam schronienie zwierzęta, sarenki, tak jak po prostu jak w lesie. Tylko tyle, że jest to nie jest to jakieś duże masyw leśny, po prostu działka, która jest pokryta drzewostanem. Zresztą, który jest w pobliżu, również też się znajduje, bo taki drzewostan odgradza, można powiedzieć, całość, to znaczy rozdzielnię elektryczną, która znajduje się na samym szczycie tej ulicy, no od reszty, od zabudowań i reszty działek.
1: Pismo wpłynęło już kilka tygodni temu, są jakieś pierwsze odpowiedzi. Jakiego rozwoju tej sytuacji się spodziewacie jako mieszkańcy?
2: Trudno mi odpowiedzieć za wszystkich mieszkańców. Ja jestem pozytywnie nastawiony, to znaczy wiem, że miasto w jakiś sposób no, będzie broniło swojej narracji, swojej polityki, dlatego, że tam właściwie w Komorowicach podobnego typu problemy i sytuacje występują już od lat, więc liczę się z tym, że miasto nie będzie chciało nagle zmienić całej po prostu polityki przestrzennej i uznać, że ta część będzie tak samo miała wyglądać jak powiedzmy na przykład część Wapienicy, góry na przykład ulicy Jaworzańskiej czy podobnych terenów, gdzie jest dużo zieleni, gdzie są ścieżki rowerowe i tak dalej. Natomiast myślę, że też ktoś się nad tym pochyli i jakby przyjmie do wiadomości, że to, że dana część jest przeznaczona jako przemysłowa, to nie znaczy, że się nie możemy liczyć w ogóle z mieszkańcami, którzy tam ten teren zamieszkują tak naprawdę od lat i którzy tam byli pierwsi, nim ten teren został w taki sposób zagospodarowany. Mieszkańcy tam byli pierwsi i no, wypadałoby teraz wziąć pod uwagę również ich interesy, przede wszystkim ich dobro. Tutaj pan prezydent z tego, co widzę gdzieś tam w social mediach, zawsze to podkreśla, że wszystkie inwestycje, które wykonuje, chce w to wierzyć, że są budowane i realizowane, że tak powiem, w interesie społecznym i w interesie mieszkańców i dla ich dobra i mam nadzieję, że tutaj też się nad tą sytuacją pochyli. Mam świadomość tego, że to jest jedna z ulic problemów w takim dużym, dosyć dużym mieście jest sporo, więc możliwe, że nawet nie zna po prostu tak by szczegółów samej tej ulicy i samej specyfiki tego rejonu. Być może stamtąd nie pochodzi, nie wiem, nie znam dokładnie też jego sytuacji, natomiast no myślę, że w całym kontekście tej sprawy na pewno zapozna się z nią gdzieś bardziej szczegółowo i że te argumenty nasze jako mieszkańców do nich trafią.
1: Czyli jaka byłaby tutaj rola miasta, bo to firma jest spółką miejską, czy tu chodziłoby tylko o zmianę tego planu, miejscowego planu zagospodarowania?
2: My wnioskowaliśmy poza pismami również o zmianę tego miejscowego i ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego w stosunku do tego naszego terenu, żeby był to teren zabudowy, bo on taką rolę faktycznie pełni. Co prawda jest tam rozdzielnia elektryczna, którą miasto już jeszcze w poprzedniej epoce, która została zbudowana, jak wiadomo wtedy nikt za bardzo z interesem mieszkańców się nie liczył. Natomiast no, moim zdaniem nie implikuje to tego, że teraz wszyscy mieszkańcy poza tą rozdzielnią jeszcze mają przyjmować poza swoje ogrodzenia jako sąsiadów kolejne firmy. Bo tak już się dzieje. To nie jest tak, że my protestujemy tylko przeciwko tej firmie i jako, że to jest jedyny problem, który teraz się pojawił. Dlatego, że w tym rejonie, nawet na ulicy Napędowej, tego typu problemy już były. Tam już się pojawiła firma bodajże w 2016 albo w 2018 roku, która powstała i praktycznie od tego samego roku, to znaczy od roku 2018 już miały miejsce różnego typu postępowania, które miały miejsce z uwagi na uciążliwość tej działalności, która w naszej ocenie w ogóle nie powinna w takich miejscu powstać. Z tego, co się orientowałem i starsi mieszkańcy mówili, to ten teren miał być takim terenem rzemieślniczym, to znaczy w domyśle jakaś taka drobna działalność, która nikomu nie przeszkadza, ale nie działalność stricte taka przemysłowa, która emituje jakieś odory do atmosfery, która emituje nadmierny hałas, który jest uciążliwością dla innych mieszkańców. A to ma miejsce i to nie zostało w dalszym ciągu przez miasto naprawione. Mało tego, mieszkańcy zostali poinformowani, co prawda nieformalnie, bo to było telefonicznie przez urzędniczkę, między innymi właśnie w kontekście sprawy związanej z z hałasem, że aby miasto mogło tę sytuację rozwiązać, ten problem rozwiązać, to konieczna jest zmiana planu zagospodarowania, miejscowego planu zagospodarowania i o to mieszkańcy powinni wnioskować. Co prawda na piśmie się to nie pojawiło, ale taka sytuacja miała miejsce. Spółka Terma obecnie należy, z tego co się orientowaliśmy, do miasta. Samą działkę miasto przekazało Termie z uwagi na to, że przynajmniej jaką informację uzyskałem z Urzędu Miasta, że w ramach jakiejś inwestycji, z tego co się orientuje, drogowych, miasto, jeżeli mogę coś teraz faktycznie przekłamać, jeżeli niedobrze pamiętam, albo ktoś mnie telefonicznie niedokładnie poinformował. Chodziło o to, że miasto pewne działki, Terma ma być pozbawiona z pewnych działek z uwagi na jakieś prace związane z drogami czy z nowymi inwestycjami. W związku z powyższym zdecydowali się na przekazanie pewnej działki jakby zamiennie za te, które Terma w chwili obecnej użytkuje. Właśnie użytkuje w takim celu jak skład materiałów budowlanych czy sypkich na czas awarii, przynajmniej tak to nam zostało przedstawione. No i trudno powiedzieć dlaczego i nie wiem kto, bo tu akurat miasto się nie wypowiedziało, kto był inicjatorem tej decyzji, że ktoś wskazał właśnie tę działkę w tej okolicy jako działkę, która bardzo dobrze spełni swoją rolę w tym samym celu.
1: Rozmawiałem z bielszczaninem mieszkającym w okolicy ulicy Napędowej. To niewielka ulica w Komorowicach Krakowskich. Mieszkańcy sprzeciwiają się planowanej inwestycji. Skład materiałów sypkich miałby powstać w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej. Spółka Terma odpowiedzialna za planowaną budowę jest w większości własnością miasta. Mieszkańcy złożyli kilka tygodni temu pismo do prezydenta i są w trakcie rozmów. Mieszkaniec, z którym rozmawiałem, powiedział, że to nie jedyna taka sytuacja w Komorowicach, gdzie zabudowa przemysłowa czy usługowa przeplata się z mieszkalną. Działka, o którą walczą mieszkańcy, jest zaznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako obszar usługowo-rzemieślniczy. To właśnie zmiany w tym planie są głównym celem protestu. Przenosimy się teraz do Kaniowa, gdzie powstał nowy most nad rzeką Białą. Wybudowano również odcinek nowej drogi. To wszystko w ramach odbiorów dużej inwestycji, która komunikuje ze sobą Bestwinę i Czechowice-Dziedzice. Inwestycja ma upłynnić ruch w kierunku drogi krajowej nr 1, a w przyszłości także do węzła S1. Mówi wicestarosta bielski Bartłomiej Pfeiffer.
3: Przede wszystkim chcemy udrożnić tereny, które na przyszłość mogą zostać terenami inwestycyjnymi. Do podstawowych zadań samorządu terytorialnego należy właśnie zapewnienie tego typu potrzeb jak bezpieczeństwo komunikacyjne, bezpieczne, nowoczesne drogi o odpowiednim tonażu i uważamy, że w przyszłości te tereny oraz tereny wokół lotniska mogą być jeszcze bardziej efektywnie wykorzystane pod względem gospodarczym, co spowoduje zwiększenie popytu na usługi lokalnych przedsiębiorców, zwiększenie wpływu z podatków oraz wzrost zatrudnienia na tym terenie. Poza tym ten most łączy w chwili obecnej dwie bardzo szybko rozwijające się gminy powiatu bielskiego, czyli Czechowice-Dziedzice oraz Bestwina. Będziemy mogli się w sposób bezpieczny i szybki poruszać, bezkolizyjny w kierunku drogi krajowej nr 1 oraz węzła na drodze S1.
1: Zdaniem wójta gminy Bestwina Grzegorza Bobonia jest to bardzo istotne zadanie drogowe.
4: No jest to bardzo istotne zadanie, które zostało przez powiat zrealizowane. Odciąży na pewno ruch w naszej miejscowości, jednocześnie stworzy możliwości dalszego rozwoju gminy, przede wszystkim w Arkaniu. Także czekamy jak gdyby na drugą też część, jeżeli chodzi o powiat, czyli połączenie do batalionów chłopskich z jednej strony, natomiast tak jak deklarowałem, ten odcinek tutaj ulicy Czechowickiej, który nie jest zaasfaltowany, myślę, że w pierwszym półroczu do końca czerwca jest po naszej stronie, zostanie zaasfaltowany, także ten ciąg tutaj w kierunku Czechowic przez Kaniów będzie drożny.
1: Mówił wójt gminy Bestwina Grzegorz Boboń. W Kaniowie trwają odbiory nowego mostu i odcinka drogi. Powinny się one zakończyć jeszcze w tym tygodniu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam na magazyn. Za nami majówka oraz pierwszy dzień matur. Oba te tematy dzisiaj powiemy sobie o wydarzeniu Aerosploty, jak zostało odebrane przez mieszkańców, ale najpierw trochę o egzaminie dojrzałości. Zapytałem kilku bielskich maturzystów, jak poradzili sobie z językiem polskim, jakich wyników się spodziewają.
5: Jestem z techniką numer 7, z TSTi Bielsko-Biała i pisaliśmy maturę podstawową z polskiego.
6: Jak poszło, jak myślisz, ile procent będzie?
5: Myślę, że tak od 50% do 70%.
6: Okej, co było najtrudniejsze?
5: Na pewno była ciężka interpretacja Ferdydurke, że tam było pytanie o formę, która została przytoczona w tym fragmencie. Oraz ciężkie było interpretacja Olgi Tokarczuk postaci, jaką jest Rzecki. I tam było pytanie, o jaką był cytat Olgi Tokarczuk z jej wiersza. I potem było pytanie, do jakiej postaci z lalki się to odnosi oraz jakie ma to uzasadnienie do tego jakby fragmentu. No i to było o tyle mylące, że większość zupełnie napisała tam Wokulskiego, a trzeba było napisać Rzeckiego.
6: Czyli jutro matma.
5: Jutro jest pogrzeb.
7: Testujemy się najbardziej matematyką chyba, no bo tam jednak nie możemy lać wody, nie mamy swojej interpretacji, tylko tak bardziej musimy się w ramy wbić, to będzie najcięższe, nam się wydaje.
6: A angielski najłatwiej, czy...?
7: Nie, no angielski chyba dla każdego z nas najłatwiej będzie. Też ustnych się jakoś bardzo nie boimy, może polskiego, no. Bo angielski tak samo myślimy, daje, że damy radę.
8: Pisaliśmy maturę z języka polskiego, chodzę do zespołu szkół technicznych i handlowych.
6: Jak myślisz, jak poszło, ile procent?
8: Myślę, że tak z... 70% będzie. No taka nie była prosta ta maturka, ale byłem przygotowany. Myślę, że bez problemu będzie 70%.
6: Co takiego trudnego?
8: No trudne ogólnie były pytania w teście historyczno-literackim. Tematy też nie były jakieś proste, ale myślę, że właśnie jak ktoś się przygotował, to bez problemu był w stanie napisać, tak jak ze wszystkim w życiu, prawda?
6: Jak się zapatrujesz na matematykę, angielski?
8: No, na matematykę myślę, że też przygotowany jestem. Myślę, że cała moja klasa jest przygotowana, bo mieliśmy cudowną panią z matematyki.
6: Może chcesz pozdrowić?
8: Pozdrawiam panią Dorotę Fuchs. Matematyka myślę, że bez problemu też pójdzie. Angielski, no to ja mam mamę, nauczycielkę angielskiego, pozdrawiam mamę. I no, trzeba być mądrym człowiekiem.
6: Powiedzcie mi, z jakiej szkoły jesteście, co dzisiaj pisaliście, jaki przedmiot?
9: Jesteśmy z tej, oto tutaj piąteczki. Nie wstydzimy się do niej tyle przyznawać, ale no tak.
6: Co mu się wstydzicie?
9: No bo ta szkoła troszeczkę zasysa, nie pytę tylko.
10: Szkoła bardzo fajna, ja uważam, że szkoła bardzo fajna. Okay. Bardzo fajnie się bawiłem.
9: Opinia kolegi, no ale tematy, no to przejdźmy tak. Temat pierwszy, jakaś praca. Koledzy się ze mną nie zgadzają, ale temat pierwszy to kurczę, jakaś praca, to o pracy kto by chciał pisać. A temat drugi, no wpływ postrzegania ludzkich na społeczeństwo. No jakiś to jest życiowy temat, jakież to jest naprawdę, można się odwołać do wielu pięknych rzeczy. Z mojej opinii, bardzo dobra matura. Z opinii kolegów, proszę się powiedzieć.
10: Matura bardzo fajna, ale z tematem się nie zgodzę, bo temat pierwszy był według mnie dużo lepszy. No, jak można pisać jakieś tam uczucia, nie? Przereklamowane, praca lepsza, nie? Wiadomo.
6: Dla każdego coś innego. A ilu procent się spodziewacie z polskiego?
9: 31?
11: Tak, nie, aby no. Zdać.
9: Nie, myślę, że będzie okej.
11: Okay. Nie, będzie okay. Będzie.
6: Piątka przynajmniej mi się kojarzy bardziej z takim ścisłym umysłem, z matematyką, więc nie wiem, czy jutro matma bardziej wam podchodzi, czy niekoniecznie?
9: A szczerze, no jutro matma podstawowa, umówmy się, nie liczy się za bardzo na tych kierunkach, co my idziemy, więc jakby nie przejmujemy się tym.
11: Ale setka,
9: bardziej
11: ale setka
9: pod taką przyda. Setkę można celować, ale kurczę, bardziej rozszerzenie jest martwiące. Ale no to już zobaczymy. Poniedziałek, następny tydzień jeszcze mamy. Jakoś to się okaże w praniu.
1: Po egzaminie z języka polskiego na maturzystów czekają jeszcze testy z matematyki i języka obcego nowożytnego. Większość oczywiście wybiera angielski. Życzymy wszystkim maturzystom powodzenia, a tymczasem cofniemy się jeszcze do majówki. Aerosploty to wydarzenie zorganizowane w ramach Polskiej Stolicy Kultury. Pierwsze od kilku lat lotnicze wydarzenie na terenie miasta. Cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Pokazy naprawdę robiły niesamowite wrażenie. Rozmawiam dzisiaj z organizatorką tego eventu.
12: Agnieszka Paszyńska, organizatorka Aerosplotów.
1: To było chyba pierwsze takie wydarzenie pod tą nazwą, pierwsze od paru lat wydarzenie lotnicze tutaj w Bielsku-Białej. Powiedz mi proszę, jak to wszystko minęło, jaki był odbiór mieszkańców, ile ludzi się pojawiło?
12: Zdania zawsze będą podzielone. Ja chciałabym wierzyć, że jak na pierwsze tego typu wydarzenie, ogromnym sukcesem jest to, że przede wszystkim udało nam się zorganizować wszystko bardzo bezpiecznie. Niezwykłe dla nas jest to, że bilety na wydarzenie zostały całościowo wyprzedane, bo rzadko który organizator ma taki komfort. Pojawiło się na wydarzeniu około 8 tysięcy osób. Tego się nie spodziewaliśmy, tak przychylnego przyjęcia. Mamy nadzieję, że te osoby, które tutaj u nas gościły, czuły się u nas mile widziane i przede wszystkim miały poczucie, że spędziły cudowny czas, miły, i poczuły tą magię, którą staraliśmy się stworzyć.
6: Bo w sobotę były te, powiedzmy, główne wydarzenia, które były najbardziej widoczne na niebie, a piątek i niedziela, jaki tam odbiór?
12: Mieliśmy bardzo liczne stawiennictwo i w piątek, i w niedzielę. Większe w piątek, natomiast w niedzielę również wszystkie warsztaty modelarskie, wycieczki organizowane tutaj u nas w Szybowcowym Zakładzie Doświadczalnym albo na aeroklubie też cieszyły się ogromną popularnością. Pracownicy dołożyli wszelkich starań, aby każdy czuł się mile widziany, żeby każdy dostał tutaj jak najwięcej informacji o tym, co robimy na co dzień i ile serca w to wkładamy przede wszystkim.
6: Z tych sobotnich pokazów chyba najbardziej wizualnie robią wrażenie te nocne, ta nocna część całego eventu.
12: To jest takie wydarzenie, które ciężko opisać, to trzeba doświadczyć. Myślę, że każda osoba, która była na miejscu, wie, jak wyjątkowa energia wytwarza się wtedy w powietrzu. Te zachwyty, które słyszeliśmy, te reakcje publiczności są dla nas najważniejsze i najbardziej budujące. Mam nadzieję, że tutaj statystycznie zdecydowana większość opuściła nasz bielsko-bialski aeroklub z zadowoleniem i z takim poczuciem, że wartościowo spędzili czas. Nie da się oczywiście usatysfakcjonować każdego. Wiemy, że mamy tutaj w społeczeństwie część osób, które zawsze znajdą jakiś powód do narzekania, natomiast my na pewno włożyliśmy w to ogrom serca i ogrom zaangażowania, i w momencie, kiedy jakieś przedsięwzięcie buduje się pozytywną energią, to chcę wierzyć, że ta prawda się obroni.
6: Rzeczywiście zawsze znajdzie się powód do narzekania, do składania różnych skarg. Niektórzy mieszkańcy byli niezadowoleni z tego, że teren lotniska został ograniczony. O reakcjach na tę sytuację rozmawiam z radnym Rady Miejskiej Romanem Matyją.
13: Jestem radnym Rady Miejskiej Bielska-Białej, jestem przewodniczącym Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.
14: No, na początek powiem tak, że jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony, że w ogóle wróciła ta impreza. Ona miała i ma już historyczny wymiar, jest bardzo dobrze odbierana przez mieszkańców i myślę, miasto na takie imprezy zasługuje. Natomiast co do organizacji, no to wiele mieszkańców dzwoniło do mnie, z niektórymi osobiście rozmawiałem, mówiąc o mankamentach jakby niedeprecjonującej imprezy. Pierwsza rzecz podstawowa to to, że zostało ograniczone prawo dostępu do istniejących dróg, dróżek, ścieżek rowerowych na okres tej imprezy. Niektórzy nie chcieli korzystać z tej imprezy, chcieli skorzystać właśnie z tej infrastruktury, która tam jest. No i przez to mieli kłopoty. Część mieszkańców, którzy systematycznie korzystają tam z jednego z lokali, ale nie tylko tego, no mieli utrudnienia, nie mogli z tego lokalu korzystać, mówię o lokalu gastronomicznym. No i to są takie dwa podstawowe mankamenty. No i trzecim takim też poważnym mankamentem tej imprezy było to, że niestety nie można było zaparkować swoich pojazdów w pobliżu na parkingu miejskim, ponieważ tam parking jest ograniczony, ma ograniczoną liczbę miejsc.
6: Są jakieś propozycje rozwiązań, żeby na przyszłość uniknąć takich sytuacji?
14: Tak, po pierwsze my tam jakiś czas temu kupiliśmy drugą działkę, na której można nieopodal istniejącego parkingu, gdzie można zlokalizować, no, jakby rozszerzyć ten parking, myślę, że niewielkim nakładem finansowym, i to byłoby jakby, to było oczekiwanie naszych mieszkańców. Po drugie, no cóż, organizację należałoby po pierwsze uzgodnić z miastem, po drugie ograniczyć te miejsca, do których będzie biletowany wstęp, przez to, żeby pozwolić ludziom jakby korzystać z infrastruktury, która tam się znajduje. I trzecie, jakiś czas temu napisałem do miasta, do prezydenta, no to iżby miasto zważyło możliwość zakupu kilkuhektarowej działki obok, która tam się znajduje, i mogło dodatkowo ją zagospodarować poprzez to właśnie, że będzie tam jakaś część parkingowa, no i jakby rozszerzy się tą część rekreacyjną wokół lotniska, która jest jakby niezbędna, bo naprawdę wiele głosów jest takich, żeby rozszerzyć tą strefę rekreacyjną, wypoczynkową, parkową. Właśnie z tym założeniem, żeby tam być może dosadzić troszkę roślinności, kwiatów, no albo też drzew, żeby po prostu ta przestrzeń rekreacyjna była większa. Takie jest zapotrzebowanie. Tym bardziej, że wokół są takie duże osiedla jak Polski Skrzydeł, Wojska Polskiego, Kopernika, Beskidzkie, Karpackie, no i część kamienic.
6: A jeżeli jeszcze chodzi o zamknięcie tych ścieżek rowerowych czy tych dróg pieszych, to było spowodowane jakimiś kwestiami bezpieczeństwa?
14: Tego nie umiem powiedzieć, jak tak bardzo się nie zagłębiałem w ten temat, natomiast no na pewno jakieś tam elementy bezpieczeństwa były. Natomiast no, gdyby ta impreza miała już, była już wcześniej, nigdy tam tych dróg nie było zamykanych. Należy, uważam, dojść do porozumienia. Gmina powinna wystąpić do osób, które organizowały takie wydarzenie, żeby na tyle zoptymalizować to rozwiązanie, żeby było korzystne dla miasta i gminy, ale też dla mieszkańców, no i firmy, która tym się zajmowała.
6: Ale wydarzenie było organizowane w ramach Polskiej Stolicy Kultury. To nie było współorganizowane z miastem?
14: Nie umiem tego powiedzieć, bo aż tak się tym nie interesowałem, nie zagłębiłem się. Natomiast no jeżeli byłoby organizowane, współorganizowane, no to należałoby się tylko cieszyć, ale tą organizację by w przyszłości trzeba było poprawić.
1: Mówił radny Rady Miejskiej Roman Matyja. Główna organizatorka aeroplotów Agnieszka Paszyńska tłumaczy, czym spowodowana była taka sytuacja.
12: Przepisy lotnicze są nieubłagane. One są inne, jeżeli chodzi o pokazy lotnicze, od tych, które obowiązują na co dzień. To, że lotnisko może funkcjonować w sposób bezpieczny na co dzień. To, że imprezy masowe mogą być organizowane na co dzień. Nie jest jednoznaczne z tym, że Urząd Lotnictwa Cywilnego wydałby zgodę na organizację tego typu przedsięwzięcia, gdybyśmy nie zapewnili bezpieczniej, zabezpieczonej strefy pokazu lotniczego. To nie jest tylko fragment nad lotniskiem, to jest duży kwadrat i prostokąt, w zależności od tego, jakiej prędkości statki poruszają się aktualnie w pokazie, który należy zabezpieczyć przed tym, żeby przede wszystkim nie było na nim skupisk ludzkich. Jesteśmy sobie chyba w stanie wyobrazić, jakie skupisko ludzkie powstałoby na ulicy Zwardońskiej, gdybyśmy tego zamknięcia tylko w tym fragmencie ścieżki nie dokonali. Reszta ścieżki była jak najbardziej aktywna, jeżeli chodzi o podmioty, które się znajdują na tej przestrzeni. Natomiast nawiązaliśmy łączność ze stosownym wyprzedzeniem z każdym podmiotem i ze zdecydowaną większością, już nie będę mówiła o nazwach, ale powiedzmy tak, niemal z każdym udało nam się osiągnąć kompromis, który doprowadził do tego, że podmioty te były beneficjentami tego zamieszania. Chodziło nam o to, jesteśmy sąsiadami na co dzień, nie zależało nam na tym, żeby mieć tutaj sytuację jakąś taką kryzysową między tymi podmiotami. Rozmawialiśmy z podmiotami, znajdowaliśmy rozwiązania i również z tymi, które w tym momencie najgłośniej zgłaszają swój przeciw, nawiązaliśmy łączność i zaproponowaliśmy co najmniej kilka rozwiązań. Jeżeli z wyprzedzeniem nie było zainteresowania rozmową, a opór, doprowadziliśmy do tego, że tutaj w porozumieniu z służbami była zgoda na to, żeby wpuszczać osoby, które wyrażając chęć wejścia bezpośrednio do tego podmiotu, i tak się działo. Także w tym momencie jakiekolwiek działania, które mają na celu nakręcenie hejtu i nienawiści w naszym kierunku, nie są w ogóle uzasadnione, bo my od początku deklarowaliśmy chęć rozmowy.
6: Czyli jeżeli ktoś na przykład nie miał biletu, ale konkretnie chciał pójść do jednego miejsca, jednej kawiarni, restauracji, mógł tak zrobić?
12: Absolutnie każda osoba, która deklarowała chęć wejścia do podmiotu gastronomicznego znajdującego się na strefie, wydzielonej strefie pokazu, miała to umożliwione. Jedynym podmiotem, który nie miał takiej możliwości, była restauracja Fly Cafe, która była zaangażowana tutaj w organizację przedsięwzięcia, tak jak każdy podmiot mógł i miał szansę się zaangażować. Fly Cafe skorzystało z tej opcji i fantastycznie z nami współpracowali, co oczywiście jest z korzyścią dla wszystkich.
1: Mówiła organizatorka wydarzenia Aerosploty Agnieszka Paszyńska.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Przy mikrofonie Jonasz Cesarski, zapraszam na magazyn. Usłyszymy dzisiaj o planowanej budowie oczyszczalni w Rybarzowicach, a również o zbliżającym się biegu Fiata. Jednak nie zapominajmy, że trwają egzaminy dojrzałości i ponownie wybrałem się na ulicę, żeby złapać kilku maturzystów. Tym razem chodziło o egzamin z matematyki.
15: Cześć, proszę Cię, wracasz może teraz z matury?
16: No, ale się śpieszę trochę.
15: Chciałem Cię tylko zapytać, do jakiej szkoły chodzisz i jak myślisz, jak Ci poszła ta matematyka dzisiaj?
16: Do medyka, no myślę, że zdane.
15: Ile procent?
16: Nie wiem, zobaczymy, ale zdane na pewno, 30 będzie.
17: Chodzimy do medyka i matematyka poszła bardzo dobrze. Po części dlatego, że na rozszerzeniu chodziliśmy.

0: Chce ci się zjawić.
1: Ja mam nadzieję na 30. Nie poszło zbyt dobrze.
2: A coś, jakiś taki trudny temat się trafił?
1: Trochę według mnie trudny, ale też średnio się uczyłem na to.
2: A na jakim jesteś profilu?
1: Biolchemang.
2: No, czyli ta matematyka nie najważniejsza.
1: No, żeby zdać.
2: A jutro angielski lepiej będzie?
1: Jutro angielskim się nie stresuję zbytnio.
3: Niestety na matmie trzeba podawać konkretne odpowiedzi, nie można tak sobie lać wody. A skoro jesteśmy przy tym temacie, spółka Aqua, odpowiedzialna w Bielsku-Białej i okolicznych miejscowościach za wodociągi, ogłasza kolejne inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową. Chodzi m.in. o budowę oczyszczalni w Rybarzowicach.
4: Mariusz Jurzak, zastępca dyrektora techniczno-inwestycyjnego, firma Aqua S.A. Bielsko-Biała. Inwestycja budowy oczyszczalni w Rybarzowica w gminie Buczkowice rozpoczęła się już dosłownie miesiąc temu. Jest w fazie projektowania, bo jest to formuła zaprojektuj i wybuduj. Planowane zakończenie inwestycji to trzeci, czwarty kwartał 2029. Łączny koszt inwestycji około 100 milionów, z tego 51 milionów to ponad 5 milionów to dotacja z MWOŚ.
3: W Rybarzowicach powstała już kiedyś oczyszczalnia ścieków.
4: W latach 70. Była tam rzeczywiście wybudowana oczyszczalnia. W tamtych czasach rzeczywiście były problemy z technologią. No byliśmy jeszcze poza Unią oczywiście Europejską. Nie chcę używać tutaj, w jakich warunkach żeśmy żyli. I rzeczywiście wtedy budowano się wielkogabarytowe oczyszczalnie, które z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych kompletnie się rozjechały. Oczyszczalnia zaczęła się budować w latach 70. Jej zakończenie było w 1988 roku i dosłownie po 12 latach eksploatacji przy bardzo wysokich kosztach i następnie kosztach, które nas czekały związanymi z modernizacją, podjęliśmy decyzję o budowie przepompowni i z rejonu ścieki z rejonu Szczyrku i Buczkowic kierować bezpośrednio do nowo zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej Komorowica. Całość tej inwestycji szacujemy na ponad 100 milionów.
3: Zastępca prezydenta Bielska-Białej, Przemysław Kamiński, jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Aqua.
5: Nasza oczyszczalnia ścieków troszkę odetchnie, a to z kolei pozwoli w przyszłości przyłączać nowych mieszkańców do tejże instalacji, a także no wiadomo, że teraz mamy takie dość gwałtowne zjawiska atmosferyczne z dużymi opadami. To na pewno powoduje większe bezpieczeństwo dla naszej oczyszczalni, po prostu jest większy zapas i bufor tej wody, którą możemy przy okazji niektórych kanałów ogólnosprawnych przyjąć po prostu na oczyszczalnię ścieków. Zgodnie z nową dyrektywą spełniamy ten wymóg 98% przyłączonych budynków, natomiast wiadomo, to są te tereny, które są objęte tą aglomeracją, więc na pewno są jeszcze obszary, gdzie wymagają pewnych działań. Na pewno dzisiaj się pochwaliliśmy też tym, że uzyskaliśmy dofinansowanie do rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wapienicy i przy okazji tej rozbudowy albo modernizacji, tak byśmy powinniśmy nazwać, będzie również budowana kanalizacja sanitarna w Komorowicach, a także w Jasienicy, więc to jest też jakby istotne z punktu widzenia mieszkańców całego regionu.
3: Inwestycja budowy nowej oczyszczalni ścieków w Rybarzowicach ma znaczenie również dla Szczyrku, mówi burmistrz miasta Antoni Byrdy.
6: Początki kanalizacji w Szczyrku to wiążą się z Rybarzowicami, bo tam były transportowane ścieki ze Szczyrku, jeszcze jak były ośrodki, górniczy ośrodek narciarski, to jeszcze te wielkie rury, budowa kanalizacji w latach 60. i 70. Natomiast później zostały transportowane ścieki do Komorowicy, bo powiedziano, że tak będzie lepiej, tak będzie taniej. No i możemy powiedzieć, że wracamy dziś z dalekiej wędrówki, wracamy do Rybarzowic i tam będzie docelowo ścieki ze Szczyrku oczyszczane.
3: Nowa oczyszczalnia raczej nie wpłynie na obniżenie cen.
6: Ja bym chciał, żeby ceny nie rosły, a już o obniżeniu raczej nie mówimy w tej chwili. My dążymy do jednego, żeby była ujednolicona cena wody i ścieków dla wszystkich odbiorców Aqua, a nie żeby nie było to tak jak w tej chwili. Praktycznie każda gmina ma trochę inną cenę i to jest naszym celem. Natomiast jesteśmy świadomi tego, że dziś nic nie tanieje. Ważne jest, żeby nie drożało po prostu.
3: Mówił burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy. budowa oczyszczalni ścieków w Rybarzowicach oraz rozbudowa sieci

0: kanalizacyjnej w Komorowicach ma zakończyć się do roku 2029. Z Rybarzowic wrócimy do Bielska Białej, gdzie po raz 31 odbędzie się Bieg Kwiata.
1: 1800 biegaczy i biegaczek przebędzie 10-kilometrową trasę, która jest niezmienna od pierwszej odsłony wydarzenia. Rozmawiam dzisiaj z dyrektorem i głównym organizatorem tego biegu.
2: Andrzej Filipiak, dyrektor 32. Biegu Kwiata.
3: To już 32. edycja. Czy trudno panu uwierzyć, że tak wiele razy już udało się zorganizować to wydarzenie?
2: Nie, tylko się cieszyć, że tak długo udaje nam się kontynuować ten piękny bieg w Bielsku Białej. To już 34 lata, bo 2 lata przerwy pandemicznej mieliśmy. I w tym roku 32. edycja z dużym, jak co roku, zainteresowaniem uczestników.
3: Zainteresowanie jest duże, jak pan wspomniał, i też myślę, że to jest wydarzenie, które się wpisało na stałe w ten kalendarz wydarzeń sportowych w mieście. Jak to wyglądało na samym początku, jak się cofniemy te 34 lata? Czy pamięta pan jeszcze ten pierwszy bieg?
2: Pamiętam doskonale. W 1993 roku udało nam się rozpocząć współpracę z ówczesnym Fiatem Autopoland, który powstał właśnie w tym roku, i pierwszy bieg to skromna ilość 189 biegaczek i biegaczy i wózkarzy. Dwóch było wtedy na mecie pierwszego biegu.
3: A w tym roku ile ma być uczestników?
2: Mamy limit 1800 uczestników. Na tą chwilę ponad 1700 jest zarejestrowanych i kilkunastu zawodników i zawodniczek na wózkach.
3: I to jest cały czas niezmiennie ta sama trasa, tak? Od samego początku?
2: Tak, trasa z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na 10 kilometrów. Start pod bramą Del Invest Park przy ulicy Warszawskiej i głównymi ulicami miasta, z metą pod pięknym bielskim ratuszem na placu ratuszowym.
3: Czy teraz jakieś takie prace drogowe, różne tam inwestycje, remonty nie przeszkadzają w ułożeniu trasy?
2: Na szczęście nie. Trasa biegu nie ma w tym roku żadnych przeszkód remontowo-budowlanych, także spokojnie będzie przygotowana, oznakowana dla biegaczy.
3: A zdarzało się tak w poprzednich latach, że trzeba było zmienić trochę trasę?
2: Zdarzały się, ale były to drobne korekty, przeniesienie z jednej nitki na drugą. Natomiast co roku niezmiennie ta sama trasa, tej samej długości, z tym samym startem i metą od wielu, wielu lat, bo pierwsze edycje biegu kończyły się na ówczesnym stadionie BKS-u Stal przy ulicy Rychlińskiego. Ale dawno już przenieśliśmy metę na plac ratuszowy i jest tam piękna sceneria, zawodnicy są zadowoleni. Z tej lokalizacji, bliskość biura zawodów, to myślę, że jest z korzyścią dla tej imprezy.
3: Bieg rozpoczyna się 17 maja. Proszę powiedzieć, jak wcześniej już są jakieś zapytania do pana o tegoroczną edycję? Czy już na początku roku, czy może jeszcze w zeszłym roku ktoś pytał?
2: Bieg jest ugruntowaną imprezą i w kalendarzu od wielu lat. W związku z tym uczestnicy, czy też organizatorzy innych imprez biegowych pytają. Jesień to jest taki czas, kiedy buduje się kalendarz i wszyscy zainteresowani już wtedy pytają, kiedy zorganizujemy bieg, żeby zaplanować sobie czas i zarezerwować sobie czas na ten bieg.
3: Chciałem jeszcze zapytać o nagrody, bo są różne kategorie, różne klasyfikacje, w których zawodnicy są nagradzani.
2: Tych kategorii jest wiele. Najważniejsza to oczywiście klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Na trasie mamy letnią premię na 3 kilometrze. Kategorie wiekowe to ta klasyfikacja, która budzi największą rywalizację wśród poszczególnych grup wiekowych. Co 10 lat kategoria wiekowa, zarówno w kategorii kobiet, jak i mężczyzn. Oprócz tego mamy klasyfikacje dodatkowe pracowników spółki FCA Poland. Organizujemy też Mistrzostwa Polski Lekarzy w biegu na 10 km. Oczywiście nieodłączną klasyfikacją to klasyfikacja wózków w kategorii wózków sportowych i handbajków w kategorii kobiet i mężczyzn. Bieg Fiata to także zakończenie kolejnej edycji Pucharu Euroregionu Beskidy, który obejmuje w tym roku 25. PKO Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego, 16. Cieszyński Fortuna Bieg, te biegi za nami i trzecim biegiem w tym cyklu to 32. Bieg Fiata. Najlepszych 5 biegaczy, 5 biegaczek będzie nagradzana na mecie nagrodami finansowymi za najlepszy łączny czas w tych 3 biegach.
3: Ludzie też się zgłaszają grupowo, całymi rodzinami czy firmami?
2: Tak, zdecydowanie. Wiele jest takich grup formalnych, nieformalnych. Są to kluby, stowarzyszenia, kluby biegacza. Coraz więcej, co cieszy, jest grup zorganizowanych z zakładów pracy, również jakieś grupy, które spotykają się i na co dzień, czy też często biegają, zapisują się na nasz bieg. Często są jednakowo ubrani w koszulki swoje firmowe i dodaje to kolorytu naszemu biegowi. Na uwagę zasługuje fakt, że co mnie bardzo cieszy, że coraz więcej mieszkańców Bielska-Białej bierze udział w naszym biegu. 1/3 uczestników to mieszkańcy Bielska-Białej. Podobnie cieszy coraz większy rosnący udział kobiet, bo również 1/3 uczestników to panie, które serdecznie zapraszamy do startu w biegu Fiata.
3: Czyli jest dużo uczestników spoza miasta, spoza regionu, też pewnie są jacyś z zagranicy?
2: Tak, co roku przyjeżdżają goście z zagranicy, około 10 krajów jest reprezentowanych na trasie biegu i z całej Polski. Bieg jest postrzegany już od dawna jako ważne wydarzenie w tej kategorii biegów krótszych, to znaczy na 10 kilometrów.
3: Dobrze, to jeszcze przypomnijmy na koniec, kiedy, gdzie, o której to wszystko się odbywa.
2: Biuro Zawodów rozpoczyna pracę w sobotę 16 maja od godziny 14 do 20 będą wydawane pakiety i numery startowe. Biuro Zawodów w niedzielę czynne jest od godziny 7 do godziny 9. Biuro Zawodów mieści się na sali sportowej 3 Liceum Ogólnokształcącego imieniem Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej na ulicy Bohaterów Warszawy 20. Następnie zawodnicy przewożeni są komunikacją zorganizowaną przez nas na miejsce startu. Start pod bramą DL Invest Park o godzinie 10. Po zakończeniu biegu oczywiście długa dekoracja licznych kategorii i wiele nagród do rozdania na mecie biegu.
1: Mówił Andrzej Filipiak, dyrektor i główny organizator 32. biegu Fiata.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam na magazyn. Bielski Muzyk, czyli Zespół Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej, to szkoła z 80-letnią historią. Wszystko zaczęło się w latach 40., kiedy placówka była jeszcze prywatna. Obecnie absolwenci szkoły to nie tylko znani w kraju czy na świecie muzycy, ale również informatycy, prawnicy czy lekarze. O tym jubileuszu i czym szkoła może pochwalić się przez ostatnie 80 lat, rozmawiam z jej dyrektorem Barbarą Cybulską-Kąsek.
5: Barbara Cybulska-Kąsek, jestem dyrektorem Zespołu Szkół Muzycznych Bielsko-Białej.
3: W tym roku mija 80 lat szkoły. Czuć gdzieś taką dumę z tego jubileuszu, takie przejęcie?
5: Zdecydowanie tak. Tak jak pan powiedział, duma i przejęcie i no i taka wielka radość, bo jednak 80 lat swoje robi.
3: Dzisiaj Bielski Muzyk ma już taką swoją pozycję gdzieś w krajobrazie miasta, wśród nie tylko szkół, ale też jako taka jednostka kultury. Jak wyglądały początki szkoły?
5: Początki szkoły, czyli lata 40, 45, 46 rok, czasy powojenne, tak jak no, w większości miast, tak i w Bielsku, początki szkoły muzycznej. Początkowo była to prywatna szkoła w dość wąskim zakresie nauczania. No, wszystko działo się w budowie, ale w szybkim czasie zarówno możliwości kadrowe, jak i możliwości kształcenia w różnych specjalnościach rozwijały się bardzo dynamicznie. Oczywiście były lata bardziej aktywne i bardziej, powiedzmy, stagnacyjne, zachowawcze, ale generalnie coraz więcej specjalności przybywało w kolejnych latach i, no i do dzisiaj szkoła rozwija się w wielu, wielu specjalizacjach i w wielu zakresach, bo też w początkowych latach, jeszcze na etapie szkoły prywatnej, było to nauczanie tylko muzyczne. Później wprowadzone zostały również przedmioty ogólnokształcące i też ten kształt szkoły zmieniał się przez tych 80 lat.
3: I też szkoła miała różne siedziby, nie byliście tutaj zawsze na Wyspiańskiego?
5: Tak, szkoła miała różne siedziby. Początek na ulicy Dąbrowskiego, ale zdecydowanie najwięcej emocji, najdłuższy okres czasu to szkoła przy ulicy Schodowej, gdzie no, większość absolwentów właśnie tam wykształciło się. Mało tego, później po wielu latach wróciło do szkoły też jako nauczyciele, ale ponieważ siedziba na ulicy Schodowej 4 nie do końca spełniała warunki lokalowe, też poszczególne specjalizacje rozwijały się, potrzeba było nowego lokum i stąd następne miejsce to szkoła przy placu Marcina Lutra i obecne budynki w liczbie mnogiej, nieprzypadkowo mówię, włącznie z salą koncertową przy ulicy Wyspiańskiego 5A. Także tych siedzib było rzeczywiście kilka, każda ze swoją historią.
3: I tutaj na Wyspiańskiego raczej już pozostaniecie na długi czas.
5: Na to wygląda.
3: Wspomniała Pani o tym, że niektórzy absolwenci szkoły wracają tutaj, żeby nauczać. O to też chciałem zapytać, jakie sukcesy udaje się osiągnąć absolwentom, jak wygląda później ich droga po ukończeniu tej szkoły?
5: Tak, bardzo często nasi absolwenci wracają do szkoły jako nauczyciele, pedagodzy. Natomiast również jednocześnie obok pracy pedagogicznej są aktywnymi artystami albo solistami, muzykami orkiestrowymi albo grają w rozmaitych zespołach. Natomiast zdarza się i to wcale nie rzadko, że absolwenci naszej szkoły muzycznej niekoniecznie wybierają studia muzyczne, bo mamy wśród naszych absolwentów również prawników, lekarzy, informatyków.
3: No akurat jak dzisiaj rozmawiamy, to trwają matury i to też jest taki istotny element tej szkoły, że jest ogólnokształcąca. Czy ta ogólna edukacja jest tutaj tak samo ważna jak ta muzyczna?
5: Musi być tak samo ważna, ale to też wielkie wyzwanie dla pedagogów prowadzących właśnie przedmioty ogólnokształcące, bo specyfika szkoły muzycznej polega na tym, że zajęć muzycznych jest bardzo dużo. Ale uczeń musi również w godzinach pozalekcyjnych wykonywać swoją indywidualną pracę z instrumentem. To są wielogodzinne ćwiczenia, wprawki i nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących musi mieć specyficzne podejście do ucznia w tej szkole, żeby jak najwięcej nauczyć go w czasie lekcji, mając świadomość, że po lekcjach no, może tylko delikatnie utrwalać sobie. Także duże wyzwanie dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Dzisiaj piszą matematykę również w zakresie matematyki to, co najważniejsze, musi być wykonane na zajęciach.
3: Ale myśli pani, że to jakoś może dobrze wpływa, że uczniowie tutaj się rozwijają muzycznie, to równocześnie wpływa na rozwój ich umysłów, że może łączą tą naukę właśnie taką ogólną, jak w zwykłej szkole, i tę muzyczną?
5: No zdecydowanie tak, bo uczeń w szkole muzycznej tego typu to uczeń, który musi być dobrze zorganizowany. Zajęcia w szkole wymagają swojego czasu, ale również zajęcia pozalekcyjne, te indywidualne, wymagają niesamowitej organizacji czasu własnego. I stąd uczeń szkoły muzycznej sam sobie, w początkowych latach oczywiście przy pomocy rodziców, przy wsparciu rodziców, ale musi wytworzyć sobie swój własny system pracy i nauki.
1: Rozmawiam z dyrektor Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej Barbarą Cybulską-Kąsek. Szkoła obchodzi w tym roku szkolnym swoje 80-lecie. Za chwilę wrócimy do rozmowy o bielskim muzyku, ale nie tylko uczniowie ze szkół muzycznych dojeżdżają do swoich placówek autobusem. Miejski Zakład Komunikacyjny stawia w tym roku na misję bez emisji. Coraz więcej pojazdów to pojazdy niskoemisyjne lub zeroemisyjne, na przykład autobusy elektryczne. Zakład ogłosił przetarg na postawienie ładowarek takich pojazdów na niektórych pędlach autobusowych.
6: Kamil Młotek, specjalista do spraw polityki informacyjnej. 27 kwietnia 2026 roku Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej ogłosił przetarg na realizację nowoczesnej infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych na wybranych pędlach autobusowych w Bielsku-Białej, połączoną z kompleksową przebudową zatok autobusowych. Zamówienie będzie dotyczyło trzech pętli: osiedle Polskich Skrzydeł, osiedle Beskidzkie oraz osiedle Karpackie. Zgodnie z założeniami przetargu, pętle autobusowe przy ulicy Czesława Tańskiego oraz przy ulicy Babiogórskiej zostaną wyposażone w pojedyncze ładowarki pantografowe o mocy 420 kW każda. Z kolei na pętli osiedle Karpackie zostaną zamontowane dwa punkty ładowania pantografowego. Projekt obejmuje nie tylko instalację infrastruktury ładowania, ale również wykonanie nowych nawierzchni, montaż elementów wyposażenia i oznakowania oraz budowę nowego oświetlenia ulicznego. Prace będą postępowały etapowo. W pierwszej kolejności w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy wykonawca zrealizuje inwestycje na pętlach przy ulicy Babiogórskiej i ulicy Czesława Tańskiego. Po zakończeniu tego etapu rozpocznie się przebudowa pętli przy osiedlu Karpackim. Cała inwestycja ma zostać zakończona do 12 miesięcy od podpisania umowy.
1: Mówił Kamil Młotek, MZK. Wracamy do rozmowy z Barbarą Cybulską-Kąsek, czyli dyrektorką Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. Placówka obchodzi w tym roku swoje 80-lecie.
3: Wspomniała pani o sali koncertowej, która jest tutaj w szkole, i to jest takie miejsce, takie pomieszczenie, które chyba pozwala na też inne funkcje niż tylko szkoła. Odbywają się tu różne koncerty, wydarzenia i chyba jako jedyni w mieście możecie się pochwalić taką salą wśród szkół.
5: No na pewno, zresztą w mieście szkoła muzyczna jest jedyną szkołą muzyczną. Są oczywiście placówki miejskie, które w domach kultury również prowadzą zajęcia umuzykalniające, ale jako szkoła to jedyne takie miejsce kształcące uczniów w kierunku muzycznym. A jeśli chodzi o salę, to uczniowie przygotowują się do wykonywania zawodu muzyka właśnie prezentując się na sali koncertowej, ale również sala koncertowa jest miejscem, do którego zapraszamy muzyków, artystów spoza szkoły, gdzie nasi uczniowie, nasi rodzice i mieszkańcy miasta mogą właśnie w tej sali wysłuchać wspaniałych koncertów, wydarzeń muzycznych.
3: Chociażby niedawno odbyło się tutaj wydarzenie Zadymki Jazzowej. Proszę powiedzieć mi o nagrodzie, którą w imieniu szkoły pani odbierała w tym czasie.
5: No, nagroda jest, tak jak powiedziałam, podczas uroczystości niesamowita, ponieważ jest rodzajem docenienia i myślę podziękowania za to, co szkoła, a szkoła to przecież uczniowie i nauczyciele, daje miastu i nie tylko miastu, w zakresie również muzyki jazzowej. Nasza młodzież, niezależnie od kształcenia w tak zwanym nurcie klasycznym, ma wielką potrzebę muzykowania jazzowego i ta nagroda jest właśnie dedykowana im za tą chęć i za oddolne i zainteresowanie i wykonywanie właśnie jazzu.
3: A w jaki sposób świętujecie swoje 80-lecie?
5: Świętujemy w różnorodny sposób. Oczywiście przygotowujemy się do wydarzeń finałowych, które będą miały miejsce w czerwcu, ale cały rok wspominamy również to, co działo się przez 80 lat w naszej szkole muzycznej. Przyjmujemy naszych gości, absolwentów, którzy na hasło jubileusz szkoły muzycznej nie tylko zapisywali się na owe uroczystości, ale przybywają tutaj do naszej szkoły, oglądają nowe mury, dzielą się tym, co do tej pory osiągnęli i jakie są ich wspomnienia, ale również organizujemy spotkania i koncerty z absolwentami i w najbliższy czwartek właśnie koncert muzyki dawnej zgromadzi wielu naszych absolwentów, którzy rozrzuceni po całym świecie przyjadą, żeby również celebrować to święto, święto szkoły muzycznej w zakresie muzyki dawnej.
3: Właśnie po całym świecie też chciałem o to zapytać, bo to jest szkoła taka bardzo specyficzna, może jest ich niewiele w kraju i przyjeżdżają tutaj uczniowie nie tylko z miasta, z regionu, ale z całej Polski.
5: Tak, gdzieś renoma samego sposobu nauczania, ale również atmosfery, która tutaj istnieje według relacji właśnie absolwentów, powoduje, że wyjeżdżając w różne rejony Polski i nie tylko, potrafią nasi absolwenci mówić na tyle dobrze o szkole i na tyle zainteresować tym, co dzieje się w Bielsku, również w szkole muzycznej, że mamy wielu uczniów, którzy nie tylko z Bielska i z okolicy, ale również z odległych zakątków Polski, bo i ze Szczecinka, i z pod Białegostoku, i spod Warszawy przybywają właśnie do Bielska i tutaj chcą się kształcić. Dzięki temu, że przy szkole działa również internet, uczniowie mogą przyjechać właśnie do Bielska i my z uśmiechem mówimy, że niemalże w pantoflach z internetu do szkoły mogą przejść na zajęcia, no a później ćwiczyć właśnie w salkach lekcyjnych.
1: Rozmawiałem z Barbarą Cybulską-Kąsek, dyrektorką Zespołu Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej. Placówka ma za sobą już 80 lat historii.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: słuchaj na 87.9 FM. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
2: bakłażan.
0: Rano.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś

0: wciąż, a ja nie czuję już. Nie schodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

Melo Radio. Czwartek, piątek.